Radio SK. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Radio Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Tarnów News.
1: Tomek Piszczek, zapraszam na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dzisiaj powiemy o wyborach nowej przewodniczącej Tarnowskiej Rady Miejskiej, propozycjach Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Tarnowa i sukcesach tarnowskich chórzystek z chóru Puello Rantes.
0: SK Tarnów.
1: Radni w końcu doszli do porozumienia. Tarnowska Rada Miejska ma nową przewodniczącą. Została nią Edyta Kowalska, wybrana w drugim głosowaniu. W pierwszej turze największe poparcie zdobył kandydat Prawa i Sprawiedliwości, ale nie uzyskał wymaganej większości. Po wycofaniu jego kandydatury radni wybrali Edytę Kowalską. Nowa przewodnicząca podkreśla, że to dla niej duże wyróżnienie. Z kolei radny Koalicji Obywatelskiej Sebastian Stepek liczy na owocną współpracę.
2: Cieszę się, że ponad podziałami potrafiliśmy wybrać przewodniczącego. Dziękuję wszystkim.

0: Będziemy pracować dla dobra mieszkańców miasta Tarnowa i tak jak powiedziałam wcześniej, jestem otwarta na współpracę z wszystkimi klubami, niezależnie od opcji politycznej, bo przewodnicząca Rady Miejskiej jest przewodniczącą wszystkich radnych, nie tylko jednego klubu. Myślę, że wyzwaniem na pewno będzie współpraca. Myślę, że to jest też wyzwanie, bo jeżeli my będziemy razem wszyscy współpracować, to na pewno wszystkie projekty i wszystkie priorytety, które sobie ustalimy, będą dobrze realizowane. Ja myślę, że polityka nie powinna mieć miejsca na salach obrad Rady Miejskiej, ponieważ my się pracujemy dla dobra mieszkańców miasta Tarnowa i mieszkańcy Tarnowa nas rozliczą z tego, co będziemy robić, a nie z tego, czy my będziemy politykę przenosić na sesję Rady Miejskiej.
1: Taki był nasz wybór, taka była nasza decyzja, taka była uchwała z rządu Koalicji Obywatelskiej w Tarnowie. Od początku rekomendowaliśmy panią Edytę Kowalską jako najlepszą naszym zdaniem kandydatkę z naszego grona do piastowania tej funkcji bardzo odpowiedzialnej, funkcji przewodniczącej Rady Miejskiej. Cieszę się, że w końcu udało nam się przerwać ten impas w Radzie Miejskiej ponad podziałami, znaleźć te 12 głosów i wybrać przewodniczącą, bo no, tak dłużej procedować nie mogliśmy. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby nie wybierać pana przewodniczącego czy przewodniczącej Rady Miejskiej w Tarnowie. Także to tylko była kwestia decyzji politycznej, zgody jakby ponad podziałami, żeby iść dalej. No. Po prostu zajmować się sprawami miejskimi, zajmować się sprawami mieszkańców miasta Tarnowa. Jest wiele problemów do rozwiązania, wiele spraw, które czekają na załatwienie, a nie w nieskończoność zajmować się tym, kto będzie przewodniczącym. Jakieś takie rozgrywki też międzypartyjne, bo tutaj też różne tego typu sytuacje miały miejsce. Pan radny Mirosław Biedroń uzyskiwał największą ilość głosów, natomiast w głosowaniach, gdzie była większa liczba kandydatów, prawda? Ale mimo wszystko to za każdym razem było tylko i wyłącznie aż 10 głosów. Do wyboru przewodniczącego jest potrzebna bezwzględna większość głosów, czyli 12 głosów, połowa radnych plus co najmniej jeden. Decyduje zwykła arytmetyka i matematyka, natomiast tutaj ustawa mówi jasno, no jest potrzebna bezwzględna liczba głosów. No jak widzieliśmy, w drugim głosowaniu Klub Prawa i Sprawiedliwości no jednak zdecydował, że nie wystawia po raz kolejny pana Mirosława Biedronia, czyli no zdawali sobie sprawę, że jednak nie jest w stanie uzyskać tych 12 głosów. Część z nich, mało tego, część z nich nie wiem oczywiście do końca, bo głosowanie było tajne, natomiast na pewno część z nich musiała zagłosować też na naszą kandydatkę, na panią Edytę Kowalską, za co im z góry dziękuję. Mam nadzieję, że to jest jakby też taki sygnał, że w Radzie Miejskiej możemy się dogadać, niezależnie od barw partyjnych są pewne rzeczy po prostu ważniejsze niż szyldy, niż rozgrywki jakieś międzyfrakcyjne. Będę oczekiwał dobrej pracy i współpracy też. Oczywiście no wiele wyzwań też przed panią przewodniczącą, no nie ma takiego doświadczenia do tej pory, ale myślę, że wszystkiego może się nauczyć i tutaj sobie absolutnie da radę, ma kompetencje. Liczymy na dobrą współpracę. Zarówno z naszym klubem, tutaj jestem przekonany, że ta współpraca będzie dobra, ale też z wszystkimi klubami, z całą radą, żeby jednak tonować emocje, nie zaogniać sytuacji. Wiemy, że czasem na sali lustrzanej też jest gorąco i bywa emocjonalnie, natomiast tutaj taką rolą też pani przewodniczącej jest nie tylko techniczne prowadzenie obrad, ale też tonowanie tych emocji i też reprezentowanie na zewnątrz. To też ma duże znaczenie, żeby jednak przewodniczący Rady Miejskiej wspólnie z panem prezydentem na wszelkiego rodzaju uroczystościach, wydarzeniach, żeby godnie reprezentowali nasze miasto, żebyśmy, krótko mówiąc, za najważniejsze osoby w mieście się nie musieli wstydzić.
2: Zadowolenia z wybrania nowej przewodniczącej nie ukrywa również Ryszard Rządu z Rady Osiedla Starówka. Tymczasem radny z klubu Prawo i Sprawiedliwość Mirosław Biedroń podkreśla, że nową przewodniczącą czeka sporo pracy.
3: Wreszcie mamy przewodniczącego Rady Miejskiej, przewodniczącą Rady Miejskiej, panią Edytę Kowalską, i ten pad, który był dwumiesięczny w Radzie, który nie służył wizerunkowi Rady i to jakby obciążało wszystkich radnych, niezależnie od klubów, kół, no było niezręczne i mieszkańcy Tarnowa naprawdę nie tolerowali tego i byli zbulwersowani. Dzisiaj to ten nasz apel, żebyśmy się wznieśli ponad te różnice polityczne czy pewne rozgrywki, które tutaj w Radzie były prowadzone, zaskutkował. Wprawdzie bardzo minimalną wygraną pani radnej Edyty Kowalskiej, ale mamy przewodniczącą. I tu budujmy na tej bazie dzisiaj tego konsensusu pomiędzy klubami radnymi jakąś przyszłość i merytoryczną pracę. Bo, drodzy Państwo, praca Rady została sparaliżowana przez ostatnie 2 miesiące. Przerwy w obradach Rady, opóźnianie. To pokazywało, że nie ma przywódcy, nie ma przewodniczącego, który będzie panował, merytorycznie prowadził, czytał statut i starał się realizować wszystkie projekty uchwał. Dlatego to jest naprawdę ważna chwila i od tego trzeba zacząć budowanie pozytywnego wizerunku i pracy, ciężkiej pracy radnych Rady Miejskiej. Wierzę, że pani Edyta Kowalska, która no, ma doświadczenie również, będzie również też osobą, która będzie starała się współpracować z radnymi i słuchać radnych. No, jest grupa radnych bardzo doświadczonych i ja pierwszy deklaruję pomoc i współpracę z panią przewodniczącą. Mam jakieś swoje doświadczenie z pozycji przewodniczącego Rady Miejskiej i myślę, że pani Edyta powinna

0: Powinna liczyć na nas radnych we współpracy, w życzliwości i w chęci pokazania, że jednoczymy się w sprawach ważnych dla miasta.
1: Cały czas wiceprzewodniczący i mam nadzieję, że będę wykonywał tę rolę właściwie, pomagając też nowej przewodniczącej, której oczywiście gratuluję. Mam nadzieję, że zakończy to taki impas w Radzie, który niedobrze kształtował i pokazywał całe funkcjonowanie Rady Miejskiej. Ja w końcu mój klub zdecydował, że w kolejnym podejściu nie będziemy zgłaszać mojej kandydatury, że ta sprawa powinna być rozwiązana między Koalicją Obywatelską i klubem Nasze Miasto Tarnów. Została w końcu wybrana nowa przewodnicząca. I to jest dobra informacja dla Rady Miasta. To jest rzecz bardzo potrzebna, no bo przewodnicząca Rady Miejskiej to jest osoba i przewodniczący Rady Miejskiej to jest osoba, która zarządza całością, tak? W wielu momentach jest potrzebna. My oczywiście jako wiceprzewodniczący pomagamy, ale no przewodniczący powinien być. Więc dobrze, że ten temat jest już za nami. Możemy wrócić do normalnej pracy dla Tarnowa, dla mieszkańców Tarnowa. Wiadomo, że problemów i spraw do rozwiązania na pewno będzie sporo, ale no jest ten podział przewodniczący, przewodnicząca, wiceprzewodniczący. Myślę, że już w pełnym składzie ta praca będzie szła lepiej. Oczekujemy normalności, tego, żeby również nasze projekty i propozycje nie były odkładane gdzieś na bok, chowane do tej słynnej zamrażarki, tylko żeby rzeczywiście były brane pod uwagę i były głosowane. Ja mam nadzieję, że tak będzie, bo tak naprawdę niezależnie od tego, z jakiego jesteśmy ugrupowania, z jakiego klubu radnych, to mamy działać na rzecz miasta i wtedy, jeśli taka współpraca będzie prowadzona, to będzie dobre dla nas wszystkich.
2: Przypomnijmy, że wcześniej funkcję przewodniczącej pełniła Małgorzata Mękal. Różne usługi, jeden cel. Tarnowskie Centrum Usług Społecznych w Tarnowie uruchamia nowe programy, które mają poprawić życie dzieci i młodzieży.
3: Dorota Krakowska, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Tarnowie. Rozpoczynamy w tej chwili usługi społeczne dedykowane głównie dla dzieci i młodzieży. To jest drogoterapia i hipoterapia oraz sensoryka, jak również klub Malucha dla dzieci ze spektrum autyzmu. Natomiast w przyszłym tygodniu, już niebawem, dla dzieci rusza logopedia, natomiast dla osób starszych neurologopedia. Zgłosić się mogą mieszkańcy miasta Tarnowa, czyli rodzice, opiekunowie naszych dzieci bądź osoby dorosłe do neurologopedii. Wszystkie zgłoszenia są kierowane na Centrum Usług Społecznych ulica Brodzińskiego 14 bądź Gordhamera do koordynatorów usług społecznych. Jeśli jest możliwość dojścia, to tak, jeśli nie, to wystarczy do nas wykonać numer telefonu i koordynator usług społecznych dotrze do mieszkańca, do domu, do rodziny, żeby wesprzeć, żeby pomóc. Jest to bardzo potrzebne. Jak tak samo również jeśli chodzi o hipoterapię. To są działania, które są bardzo mocno skierowane dla dzieci z niepełnosprawnościami, ale również dla dzieci pełnosprawnych. Bądźmy teraz też, podejdźmy do tego w ten sposób, że zbliżają się wakacje. Zamiast siedzieć też przy smartfonach, przy komputerach, przy ekranach, niech działają sportowo, niech idą, niech się relaksują, niech się rehabilitują, bo to pozwala później na normalne funkcjonowanie. Głównie zajęcia będą na świeżym powietrzu, w miejscach, jeśli będzie niepogoda. Natomiast jeśli chodzi o dojście koordynatorów, to ja zgłaszam, jeśli chodzi o wypełnienie wniosku, bo tutaj nie są przeprowadzane wywiady środowiskowe, tylko wystarczy sam wniosek złożyć. Natomiast w większości oczywiście na świeżym powietrzu, natomiast jest możliwość również, żeby neurologopeda czy logopeda takie zajęcia, takie usługi społeczne wykonał w mieszkaniu. W dzisiejszych czasach no niestety obserwujemy coraz większy wzrost osób młodych, które są po wylewach, po udarach i mają z tym problem. Dojście w dzisiejszych czasach, duże kolejki do specjalistów powodują, że są z tym problemy i to w diagnozie społecznej właśnie wykazano, że mieszkańcy tego najbardziej potrzebują. Jest znaczny wzrost zapotrzebowania i myślę sobie, że w przyszłym roku będziemy zwiększać jeszcze dostępność tej usługi, bo ona jest bardzo ważna. To nie ma ograniczeń, oczywiście jeśli już będzie dosyć duża ilość i nie będziemy mieć miejsca, to wtedy jakby do kolejki, bo też są osoby, które rezygnują nam w czasie, ponieważ nie wiem, stan zdrowia się pogorszył, czy wyjechali na urlop. Wtedy w to miejsce wchodzi następna osoba. My jesteśmy dostępni, informujemy wszystko na Facebooku, w mediach społecznościowych, miastotarnów.pl. Pan prezydent też na cały czas jest w kontakcie z naszymi mieszkańcami i te informacje przekazuje.
2: W planach jest też uruchomienie usługi Taxi Help, dzięki której seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami miałyby zapewniony bezpłatny transport.
3: Troszkę będzie trzeba poczekać, ale to tylko z tego powodu, że samochód, który jest zamówiony, niestety przeciąga się z uwagi na fakt, że dostawa tego samochodu jest aż zagranicy. W związku z powyższym w sierpniu on do nas początkiem dociera. Będziemy wtedy tutaj firma, która wygrała przetarg, musi dostosować go jeszcze do osób z niepełnosprawnościami, jeśli chodzi o windę, wózki i wtedy już mam nadzieję, to jest ostateczna prawdopodobnie decyzja, że

0: 1 września ruszymy z tym samochodem. Zapotrzebowanie jest bardzo duże, więc będziemy to zadanie realizować, tą usługę. Ale dopowiem również to, że pan prezydent również wystąpił dodatkowo o zgodę, jeśli chodzi o projekt szwajcarski, żeby drugi taki samochód kupić. W związku z powyższym czekamy tylko na zgodę, żeby środki, które są zaoszczędzone, mogły być na ten cel wykorzystane. Także mieszkańcy będą mogli tak naprawdę jeszcze większą dostępność mieć. Będzie można dojechać do lekarza na rehabilitację, do kościoła bądź innych związków wyznaniowych, do teatru, do kina. Tam, gdzie osoba z niepełnosprawnością czy osoba starsza ma problem dotrzeć, będziemy dostępni, żeby dowieźć tą osobę. Chcemy być dostępni na tych osób, żeby jak najwięcej osoby mogły się integrować, korzystać z tych dóbr i jak najdłużej funkcjonować w swoim środowisku i przeciwdziałać temu, żeby korzystały później z ośrodków zamkniętych całodobowych. Jeśli zakupimy drugi samochód, więc będziemy mogli jakby większą ilość osób tutaj zabezpieczyć. Jest zainteresowanie, my będziemy początkiem lipca ogłaszać informację, że będzie to początkiem września, bo wstępnie planowaliśmy, że będzie to od lipca, no ale niestety dostawa samochodów wiąże się z tym, że one są produkowane za granicą i trafiają do nas, więc to wszystko jest czas.
1: Wszystkie informacje o programach realizowanych przez Centrum Usług Społecznych są dostępne na stronie internetowej cus.tarnow.pl. Jest laureatem blisko 30 konkursów. Chodzi o dziewczęcy chór katedralny Pueblo Orantes z Tarnowa. Jak podkreśla dyrygent ksiądz Władysław Pachota, początki działalności były skromne. Z kolei kierownik artystyczny chóru Aleksandra Topor zaznacza, że zespół może pochwalić się ciekawą historią.
2: Początki chóru były bardzo takie, można powiedzieć, prozaiczne. W 1985 roku zostałem przyporządkowany do posługi kapłańskiej i katechetycznej przy tarnowskiej katedrze. Zostałem również poproszony o poprowadzenie scholi dziewczęcej, to była schola liturgiczna, która z czasem, z latami coraz bardziej zaczęła się rozwijać, iść w kierunku ambitnego programu, no a finał jest taki, jak choćby wskazuje ostatni konkurs.
3: A jak właśnie na przestrzeni lat zmieniał się ten chór, tutaj ten repertuar?
2: Oczywiście początkowo był to repertuar bardzo prosty, a z biegiem czasu, w momencie kiedy jednak doszliśmy do wniosku, że ta schola liturgiczna powinna przerodzić się w chór wielogłosowy, bo wcześniej była dwugłosową scholą, wówczas musieliśmy poszukiwać repertuaru. Początkowo poszukiwaliśmy repertuar ten

0: taką, no można powiedzieć, wielkim skarbem w muzycznym świecie, jeżeli chodzi o chóry jednorodne. I być może kiedyś, kiedy nas nie będzie, te utwory będą ciągle wykonywane i one ciągle będą żyły.
1: Jeszcze jeżeli mogę dopowiedzieć, to muszę to powiedzieć, że nasza droga jest drogą absolutnie niespotykaną. I ja osobiście nie spotkałam chóru na tym poziomie, światowym poziomie, który by powstał jako schola. Zawsze to my spotykamy się na konkursach z chórami, które są chórami narodowymi, które wszystkie powstawały jako chóry, które mają ogromne zaplecze i organizacyjne, i finansowe. A my powstaliśmy właśnie ze scholi, parafialnej scholi. I to jest naprawdę absolutnie niesamowita droga artystyczna, bo naprawdę nie było łatwo zmienić nie tylko sposób pracy, znaleźć swój cel, ale też konsekwentnie zmieniać mentalność i osób, które należały do zespołu i wszystkich wokół tego zespołu. Dużo łatwiej jest skonstruować świetny zespół i budować go od początku, jeżeli założenie jest takie, że stworzymy świetny chór, który oczywiście i tak potrzebuje wielu lat pracy, żeby osiągnąć odpowiednie brzmienie, dokładnie tak samo jak w orkiestrze. Ale jeżeli się zaczyna z pułapu scholi, a kończy się na poziomie światowym, no to faktycznie jest to absolutny ewenement. Myślę, że ewenement naprawdę na skalę światową.
2: No właśnie, a co było takim kamieniem milowym, jeżeli chodzi o rozwój chóru? Jakiś sukces konkretny, czy tutaj ta zmiana podejścia, zmiana repertuaru?
1: Oto wiele rzeczy na to się złożyło i tych kamieni milowych było bardzo, bardzo wiele. Najpierw to faktycznie to, że w ogóle zaczęliśmy sięgać po muzykę wielogłosową, jeździć na konkursy ogólnopolskie. Później stawianie się sobie coraz wyżej poprzeczek. Pamiętam taki moment bardzo, bardzo dawno temu, bo to były jeszcze lata 90., kiedy po raz pierwszy pojechaliśmy na konkurs do Nerpelt. I to był taki moment, kiedy nieżyjący profesor Siedlik, ówczesny wtedy dyrektor szkoły muzycznej w Tarnowie, zasugerował, żebyśmy pojechali na ten konkurs, bo tam są dwie możliwości. Można wystąpić w kategorii chórów zaawansowanych i niezaawansowanych. To był taki konkurs dla chórów szkolnych. I my wtedy podjęliśmy po raz pierwszy taką decyzję, że jeżeli już jedziemy, to próbujmy w tych chórach zaawansowanych. Zobaczymy, prawda? I przygotowywaliśmy się do tego na tyle, na ile wtedy potrafiliśmy. I wówczas przywieźliśmy właśnie z tego konkursu w kategorii chórów zaawansowanych pierwszą nagrodę,
0: cum laude.
1: Jeszcze cum laude, czyli z takim wyróżnieniem.
0: 97 punktów zdobył chór na 100

0: należy brać to pod uwagę, że konkurs konkursowy nie jest równy i to był po prostu konkurs dla chórów szkolnych. Oczywiście szkół muzycznych, orkiestr również, ale dla nas na tamtym etapie to naprawdę był niewiarygodny sukces. Ale czemu to mówię? Mówię to dlatego, że to stało się dla nas takim mottem, że stawiamy sobie poprzeczkę tak wysoko, jak się da. I to sprawiło tak naprawdę, że jesteśmy w tym momencie, w tej chwili. Plus zawsze poszukiwanie ludzi, poszukiwanie zespołów, takich, od których można było się dużo nauczyć, które były dla nas inspiracją. My ciągle staraliśmy się uczyć. Ja jako osoba, która sama jest śpiewaczką i jest trenerem wokalnym, cały czas staram się rozwijać, staram się znajdować różne ścieżki do tego, żeby jak najwięcej z organizmu dziewcząt wyciągnąć, żeby ten dźwięk był coraz bardziej piękny, plastyczny i żeby mogły jak najwięcej potem zaprezentować w utworach. Ale ten proces naszej przemiany, naszego rozwoju był naprawdę niesamowity, nietypowy, niecodzienny i dlatego też jesteśmy bardzo dumni, że do tego momentu udało nam się dotrzeć, a to nie jest absolutnie kres i ciągle na szczęście znajdujemy sobie kolejne wyzwania, kolejne poprzeczki, które chcemy pokonywać i też ludzi, od których chcemy się ciągle uczyć.
1: Ja jeszcze chciałbym tutaj dodać, że my od 40 lat swoją taki główny cel realizujemy. Jesteśmy chórem liturgicznym. Bardzo dużo w różnych uroczystościach religijnych bierzemy udział. Mieliśmy to wielkie szczęście śpiewać, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II był w Tarnowie, kiedy był w Starym Sączu. Mieliśmy okazję śpiewać również na placu Świętego Piotra, w Bazylice Świętego Piotra. I to wszystko kontynuujemy. To jest nasz główny cel. Ale wyszliśmy w pewnym momencie poza tą muzykę liturgiczną, poszukując innego repertuaru. Właśnie szukając tego repertuaru na różne konkursy. I chciałbym to zaznaczyć, że w bardzo wielu konkursach, w których bierzemy udział, jesteśmy jedynym chórem liturgicznym. Jedynym. To są wszystko chóry, tak jak pani Aleksandra powiedziała, które od samego początku mają swój cel, mają ludzi, którzy go tworzą i mają zaplecze. Nam tego zaplecza czasem brakuje, bo my ćwiczymy w sali katechetycznej. Więc prawdopodobnie, gdyby ci, którzy nas oceniają, wiedzieli, jakim chórem jesteśmy, to by jeszcze większym podziwem na to patrzyli, bo to jest coś, co jest nieosiągalne dla chórów liturgicznych. Proszę mi uwierzyć, to jest coś, co jest nieosiągalne. Nam się to udało. I myślę, tutaj chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo wielka zasługa pani Aleksandry, która jest odpowiedzialna za brzmienie chóru, za emisję, za kształcenie wokalne. To, że nas tak chwalili na ostatnim konkursie, mówiąc, że żaden chór z tych 74, który brał udział, nie miał takiego brzmienia jak Puello Orantes. To jest zasługa pani Aleksandry. Skromna, dlatego sama nie powiem, musiałem ja to dopowiedzieć. Ale bardzo się tym szczycimy, bardzo, bardzo jesteśmy z tego szczęśliwi, że realizując swoją tą rolę taką podstawową, jednocześnie potrafiliśmy obok tego wypracować takie brzmienie zespołu i tak po taki repertuar sięgać, że to nam pozwala wyjeżdżać na najlepsze konkursy i przywodzi zawsze wspaniałe nagrody.
0: Żeby się rozwijać, to trzeba faktycznie szukać różnorodności. Im większa różnorodność, tym bardziej muzyk się rozwija. To jest oczywiste i dlatego też podglądając chociażby Azjatów, też wprowadziliśmy ruch. I z jednej strony ten ruch to jest dodatkowe obciążenie, bo trzeba myśleć o tym, jak synchronizować, jak śpiewać. Wszystko śpiewamy na pamięć, wszystko dziewczęta śpiewają na pamięć. Wszystkie koncerty, które wykonujemy, śpiewają z pamięci i do tego jeszcze muszą pamiętać sekwencje ruchów, ale jednocześnie ten ruch niesamowicie też otwiera, bo nie można, mając ściśnięte mięśnie, plastycznie poruszać się na scenie. Więc to jest ta kolejna rzecz, którą podglądnęliśmy i która wpływa na to, że mogliśmy się tak rozwinąć. Ale teraz, żeby taki ruch wprowadzić, to trzeba mieć do tego właśnie chociażby zaplecze sali koncertowej, gdzie można ćwiczyć, gdzie można tą choreografię przygotować, gdzie można faktycznie popracować nad ciałem globalnie, ponieważ my takich możliwości nie mamy, więc musimy wynajmować różne sale, różne miejsca, gdzie możemy ćwiczyć, co jest dodatkowym dla nas problemem, obciążeniem też finansowym, czego nie mają właśnie chóry, z którymi zderzamy się na wielkich konkursach, które funkcjonują przy ośrodkach mających swoje sale koncertowe, mając ogromne zaplecza.
1: Swoje siedziby.
0: Tak jest. Więc jest to kolejna taka rzecz, która sprawia, że musimy dużo więcej pracy w to włożyć, żeby osiągnąć efekt taki, jak inne fenomenalne zespoły, które spotykamy.
1: Choćby przykład tego chóru z Indonezji, który zdobył Grand Prix. To jest szkoła kuralna, szkoła wokalna, więc oni tam kształcą nie tylko głosy, które później w chórze śpiewają, ale również wokalistów. To są dwa różne światy, że my potrafiliśmy do tego świata

0: wielkich, naprawdę wspaniałych chórów dołączyć, to jest ogromny sukces. To jest ogromny sukces, z którego nie do końca sobie sami czasem zdajemy sprawę, jaką perełkę w Tarnowie mamy.
1: Ale to też często tak jest, proszę zauważyć, że wielcy sportowcy czasami naprawdę ćwiczą w tragicznych warunkach i dopiero wtedy, kiedy osiągają jakieś spektakularne efekty, to ktoś dochodzi do tego, że faktycznie musi sobie tam ktoś sam budować jakąś przestrzeń do treningu. Ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że póki mamy siłę, póki mamy zdrowie, to po prostu te poprzeczki podnosić trzeba i nie ma rzeczy niemożliwych.
2: No właśnie, a jak znajdować motywację? No bo jednak tutaj niektórzy już pewnie by dawno spoczęli na laurach, patrząc na te wszystkie sukcesy.
0: Trzeba mieć pasję. Od tego trzeba zacząć. Pasja. Pasja. Pasja. Jeszcze raz. Pasja. My akurat mamy pasję. Pasja do muzyki towarzyszyła mi od samego dzieciństwa. Od kiedy pamiętam. Zawsze kochałem śpiewać. Zawsze muzyka mnie przyciągała. Pan Bóg dał mi wielki dar, że mam taką muzyczną wrażliwość i staram się ten dar wykorzystywać. Na ile to jest w moim przypadku możliwe. Do tego jeszcze, jeżeli człowiek uświadomi sobie, że to jest też pewne takie posłannictwo, żeby przez muzykę ukazywać

przyciągała. Pan Bóg dał mi wielki dar, że mam taką muzyczną wrażliwość i staram się ten dar wykorzystywać, na ile to jest w moim przypadku możliwe. Do tego jeszcze, jeżeli człowiek uświadomi sobie, że to jest też pewne takie posłannictwo, żeby przez muzykę ukazywać

0: bo przecież nawór liturgiczny, który śpiewa często w katedrze, w innych kościołach, to taki jest cel, żebyśmy ludziom pomagali się przez muzykę uświęcać, by bardziej tę liturgię uroczyście przeżywać, ale oprócz tego to takie posłannictwo jest, żeby pokazywać też piękną naszą polską kulturę, żeby nasz kraj promować również, nasz region, i staramy się zawsze o tym pamiętać, dziewczęta na to bardzo uwrażliwiać, żeby swoją postawą, swoim zachowaniem, swoją kulturą osobistą i pięknym śpiewem pokazywali, jak piękny jest również nasz kraj.
1: Znaczy, na pewno trzeba muzykę kochać, trzeba fascynować się nią, ale też trzeba kochać ludzi, trzeba mieć w sobie dużo energii, radości, żeby faktycznie właśnie nie spoczywać na laurach. I ta pasja, o której ksiądz wspomniał, jest absolutnie clue chyba całej tej kwestii, ale ja muszę powiedzieć, że my naprawdę tworzymy świetny zespół ludzi, którzy się po prostu lubią. My za sobą tęsknimy, jak się przez jakiś czas nie widzimy. I pomimo tego, że oczywiście są różne sytuacje, raz jest łatwiej, raz jest trudniej. Grupa dziewcząt, która się składa od 12 lat, powiedzmy, ten skład koncertowy, do 20 kilku, to jest naprawdę przedział wiekowy olbrzymi. I sprawić, żeby ta grupa była grupą zgraną, prostym zadaniem nie jest. Niemniej jednak my naprawdę ten zespół, który już jeździ, koncertuje, który ze sobą dużo przebywa, to jest naprawdę rodzina. I nas to niesamowicie wszystkich razem, powiem tak kolokwialnie, nakręca, że mamy kolejne przed sobą wyzwania. I ja sobie nie wyobrażam nie mieć takich wyzwań przed sobą. I jeżeli bym miała osobiście spocząć na laurach, to bym odeszła, gdybym nie miała jakichś kolejnych wyzwań przed sobą, które by mnie ekscytowały.
2: Jakie cechy tutaj trzeba posiadać, aby móc dołączyć do chóru?
1: Przede wszystkim słuch muzyczny. Niemniej jednak jest to całe spektrum takich cech, które dla mnie, bo ja zaczynam z nimi pracować, są istotne. Oczywiście trzeba być osobą zdyscyplinowaną, która potrafi zaangażować się, która jest temperamentna, ale tego oczywiście na samym początku podczas przesłuchań nie słychać. Pierwszym takim parametrem, który ja sprawdzam, przesłuchując dziewczęta, to jest słuch muzyczny, ale też, jeżeli którakolwiek mnie zachwyci raz swoim dźwiękiem, bo ten dźwięk jest w jakiś sposób wyjątkowy, czy swoją osobowością, to już jest to mój taki punkt honoru, żeby od tej osoby wyciągnąć jak najwięcej i stworzyć takie możliwości, takie warunki, żeby ta osoba mogła faktycznie się rozwinąć i pokazać, co tam w niej drzemie. Uwielbiam osoby temperamentne, bo w śpiewie temperament jest niesamowicie potrzebny, na scenie temperament jest niesamowicie potrzebny i z takimi osobami też się fantastycznie pracuje, takimi, które są otwarte, które kochają pokazywać na zewnątrz swoje możliwości, które się bawią śpiewaniem. I tutaj też muszę powiedzieć, że są takie szkoły, w których nauczyciele naprawdę potrafią zarażać też pasją dzieci. I to od razu słychać, jak dzieci przychodzą, one nie muszą perfekcyjnie słyszeć, ale to są dzieci, które już są rozśpiewane i widać, że coś w szkołach się robi w tej kwestii, więc absolutnie chylę czoła przed tymi nauczycielami, którzy w klasach 1-3 i w przedszkolach dzieci umuzykalniają, a to jest szalenie ważne do ich dalszego rozwoju. Inaczej się mózg kształtuje, inaczej się człowiek rozwija, więc im więcej tak naprawdę muzykujemy, im więcej śpiewamy, im więcej słuchamy dobrej muzyki, tym lepiej to potem wpływa na rozwój, a przede wszystkim rozwój dzieci.
0: No, trzeba dodać, że my to obserwujemy, bo tu takie nabory robimy w szkołach i u nas również w sali prób, że coraz mniej dzieci słyszy muzycznie. Dlatego tak trudno jest też pozyskać te talenty, które później w chórze zostają. Poza tym, no powiedzmy sobie tak bardzo szczerze, Tarnów jest małym ośrodkiem. Wygrał ostatni konkurs w Singapurze, wygrał chór z Dżakarty, która liczy 11,5 miliona mieszkańców, a Tarnów 100 tysięcy, więc to jest przepaść pomiędzy możliwościami takich dużych ośrodków, a takiego małego. Ale jesteśmy bardzo szczęśliwi, że te dzieci przychodzą, że chcą śpiewać w chórze, że możemy ciągle ich rozwijać i chór może się dzięki temu rozwijać.
2: Powiedział ojciec, że coraz więcej dzieci ma problemy ze słuchem. Nawet jeżeli są te problemy z tym słuchem muzycznym, można jakoś to wypracować, poprawić to, czy jeżeli ktoś już nie urodzi się z tym talentem, z tym uchem, już nic się nie da.
1: Dużo można zrobić, oczywiście, że słuch się też rozwija, ale jeżeli ktoś z reguły, z założenia nie jest w stanie powtórzyć prostych dźwięków, no to nie będzie, nie poradzi sobie, nie ma takiej możliwości. Druga rzecz to jest kwestia słuchu harmonicznego i może się tak zdarzyć, bo zdarzają się takie osoby, które świetnie poradzą sobie solowo, jeszcze jeżeli mają podkład jakiś instrumentalny, to sobie świetnie poradzą. Natomiast już jak w grę wchodzi śpiewanie

0: wielogłosowe, kilku głosów jednocześnie, no to wtedy już sobie takie osoby też nie radzą. To jest dla mnie naprawdę szalenie bolesne, bo czasami zdarzają się osoby takie, które mają z założenia ładną barwę, fajny, ciekawy głos i nawet są w stanie naprawdę swoją linię melodyczną dobrze śpiewać, ale już jak w grę wchodzi śpiewanie wielogłosowe, no to wtedy koniec. Przechodzi na jakiś inny głos, śpiewa inne dźwięki, no i w śpiewie chóralnym to absolutnie dyskwalifikuje.
1: A jak wygląda samo przesłuchanie?
0: Podczas przesłuchania dziewczynki śpiewają najpierw jakiś krótki urywek, jakiś fragment piosenki, którą znają i wtedy już mogę zobaczyć, czy faktycznie to dziecko w ogóle śpiewa, jaką ma barwę, jak sobie radzi, jaką ma dykcję, a później już gram albo śpiewam jakąś prostą melodię, którą po mnie powtarzają.
1: I same zajęcia, jak ogólnie to wyglądają? Jak często dziewczyny się spotykają?
0: W pierwszym roku kandydatki spotykają się tylko ze mną, raz w tygodniu i podczas tych zajęć uczą się tylko i wyłącznie techniki wokalnej. I to jest takie ABC, bardzo podstawowe zajęcie. Po pierwszym roku te osoby, które przejdą tą pierwszą selekcję, wyjeżdżają na warsztaty muzyczne. To jest taki pierwszy moment, kiedy spotykają się z chórem. Sprawdzamy podczas tych warsztatów, czy faktycznie wychowawczo sobie te dziewczynki radzą, czy są w stanie pracować w zespole. To jest taka weryfikacja, powiedzmy, bardziej wychowawcza. Po warsztatach ostatecznie przyjmujemy takie dziewczynki do chóru. Natomiast chór pracuje 3 razy w tygodniu. Jedne zajęcia to jest emisja głosu, czyli technika wokalna. Drugie to jest praca w sekcji, a więc w swoim głosie dziewczęta uczą się swojej linii melodycznej. I trzecia to jest już próba w całości. Wszystkie głosy, składamy utwory i oczywiście szlifujemy.
1: A jak pogodzić te wszystkie charaktery? Bo tutaj przedział wiekowy jest dosyć sporo, od 12 do końca do 20.
0: Tak, tak. Dziewczynki, które przychodzą w ogóle do chóru, kandydatki, mają 10 lat, więc to faktycznie jest...
1: Bardziej.
0: Tak, dokładnie. Muszę powiedzieć, że jest to bardzo duże wyzwanie, trudne i kształtowanie tych charakterów wymaga czasami naprawdę dużo cierpliwości, dużo wysiłku, dużo uważności, no ale udaje się nam to.
2: Od początku swojego istnienia przez chór przewinęło się ponad 700 dziewcząt.
3: SK Tarnów News.
4: W kalendarzu lato pojawia się więc pytanie, czy umiemy rozsądnie korzystać ze słońca. Odpowiedzi poszukamy w dzisiejszym magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów. A później relacja z 3. gminnego zlotu zabytków motoryzacji i papajów w Ładnej. Justyna Świderska, zapraszam. Spada liczba pacjentów chorych na czerniaka. Wskazują na to statystyki ośrodka onkologicznego w Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Przed sezonem wakacyjnym zapraszamy na rozmowę o bezpiecznym opalaniu, o mitach związanych ze znamionami oraz o tym, jak zwykłe zdjęcie może ocalić życie.
5: Leszek Kołodziejski, profesor zwyczajny, kierownik Tarnowskiego Centrum Onkologii.
4: Panie profesorze, w kalendarzu czerwiec, a za oknami coraz dłuższe dni i coraz więcej słońca. Po tych miesiącach zimnych, chłodnych, deszczowych chętnie wychodzimy na spacery i coraz chętniej odsłaniamy coraz większe połacie ciała po to, żeby się wystawiać na działanie tych promieni słonecznych. Ustalmy może na początku naszej rozmowy, czy rzeczywiście to słońce nam jest potrzebne po prostu do zdrowia.
5: Słońce nam jest bezwzględnie potrzebne do zdrowia i to do zdrowia i fizycznego, i psychicznego. Jeśli chodzi o fizyczne, to co wiemy najczęściej, to wzmacnia nas i wzmaga produkcję witaminy D, która jest z kolei odpowiada za nasze kości, za naszą odporność, a równocześnie poprawia nasz stan psychiczny. I wszyscy wiemy, że w dzień słoneczny czujemy się trochę inaczej niż w dzień deszczowy czy jakiś taki burzowy. Także na pewno jest nam potrzebne i znowu jak wszystko w naturze, nie może być przesady w tym wszystkim.
4: No właśnie, jeżeli mówimy o takim rozsądnym korzystaniu ze słońca, już od wielu lat lekarze, specjaliści grzmią na alarm, żeby solaria w ogóle poszły w odstawkę. Absolutnie z takiej formy naświetlania nie korzystamy, bo może to grozić bardzo poważnymi powikłaniami.
5: W XIX wieku skóra opalona to była skóra człowieka zdrowego i to się utrzymuje. Także człowiek opalony, patrząc na takiego człowieka, uważamy, że to jest człowiek zdrowy, a przynajmniej na takiego wygląda. Natomiast tu mówiliśmy do tej pory o samych plusach promieniowania słonecznego, teraz mały minus jest w tym wszystkim. Promieniowanie słoneczne zawiera kilka frakcji tego promieniowania.

mówiliśmy do tej pory o samych plusach promieniowania słonecznego, teraz mały minus jest w tym wszystkim. Promieniowanie słoneczne zawiera kilka frakcji tego promieniowania.

0: niebezpieczne, onkologiczne, UVC na ogół do nas nie dociera. I teraz to z punktu widzenia onkologicznego to promieniowanie UVB jest tym promieniowaniem niebezpiecznym, w związku z czym ono z jednej strony powoduje mutacje, a z drugiej strony powoduje opalanie skóry, bo człowiek się broni przed tym promieniowaniem w ten sposób, że ściemnia sobie skóry poprzez gromadzenie się melaniny, czyli ciemnego barwnika w skórze. I tam są komórki, które ten barwnik zawierają, tak zwane melanocyty. I to jest fizjologia. Natomiast patologia polega na tym, że w przypadku działania onkogennego tego promieniowania może ono indukować powstawanie nowotworów złośliwych skóry, a więc czerniaków i raków. Czerniak nie jest rakiem, powtarzam też, bo zawsze wszystkim to mówię. Czerniak jest nowotworem złośliwym, natomiast rak jest też nowotworem złośliwym, ale nabłonkowego pochodzenia. Czyli rak wywodzi się z warstw naszej skóry, a czerniak to jest z tych komórek barwnikotwórczych, czyli melanocytów. I tu pani powiedziała odnośnie solariów. Solaria są na szczęście zakazane dla młodzieży, a wolno z nich korzystać osobom powyżej 18 roku życia. One są ustawowo dla młodszych zakazane. I to jest pierwszy plus, bo myśmy bardzo długo z tym walczyli, żeby to zostało ustawowo zakazane. Tutaj jest jeszcze kwestia karnacji, a więc najgorzej jest tym blondynom o niebieskich oczach albo rudym i piegowatym ludziom. Czasem są jeszcze też ludzie pozbawieni tego pigmentu i to jest fakt, że na to promieniowanie działa bardzo silnie. Większość tych ludzi pochodzi ze stref północnych, ze stref umiarkowanych. I takim kuriozalnym krajem, gdzie tych czerniaków, w tej chwili mówimy o czerniakach, ale raków też, jest znacznie więcej, to jest Australia i Nowa Zelandia, dlatego że aborygeni, czyli rdzenna ludność, została właściwie wyniszczona przez ludność napływową, a ta ludność napływała z Anglii i z Irlandii, ze strefy umiarkowanej. I to spowodowało, że czerniak i czerniaki i raki są bardzo częstym nowotworem tam. Jest jeszcze druga ciekawostka, że my w Polsce jesteśmy w strefie umiarkowanej i mamy umiarkowaną ilość czerniaków. Natomiast w krajach skandynawskich, czyli w krajach północnych, gdzie to słońce rzadziej powinno być skuteczne w sensie wywoływaniem nowotworów, oni mają więcej niż my.
1: Może to wynika z faktu, że mają mniej słonecznych dni, więc częściej i dłużej z tego słońca chcą korzystać.
0: Zgadza się, więc jak się tylko da. Co jeszcze można powiedzieć? To są ludzie, którzy są najczęściej z wyższym wykształceniem, więc pracujący w biurach. I oni jak idą na ten urlop dwutygodniowy czy troszkę dłużej, stać ich na to, żeby pojechać do tak zwanych ciepłych krajów, czyli do krajów śródziemnomorskich lub afrykańskich i tam korzystają na cały rok z tego słońca, w nadmiarze oczywiście.
1: Jest taki żart, na plaży są plażowicze i pada pytanie, jak rozpoznać Anglika na tej plaży. No to jest oczywiście ta osoba, która jest najmocniej spalona. Rzeczywiście fakt tych poparzeń słonecznych to jest coś, na co trzeba bardzo uważać, nawet w przypadku dzieci, bo tak jak pan kiedyś powiedział, te oparzenia słoneczne, których doświadczamy, one się nam w skórze po prostu kumulują.
0: One się kumulują i że tak powiem, my cierpimy za 20-30 lat. Mało tego, jak tu pani powiedziała o oparzeniach i o ludziach na czerwono oparzonych. Są ludzie, którzy opalają się na czerwono i ta opalenizna nie brązowieje i to jest najniebezpieczniejsze też. Więc blondyn o niebieskich oczach, opalający się na czerwono, czyli parzący się na dobrą sprawę, gdzie słońce go parzy i nie ma tej melaniny, żeby potem zciemniał. Ciemny barwnik chroni nas. Tu chciałem też powiedzieć o ludności afrykańskiej z kolei czarnych. I oni mają czerniaki na dłoniach i na stopach, czyli tam, gdzie ta skóra jest jaśniejsza. Natomiast cała reszta ciała jest w drodze ewolucji przystosowana do tego, żeby chronić się przed tym bardzo silnym słońcem.
1: To powiedzmy w takim razie, gdybyśmy mieli stworzyć takie wademekum bezpiecznego korzystania ze słońca, no bo tak jak ustaliliśmy, jest nam ono potrzebne do tego, żebyśmy byli zdrowi. Więc jak z tego słońca korzystać, żeby to korzystanie było bezpieczne?
0: No więc korzystamy inaczej. Nie korzystamy w godzinach południowych.

0: czyli tak około między, mówi się między 10 a 16, to różnie zresztą się mówi, ale to jest pierwsza sprawa. Jeżeli chcemy się już opalać, chronimy się w okulary słoneczne z filtrem UV oczywiście, bo bez filtra jest jeszcze gorzej, dlatego że źrenice się poszerzają i promienie wpadają do naszych oczu w nadmiarze. Czerniak oka też jest nowotworem, który jest przez promieniowanie wywołany. Kapelusze, różnego rodzaju koszulki. Także staramy się korzystać z umiarem. Staramy się, jeżeli zaczynamy korzystać, to zaczynamy od krótkich ekspozycji, po to, żeby skóra się przyzwyczaiła i żeby się ten barwnik ciemny zaczął gromadzić, więc on działa ochronnie. To są te dwie takie rzeczy, które warto pamiętać. Jeżeli pływamy w wodzie, to musimy pamiętać, że wtedy jesteśmy też narażeni, mimo że na słońce nie grzeje, jesteśmy narażeni i przez wodę te promienie także do nas docierają. Także możemy się oparzyć. Unikajmy oparzeń słonecznych. Jeżeli mamy dzieci, nie posyłajmy na plażę tych bobasków całkiem nagusieńkich, bo to, co one teraz nałapią, to za 20 kilka lat może się zemścić. Ja nie mówię, że się musi, ale może.
1: Zwłaszcza, że dzieci najczęściej właśnie mają delikatną, słabszą ochronę tej skóry.
0: Dzieci są słabsze. I druga cały rozdział by był, jeżeli chodzi o tą ochronę, to są znamiona. Więcej niż połowę czerniaków skóry rozwija się na podłożu znamion barwnikowych, czyli tych popularnych pieprzy, plam barwnikowych, tych ciemnych. No i tu musimy pamiętać, żeby odróżnić, jeżeli w takim znamieniu coś się dzieje. Więc generalnie jest tak. Jest taki system, właśnie dwa systemy są najprostsze. ABCDE, system Glasgow, system angielski, system amerykański. One de facto mówią praktycznie o tym samym. No i tutaj chodzi o to, że jeżeli znamie jest duże, czyli średnica jest większa niż 0,5 cm, jeżeli granice są nieostre, jeżeli te granice się zacierają w jakimś miejscu, jeżeli to znamie, coś się z tym znamieniem dzieje, powiększa się albo się zmniejsza w jakimś miejscu. Jeżeli w tym znamieniu są włosy, które wypadają, a najgorzej, jeżeli w tym znamieniu pojawia się owrzodzenie, które cieknie, krwawi czasem, więc to jest taka ewolucja znamienia i to wszystko, jeżeli chociaż jedna z tych cech, o którym powiedziałem, jest widoczna, jest obecna, to uważamy, że to znamie jest podejrzane i powinniśmy się koniecznie, już mówię, zgłosić albo do dermatologa, albo do chirurga, czy chirurga-onkologa. I najprostszą rzeczą jest pozbycie się takiego znamienia. Pacjenci mi się czasem pytają, czy będzie brzydka blizna. Na to zawsze odpowiadam, że najbrzydsza blizna na świecie jest ładniejsza od nowotworu złośliwego czynnego. To najczęściej ludzi przekonuje. Natomiast dermatolodzy czy chirurzy mają jeszcze możliwość oglądania tego znamienia pod powiększeniem, a więc tak zwana dermatoskopia albo dermoskopia, jak to woli. To jest powiększenie lupowe z oświetleniem i można to znamie dużo, dużo łatwiej rozpoznać, jeżeli coś się w nim dzieje. Natomiast zasada jest taka, że jeżeli komuś z nas, lekarzowi albo czy dermatologowi, albo pacjentowi, to znamie się wydaje podejrzane, to powinno się je usunąć. I to usunięcie, to jest usunięcie z wąziutkim marginesem, tam wystarczy milimetrowy margines i będziemy mieli rozpoznanie pewne, że albo było to znamie, które jest niezłośliwe, no to będziemy mieli kreseczkę na centymetr długą na skórze. Jeżeli natomiast jest tam rak skóry, to najczęściej takie wycięcie, tak zwana biopsja wycinająca, takie wycięcie jest wystarczające do tego, żeby tego raka wyleczyć. Natomiast jeżeli tam wyjdzie czerniak i histopatolog tego czerniaka rozpozna, no to będziemy musieli poszerzyć margines. Zwykle tam o 0,5 cm albo o centymetr ten margines wyciętej skóry, ale to jest czas, kiedy możemy uratować sobie życie.
1: Właśnie, bo pan powiedział ważną rzecz, że czerniak jest wyleczalny, prawda? To nie jest wyrok.
0: Więc wcześniej

0: rozpoznany, wcześniej wycięty czerniak jest wyleczalny w wysokim procencie, to jest prawie 80, ponad 80%. To Australijczycy wiedzą i oni, mimo że mają bardzo częste czerniaki, to mają najwyższe wskaźniki wyleczeń na świecie.
1: Bo przychodzą szybko.
0: Bo oni wiedzą, o co chodzi, przychodzą, nie boją się wycięcia, obserwują swoją skórę i najczęściej wychodzą na tym, że tak powiem, z tej opresji zwycięstwo. Najczęściej nasi pacjenci robią czasem taki błąd, że ponieważ to nie boli, nie krwawi, nie boli, no to mnie to nie przeszkadza. No i jak nie przeszkadza, no to trzymają na tej skórze, aż zaczyna przeszkadzać, ale już w zupełnie inny sposób. Im dłużej jest trzymany czerniak, bo mówimy o czerniaku, tym trudniej go wyleczyć. On się bardzo podstępnie zachowuje. Czasem daje przerzuty do węzłów chłonnych, może się rozsiewać po całym ciele, wobec czego im wcześniejszy, im cieńszy nawet ten naciek nowotworowy, bo od tego zależy, tym szansa na wyleczenie jest większa i ona sięga w takich stanach przedczerniakowych albo w tak zwanym czerniaku in situ. Czasem jest takim, że tylko w plamie barwnikowej jest, to jest 100% wyleczeń. Natomiast no, im bardziej zaawansowany, tym gorzej. I generalnie wyleczenia w Polsce to jest gdzieś ponad, u kobiet ponad 60%, u mężczyzn jest mniej, ponad 50%. To się stąd bierze, że kobiety dbają o siebie, oglądają swoją skórę, chcą ładnie wyglądać, widzą znamiona, a mężczyznom to często nie przeszkadza. Bardziej dbają, ja zawsze mówię, bardziej dbają o swoje samochody niż o swoją skórę. Żeby nie było na samochodzie, bo to jest brzydko, ale plama barwnikowa może być na skórze.
1: Pan powiedział o tej ochronie, jeżeli chodzi o ubiór na przykład i o unikanie tego wysokiego nasłonecznienia, a chciałam zapytać jeszcze o preparaty, bo przecież półki w sklepach uginają się od różnego rodzaju preparatów, które mają nas niejako chronić przed tym promieniowaniem słonecznym. Tam są różnej wielkości filtry. Co pan o tym sądzi? Czy to jest wystarczająca ochrona? Czy warto z tego korzystać?
0: Warto z tego korzystać, ale ochrona jest niewystarczająca. Dlatego, że te filtry, które nakładamy na skórę, różne liczby na tych preparatach są. I tu chodzi o to, że ten preparat, jeżeli się raz na skórę położy, to nie znaczy, że on będzie całą dobę działał. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli się w tym filtrze kąpiemy, to powinniśmy ten filtr potem po wyjściu z tej kąpieli od nowa założyć.
1: No właśnie, bo tam często dajemy się zwieść takiemu dopiskowi, że preparat jest wodoodporny, zwłaszcza te, które są przeznaczone dla najmłodszych.
0: Poza tym filtr nigdy w 100% nie zabezpiecza. W 100% zabezpiecza, jeżeli siedzimy w pomieszczeniu albo w ubraniu. To jesteśmy zabezpieczeni. Natomiast to nie chodzi o to, żeby się całkiem zabezpieczyć, tylko żeby rozsądnie postępować.
1: Spotkałam się też z tym, że znajomi wyjeżdżają, tak jak pan powiedział, na te ciepłe wakacje do ciepłych krajów, ale właściwie jak wracają, to mówią, myśmy całe wakacje przesiedzieli w cieniu, a i tak jesteśmy opaleni, bo to słońce po prostu działa.
0: Tak, to słońce działa. Mało tego, ono się też odbija, więc na przykład odbija się od wody, odbija się od szyby też. Ale na zewnątrz, jeżeli jesteśmy pod drzewem, no to nie jest całkowita ochrona przed słońcem, bo liście, gałęzie tego drzewa się też ruszają i wystarczy trochę tej ekspozycji i będziemy opaleni. Tylko mówię, no to wszystko chodzi o to, żeby bez przesady. To, co dawniej było, że w solariach w ciągu 10 minut pacjent dostał taką dawkę, jakby był przez 2 tygodnie na słońcu, no to oczywiście skóra była ciemna, wyglądała na zdrowo. Ale jeszcze jedna rzecz jest tutaj ważna, zwłaszcza dla kobiet, ale dla panów też. Nikt nie chce się postarzeć. I to słońce jednak postarza. I jak mówiłem, UVA, nawiązując już do tego naszego spotkania, to są promieniowanie, które przez szybę też działają. I kiedyś widziałem rozmowę z kierowcą autobusu, teraz kierowniczka autobusu, bo to była kobieta, która miała po tej stronie, po której była kierownica, czyli po lewej, jej twarz bardziej starą niż po prawej, a jeździła tym autobusem przez 30 parę lat.
1: Czyli aż tak potrafi działać słońce, nie zdajemy sobie z tego sprawy. To jest kwestia rozłożona w czasie.
0: Bardzo długie lata. I tu jest

jeszcze jedna rzecz, że jeżeli chodzi o raki skóry, czyli te nowotwory, które są mniej agresywne, mniej złośliwe, to ta ekspozycja na słońce, która jest mała, ale codzienna, ona się kumuluje. I ta kumulacja przez lata powoduje, że noże oczywiście skóra się robi starsza i wtedy raki na tych miejscach odsłoniętych, zwłaszcza u starszych ludzi to widzimy, to jest twarz, uszy, ręce, te części ciała, które są odsłonięte, u panów to jest tułów, u kobiet to są nogi, no bo tak jak się ubieramy, nie? Panie nie chodzą w toplesach po ulicy, a panowie do pracy się rozbierają do pasa, bo jest gorąco, no więc rolnicy, marynarze i ludzie, którzy to po prostu zwyczajnie lubią. Więc tutaj jest to, jest ta, taka możliwość. Natomiast w przypadku czerniaków to promieniowanie też się kumuluje, tylko kumuluje się inaczej. Czerniak się bardziej rozbija pod wpływem dużych, mocnych ekspozycji, które mogą być rzadsze, ale mocne.

Natomiast w przypadku czerniaków to promieniowanie też się kumuluje, tylko kumuluje się inaczej. Czerniak się bardziej rozbija pod wpływem dużych, mocnych ekspozycji, które mogą być rzadsze, ale mocne.

0: Nagle wychodzimy i przez tydzień leżymy na słońcu. Jesteśmy opaleni, oparzeni bardzo często. Potem znowu i potem następny, potem są narty, też czasem korzystamy i potem po kilkunastu latach, no może się odezwać, może się rozwinąć czernia.
1: Panie profesorze, czy my jesteśmy trochę bardziej świadomi tych zagrożeń? Bo przecież spotykamy się już od wielu lat, mówimy o tych ostrzeżeniach, o tych sprawach, o których warto pamiętać. Widać to w statystykach ośrodka Tarnowskiego?
0: Widać. Myślę, że rzeczywiście jesteśmy bardziej wyczuleni na to, że na skórze może być nowotwór złośliwy i że może być czerniak. Zmieniła się też mentalność, że pacjenci nie boją się słowa czerniak, który dawniej oznaczał wyrok śmierci i przez to go nie można było ruszać, bo jak czerniak zobaczy nóż albo tam coś, to się zaraz ze złości zezłośliwi. Teraz już tego nie ma. Więc podejrzenie czerniaka skłania najczęściej chorych do tego, żeby się leczyli i zaczyna się też, co mnie bardzo cieszy, no wierzyć specjalistom. Jeśli specjalista mówi, że trzeba usunąć, to usunąć wtedy i problemu nie ma. Myśmy jeszcze w naszym szpitalu takie dni otwarte parę razy robili i frekwencja była duża.
1: Ja mam jeszcze takie pytanie odnośnie kontrolowania tej swojej skóry, prawda? Pan powiedział o tym, że to jest ważne, że panie o siebie dbają i łatwiej wynajdują takie podejrzane znamiona. Tak się zastanawiam, czy nowoczesna technologia w postaci telefonów komórkowych może nam w tym pomóc, bo przecież nie jest dzisiaj sztuką wykonać zdjęcie.
0: Może pomóc i pomaga i pacjenci już to robią. Także czasem ja się spotykam z tym, że mi ktoś przysyła zdjęcie swojego znamienia i pyta się, czy to jest podejrzane, czy nie. Także to jest bardzo dobrze. Natomiast jeżeli oglądamy swoją skórę, to musimy pamiętać, żeby oglądać ją całą. Widzimy się dobrze z przodu, ale z tyłu już znacznie gorzej. I dobrze też poprosić kogoś bliskiego, niekoniecznie musi to być lekarz, żeby oglądał jeszcze plecy i tak dalej, i z tyłu nogi. No w każdym razie te części ciała, które bezpośrednio nie widzimy, a w dwóch lusterkach trudno nam jest to zobaczyć. Także jak najbardziej tak. I zdjęcia telefonem też są dobre. Czasem też robimy w ten sposób i też niektórzy pacjenci to robią, że robią sobie fotografię telefoniczną i potem porównują ją po kilku miesiącach też. Mhm. Czy to znamie wykazuje ewolucję, czy się z tym znamieniem coś nie dzieje. I generalnie ze znamieniem nie powinno się nigdy nic dziać. Jak się nie dzieje i jest małe i jest symetryczne, bo jeszcze asymetria też działa, jest małe, symetryczne, jednakowo dość ubarwione, to wtedy to znamie jest bezpieczniejsze. Ale jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to powinniśmy, żeby ktoś jeszcze oglądał, najlepiej specjalistę.
1: A żeby wakacje były bezpieczne, to po prostu wszystkim życzymy zdrowego rozsądku i umiaru.
0: Jak we wszystkim w życiu, jak w jedzeniu, jak w korzystaniu ze wszystkich przyjemności życia, tak zdrowy rozsądek i umiar. To myślę, że nie trzeba tego polecać, bo to samo z siebie wynika.
1: Mówił szef ośrodka onkologicznego w Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie profesor Leszek Kołodziejski, a naszą rozmowę znajdziecie też na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów.
1: Z tego się nie wyrasta. Miłośnicy zabytkowej motoryzacji spotkali się w Ładnej koło Skrzyszowa na trzecim gminnym zlocie zabytków motoryzacji i papajów. Było kolorowo, było głośno i radośnie.
3: Jest to meteor Niegera 1959 roku. Jest w moim posiadaniu od 15 lat. U mnie to była kwestia przypadku. Kupiłem go od znajomego, teraz już jest moim znajomym. Robił mi tapicerkę do dużego Fiata. I ten samochód stał u niego, po prostu w ten sposób do mnie trafił.
4: Czy trzeba było dużo czasu, dużo pieniędzy zainwestować w to, żeby on wyglądał tak jak dzisiaj, błyszczy po prostu?
3: On był odrestaurowany, ale utrzymanie go w tej kondycji też wymaga dużo siły i dużo cierpliwości.
4: A skąd zamiłowanie właśnie do starej motoryzacji?
3: To już tak chyba jest zakorzenione głęboko w człowieku. Mam 5 samochodów zabytkowych, także to jest głęboko w środku siedzi.
4: To jest jakiś taki rodzaj sentymentu, że coś, co dawniej jeździło po ulicach, czego dzisiaj nie można zobaczyć?
3: Tak, dokładnie tak.
4: Czy to jest tak, że jak już się złapie tego bakcyla, to koniec, już zostaje na zawsze?
3: Tego się nie da wyplenić.
4: A jak pan ocenia takie imprezy jak ta dzisiejsza?
3: Bardzo dobrze. Kultywują tą motoryzację, żeby ludzie zobaczyli tą starą motoryzację, żeby to nie przepadło.
5: W124-300D.
4: Ja muszę zapytać, jak udało się wejść w posiadanie tego modelu, bo to zwykle są ciekawe historie.
5: Po prostu obserwowałem takiego pana, który sprowadza różne ciekawe

0: Ciekawe Mercedesy głównie z ciepłych krajów Europy. No i tak od słowa do słowa pojechałem do niego, zapoznaliśmy się. No już trzy samochody po prostu nabyłem z jednej firmy, która no naprawdę pan jest blacharzem i wie co sprowadza, że samochód jest zdrowy. Bo Mercedesa kupić, trzeba kupić zdrowego, nie bać się mechaniki, tylko trzeba kupić zdrowo blacharsko, bo remont blacharski jest zabójczy cenowo, a ogarnąć mechanikę to nie jest problem.
1: Pan mówi trzy samochody, czyli

0: Tak, tylko i wyłącznie.
1: A jak panu się podobają takie imprezy jak ta dzisiejsza?
0: Bardzo. No to jest najlepiej, jak można spędzić czas.
1: Co to za model
2: Marcin,
1: dzisiaj?
2: Marcin, Jaoka, Brzoza,
3: to jest bardzo okazały samochód, co się zowie Ford T z 1915 roku. Jest to jeden z pierwszych samochodów produkowanych seryjnie na taśmie w Stanach Zjednoczonych przez Forda. Miałem siostrę w Stanach i dostała zadanie, przez 50 lat szukała takiego i znalazła właśnie. Tak, o taki mi chodziło. Ten model z tego roku, tych pierwszych modeli Fordów T, bo później już one były produkowane przez 20 lat i te modele się zmieniały, ale najbardziej atrakcyjne były z pierwszych produkcji, a ten jeden z tych pierwszych.
1: A skąd się wzięła miłość do właśnie tych modeli, do starej motoryzacji?
3: Jako, że mój tato pracował, był tam kierownikiem dużej firmy transportowej w Tarnowie, byłem przy naprawach samochodów, nasłuchałem się, napatrzyłem się i tato mi to zaszczepił. A pierwszy mój samochód, jaki miałem, to był Fiat 514 z 24 roku, zamieniony za rower, który dostałem na pierwszą komunię. Miałem 13 lat wtedy.
1: Co te stare zabytkowe samochody w sobie mają, że tak trzymają, rzeczywiście tą pasją przesiąka człowiek?
3: Użyję sloganu, po prostu duszę. Coś trudno opowiedzieć, jak widzę samochód, czy jedzie, czy stoi.

0: taki 3-litrowy, 22 konie, tyle co maluch, a maluch ma pojemności 600, a moc podobna, także to jest cały czas jakieś takie tłumaczenie, jak skrzynia biegów działała wtedy, jak prądnica. Są ciekawi, z dużo młodych ludzi, bardzo ciekawych rzeczy i do zadających fachowe pytania i trzeba się wysilić, żeby odpowiedzieć.
1: Jak ktoś zadaje pytanie, jaka jest cena odnowy takiego pojazdu zabytkowego, to odpowiedź jest, że nie mówimy w tysiącach złotych, tylko w ilościach rozwodów, bo niestety to wymaga dużo czasu spędzonego w garażu. Nie każda żona czy partnerka jest zadowolona i toleruje te tysiące godzin, które wymaga odnowa takiego pojazdu, ale efekt jest zawsze taki, że warto było.
2: Tadeusz Roik, współorganizator 3. Gminnego Zlotu Zabytków Motoryzacji Papaju.
3: Na obszarze, na którym odbywa się zlot, jest gęsto, zarówno od samochodów zabytkowych, jak i od zwiedzających. Chyba można uznać, że impreza udana.
2: Nie tylko samochodów, ale i motocykli, papajów, ciągników, ciężarówek i samochodów dostawczych.
3: Wszystko wzbudza zainteresowanie.
2: Oczywiście, że tak, bo taka była idea całej imprezy, żeby przedstawić to wszystko, co ludzie chowają po garażach, po stodołach i pokazać zarówno pojazdy, nazwijmy to, może nie tak prymitywne, ale takie proste, skonstruowane na jakieś konkretne potrzeby rolnicze, czyli nasze papaje, zarówno zabytkowe ciągniki, jak i pojazdy kolekcjonerskie. To jest wspaniała atmosfera prawdziwych pasjonatów motoryzacji zabytkowej, którzy tutaj dookoła bawią się, rozmawiają, poznają się i prezentują swoje pojazdy.
3: A czy możemy powiedzieć, skąd przyjechali wystawcy? Bo rozumiem, że sława tego wydarzenia rozeszła się już dość szeroko.
2: Bardzo jest nam miło, że się tak rozeszła, bo mamy już, w zeszłym roku byli przedstawiciele różnych województw dookoła małopolskiego, ale w tym roku mamy nawet gości z Warszawy, także niesamowicie dobrze wszystko się układa, niesamowicie dobrze rozwija się nam ta impreza, no i mamy nadzieję, że w dalszym ciągu będzie tak dobrze się to odbywało.
3: Ja myślę, że tak, bo jak rozmawiałam z uczestnikami, oni wszyscy przyznają, że jak już raz się łapnie tego bakcyla, to na całe życie.
2: No tak jest z motoryzacją zabytkową. Na chwilę obecną mamy co najmniej 150 załóg. Ile tak naprawdę, to nie wiem, bo dopiero się okaże, jak podsumujemy wyniki, bo mieliśmy przygotowane jakąś tam określoną liczbę miejsc, ale okazało się, że zainteresowanie było większe. Dojeżdżają też cały czas jeszcze różni uczestnicy, którzy wjeżdżają na teren zlotu, wykupują sobie jeszcze udział i bawią się razem z nami, więc myślę, że jest więcej niż 150 pojazdów.
4: A zdjęcia ze zlotu Władnej znajdziecie na tarnów.sk.pl.
5: SK Tarnów.
4: A na koniec zaproszenie do Kąśnej Dolnej. Z okazji 85. rocznicy śmierci Ignacego Jana Paderewskiego rozchwytywana 17-letnia chińska pianistka wystąpi w Centrum Paderewskiego, zapowiada dyrektor placówki Łukasz Gaj.
6: Czerwiec nam upłynie pod znakiem rocznicy śmierci, 85. rocznicy śmierci Ignacego Jana Paderewskiego i tutaj gratka dla melomanów, rzeczywiście Tian Yuliu, zdobywczyni 4. nagrody na międzynarodowym konkursie chopinowskim, przyjęła nasze zaproszenie, bardzo rozchwytywana, młoda, znakomita pianistka, która fenomenalnie zaprezentowała się na finale konkursu, rozchwytywana, tak jak wspominałem, przez wszystkie sale koncertowe świata. Bardzo się cieszę, że tutaj właśnie 28 czerwca w dworze da recital chopinowski.
4: Zapowiadał dyrektor Łukasz Gaj. Recital w niedzielę 28 czerwca o godzinie 17, a szczegóły na stronie centrumpaderewskiego.pl.
5: SK Tarnów News.
4: Justyna Świderska, witam i zapraszam na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dzisiaj powiemy o kolejnym przetargu na budowę spalarni odpadów w Tarnowie, ale sprawdzimy też postępy prac przy budowie obwodnicy Lisiej Góry. A na koniec zaprosimy Was na imprezę w Klikowej, gdzie znowu zjadą najpiękniejsze konie arabskie. Ruszają z kolejnym przetargiem. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tarnowie uruchamia nowe postępowanie, by wyłonić wykonawcę spalarni. Sąd nakazał bowiem odrzucenie wybranej wcześniej oferty, informuje prezes MPEC Tarnów Tadeusz Sieńczak.
7: Niestety druga instancja, czyli sąd, po pozytywnej decyzji KIO, niestety zobowiązał nas do odrzucenia oferty Budimexu i w związku z tym następna oferta, która była ważna, to była ponad 65 milionów droższa, więc myśmy nie zaakceptowali tak wysokich nakładów inwestycyjnych i unieważniliśmy przetarg i ogłaszamy nowy przetarg na budowę instalacji geogeneracji do przetwarzania odpadów.
3: Czy warunki tego przetargu będą identyczne jak poprzednio?
7: Tak, będą identyczne. Jakieś tam kosmetyczne zmiany tylko będą, ale nie chcemy zmieniać za dużo, bo chcemy też skracać okres rozstrzygania, żeby

0: jak najszybciej próbować dojść do podpisania nowej umowy.
1: No właśnie, bo tutaj terminy, z tego co wiem, w przypadku przetargów mają kolosalne znaczenie, zwłaszcza jeżeli chodzi o ważność pewnych decyzji.
0: To znaczy, no myśmy w trakcie nam tego postępowania odpowiadali na chyba ponad 800 pytań, więc uznajemy, że wszyscy oferenci, którzy są zainteresowani, no chyba, że pojawią się jacyś nowi, ale mogą skorzystać z tej dokumentacji, z odpowiedzi, więc uważamy, że wszystko powinno być jasne dla naszych oferentów, więc nie chcielibyśmy tutaj bardzo długo prowadzić tego postępowania, tym bardziej, że musimy zrealizować tą inwestycję do końca 2030 roku, bo tak środki unijne do tego momentu musimy wykorzystać, więc tego czasu nie mamy już tak dużo.
1: Jak pan przewiduje, jeżeli nie będzie żadnych nieprzewidzianych okoliczności, ile to może potrwać?
0: To znaczy, przyjmując taki najbardziej optymistyczny scenariusz, to można by założyć, że w ciągu 3 miesięcy można rozstrzygnąć to postępowanie, no ale znając życie, to trudno cokolwiek przewidywać. No my zakładamy, że do końca roku, jeżeli podpiszemy umowę, to będzie sukces.
1: To przypomnijmy w takim razie takie główne założenia techniczne tej spalarni. Czemu ona będzie służyła?
0: No, spalarnia będzie spalała lokalne paliwo, które znajduje się w Tarnowie. Jest to tak zwany pre-RDF, czyli odpady już po wysegregowaniu wszystkich tych odpadów, które można wykorzystać. Natomiast tą część, która dzisiaj wyjeżdża z Tarnowa i za które no, tarnowianie płacą, czy spółka miejska płaci no, stosunkowo duże pieniądze za odbiór, my chcemy je wykorzystać, zmniejszyć zużycie paliwa węglowego w Tarnowie, czyli polepszyć środowisko i produkować energię elektryczną i ciepło dla mieszkańców Tarnowa. Biorąc pod uwagę wielkość tej instalacji, to jest, zakładamy, spalanie około 40 tysięcy ton, więc to ciepło, które wyprodukowalibyśmy z tego źródła, zapewni 30% zapotrzebowania ciepła dla mieszkańców Tarnowa.
1: A czy to w jakiś sposób może wpłynąć na wysokość opłat, jeżeli chodzi o mieszkańców?
0: Chcemy stabilizować te opłaty, czyli biorąc pod uwagę, że uzyskujemy jeszcze dodatkowe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, która będzie również produkowana, jak również raczej my stosujemy zawsze ceny, staramy się, żeby te ceny były konkurencyjne, więc myślę, że ta inwestycja pozwoli, trudno dzisiaj zakładać, że może obniżenie, ale na pewno takim mocnym założeniem jest to, żeby następowała stabilizacja tych cen, żeby te opłaty również za odbiór odpadów, jak i za ciepło były tutaj stabilne dla naszych mieszkańców.
2: A ja przypomnę, inwestycja musi zostać zrealizowana do końca 2030 roku.
3: SK Tarnów.
2: Postępują prace przy budowie obwodnicy Lisiej Góry. Zarówno marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka, jak i wójt Lisiej Góry Arkadiusz Mikuła przyznają, że to ważna inwestycja pod względem impulsu gospodarczego.
4: Rozwój dróg w województwie jest bardzo ważny, bo to jest taki swoisty krajobieg, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy województwa małopolskiego. A jesteśmy w gminie Lisia Góra, w powiecie tarnowskim, gdzie powstaje nowa droga, obwodnica Lisiej Góry. Droga blisko długości 4 km, 4 ronda, bezpieczna, przewidywalna droga dla ruchu tranzytowego. Ale przede wszystkim przy tej inwestycji jasno pokazujemy, że chcemy odciążyć centrum Lisiej Góry po to, aby w centrum dla mieszkańców, dla kierowców było bezpiecznie, natomiast ruch tranzytowy skierować na nową drogę, nową obwodnicę, która również będzie takim trochę impulsem gospodarczym w tej części powiatu tarnowskiego, bo w naszej bliskiej odległości znajdują się hale, znajdują się miejsca magazynowania towarów i ruch tranzytowy nawet przy dzisiejszym dniu widać, że jest bardzo wzmożony, ale również tego typu inwestycje w naszym województwie są bardzo ważne pod względem impulsu gospodarczego i rozwoju naszego województwa, pod względem skierowania pracy dla polskich i małopolskich przedsiębiorców, ale przede wszystkim chcemy, aby tego typu inwestycje w regionie, w gminach były stymulatorem naszego dynamicznego rozwoju województwa małopolskiego, co również przełoży się na zachowanie miejsc pracy. Chcemy, aby tego typu inwestycje realizowane przez województwo małopolskie były gwarantem zachowania miejsc pracy i braku wzrostu bezrobocia. To jest dla nas również cel, który sobie zakładamy przy realizacji tego typu inwestycji i przede wszystkim podkreślamy, że inwestujemy środki europejskie, nie wydatkujemy, tylko inwestujemy, aby na przyszłe pokolenia te środki mogły pracować dla przyszłych firm, przedsiębiorców, ale wszystkim, żeby drogi w Małopolsce były bezpieczne.
5: Prawie 6 tysięcy pojazdów na dobę to jest ruch, jaki generuje droga wojewódzka 984 i większość tych pojazdów, a zwłaszcza ruch ciężki z kierunku Mieleckiego, zostanie wyprowadzony na obwodnicę i tyle mniej pojazdów będzie jechało przez centrum Lisiej Góry, przez przez rondo, które znajduje się w centrum Lisiej Góry. To także droga, która ma generować dla nas rozwój gospodarczy, ponieważ my w międzyczasie zaprojektowaliśmy, zrobiliśmy koncepcję kilku dróg gminnych, które będą łączyć się poprzez ronda zaprojektowane na obwodnicy, będą łączyć się nasze drogi gminne z obwodnicą, ponieważ to nie ma być droga, która tylko wyprowadzi ruch na zewnątrz, ale to ma być również droga, która będzie sprawiała możliwość budowy i realizacji nowych inwestycji, których ostatnio na terenie gminy, zwłaszcza na terenie Lisiej Góry, jest bardzo dużo. Liczymy tu na kolejne obiekty, które powstaną, a w związku z tym powstaną miejsca pracy i ogólny rozwój Lisiej Góry. Droga zaprojektowana jest w taki sposób, że nie będzie wyburzany żaden budynek mieszkalny ani gospodarczy, więc ta trasa no, również była w taki sposób wytypowana, żeby jak najmniej ingerowała w istniejącą zabudowę. Za te dwa lata, być może dwa lata i kilka miesięcy będzie ten moment, kiedy pierwsze pojazdy pojadą nową obwodnicą Lisiej Góry i że będzie to z wielką ulgą dla mieszkańców ulicy Mieleckiej, ulicy Jaracza i centrum Lisiej Góry. Ta obwodnica swój początek będzie miała tak naprawdę, pomimo że jest nazwana obwodnicą Lisiej Góry, będzie miała miejscowości Brzozówka. Na odcinku 4,5 km będą zbudowane cztery ronda. Jeden tutaj w Brzozówce na początku, który skomunikujemy z naszymi drogami gminnymi. Drugie rondo to na skrzyżowaniu z drogą powiatową. Trzecie rondo to jest na drodze krajowej, tu gdzie w zasadzie będzie się rozpoczynała. Czwarte na drodze wojewódzkiej między Lisią Górą a Starymi Żukowicami, gdzie będzie koniec tego 4,5-kilometrowego odcinka drogi.
2: A ja dodam, że całkowity koszt inwestycji to ponad 81 milionów złotych.
3: SK Tarnów.
2: Najpiękniejsze konie arabskie przyjadą do Klikowej. Od 3 do 5 lipca będzie się tam odbywać impreza pod nazwą All Polish Arabian Horse Championship. Wydarzenie jest otwarte dla publiczności. Organizatorzy zapraszają do udziału, bo atrakcji na pewno nie zabraknie.
6: Mateusz Leniwicz-Jaworski, jestem prezesem Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich.
1: I spotykamy się w pomarańczowym studiu Tarnowskiego Radia SK już po raz czwarty, żeby zaprosić do Klikowej. Do Klikowej po raz kolejny przyjadą hodowcy, przyjadą pasjonaci, przyjadą miłośnicy koni arabskich i to właściwie nie tylko z Polski, ale także i z zagranicy.
6: Tak jest, potwierdzam. W tym roku to czwarta edycja pokazu All Polish Arabian Horse Championship. Może taka angielsko brzmiąca nazwa, ale celowo nazwaliśmy pokaz po angielsku. Jakby przejęliśmy to wydarzenie z pokazu międzynarodowego, który odbywał się w Radomiu i wydarzenie Polski Związek Hodowców Koni Arabskich przejął 4 lata temu. Zaczęliśmy to organizować od pierwszej edycji tutaj w Tarnowie, w historycznym miejscu, bardzo ważnym dla hodowców koni arabskich w Polsce, ponieważ to stanie Sanguszków, do których trafiły tak naprawdę jedne z pierwszych koni arabskich do Polski z Bliskiego Wschodu, z peninsuli, z krajów arabskich, z pustyni tak naprawdę.
1: Ta pustynia to nie bez znaczenia, prawda, jeżeli chodzi akurat o tę rasę koników. Są wyjątkowo wytrzymałe z tego, co czytałam.
6: Są wyjątkowo wytrzymałe na wysokie temperatury, ale jeszcze bardziej na niskie, co ciekawe, niby konie arabskie, pochodzące oryginalnie z krajów arabskich, z Zatoki Perskiej, nie tylko z Zatoki Perskiej, ale z całego tamtego regionu bliskowschodniego, a okazuje się, że jednak lepiej znoszą niskie temperatury, czyli zimy w Polsce, niż upalne, bardzo wilgotne lata tam, gdzie mają problemy skórne, więc to jest bardzo ciekawe. Ciekawe, że konie arabskie jednak w Polsce znajdują się doskonale podczas naszych długich, ciężkich zim, jak to było lata temu.
1: Sprowadzenie takich koni tutaj do nas, do Polski w tamtych czasach, podejrzewam, że to było przeogromne logistyczne przedsięwzięcie.
6: Tygodniami te konie podróżowały statkami z Bliskiego Wschodu, no i w końcu dojeżdżały do naszego kraju.
1: Mhm. Dzisiaj mówimy częściowo też o okazach, które mogą przyjeżdżać z zagranicy, ale mówimy też przede wszystkim o hodowlach, które są prowadzone tutaj u nas w kraju, prawda?
6: Tak, no podczas naszego tegorocznego pokazu mamy w ogóle rekordową ilość zgłoszeń. Tak naprawdę odbędą się dwa pokazy. Zmiana z lat poprzednich jest taka, że zaczynamy już w piątek od godziny 15, ponieważ ilość koni jest tak duża, że jednak intensywność i skumulowanie tego programu podczas dwóch dni była zbyt męcząca i dla prezenterów, trenerów, i dla sędziów, i dla naszych gości. Więc zaczynamy w tym roku już w piątek od godziny 15. Tradycyjnie już, czyli po raz czwarty w piątek wieczorem, odbędzie się wieczór pierogowy. I tutaj lokalne pierogi, panie lepią w tej chwili prawie 200 pierogów, od dzisiaj zaczynają. Będą serwowane dla naszych gości, hodowców,

0: ludzi z Tarnowa. No i w sobotę i w niedzielę zaczynamy tradycyjnie od godziny 9-9.30 i pokaz będzie trwał do pewnie późnych godzin popołudniowych. Liczymy na fantastyczną pogodę i wsparcie lokalnej publiczności, które jest bardzo dla nas ważne, ponieważ tworzy wyjątkowy klimat. Lokalni ludzie, którzy odwiedzają pokaz i są jakby osobami zwiedzającymi publicznością, są bardzo ważni, nie tylko dla nas jako dla organizatorów, ale również dla wystawców. Tworzy wizerunek zainteresowania tym tematem. No i oczywiście, jeśli jest aplauz publiczności, no to na trenerów i na konie to bardzo działa pozytywnie.
1: Motywująco.
0: Motywująco.
1: Mhm. Powiedzieliśmy o tym, że rekordowa liczba...
0: Tak jak na stadionie.
1: Dokładnie, tak jak doping publiczności na stadionie. Powiedział pan o tym, że rekordowa liczba zgłoszeń. Skąd przyjadą do nas tym razem wystawcy?
0: Oczywiście konie przyjadą z całej Polski, w tym z trzech stadnin wciąż państwowych. Stadniny koni Janów Podlaski, Michałów i ze stadniny w Białce. Tak naprawdę udział wezmą wszyscy polscy prywatni hodowcy, co bardzo nas cieszy. Staramy się łączyć to środowisko. Będziemy mieli również wystawców ze krajów skandynawskich, z Danii, ze Szwecji. Są zgłoszone konie również z Czech, z Niemiec, z Belgii. Zobaczymy, kto ostatecznie dojedzie. Ze względu na trudną sytuację na świecie, globalnie patrząc na sytuację na Bliskim Wschodzie, no musieliśmy zmienić niektórych sędziów w pokazie, ponieważ nie doleci sędzia z Kuwejtu i z Egiptu ze względu na sytuację w tamtym regionie, ale mamy zespół sędziów zupełnie międzynarodowy, fantastyczny, czyli będą to dwa zespoły sędziów, bo to są dwa pokazy, europejski i międzynarodowy. Tak naprawdę w obu pokazach mogą brać udział konie z Polski i z zagranicy. A z takich ciekawostek, to również w namiocie VIP i przed namiotem odbędzie się taka wystawa zorganizowana przez antykwariat z Krakowa, przedstawiająca kolekcję ponad 100 fotografii księcia Sanguszki, jego wypraw po konie na Bliski Wschód, jego stadniny, toru wyścigowego, zapisy pierwszych rodowodów, czyli początki księgi stadnej w Polsce dla koni arabskich, więc bardzo ciekawe rodowody pisane odręcznie ponad 200 lat temu, więc bardzo ciekawa rzecz.
1: Zapraszamy mieszkańców do tego, żeby zechcieli przyjechać do Klikowej, zobaczyć pokazy, no ale dobrze jest wiedzieć, na co się patrzy. Więc wyjaśnijmy, gdybyśmy mieli wytłumaczyć, co się podczas takiego pokazu dzieje i na co jurorzy zwracają uwagę.
0: Mamy klasy tak naprawdę najbardziej popularne, czyli te klasy halter w ręku, gdzie konie są prezentowane w dwóch chodach, czyli w kłusie i wstępie, oraz są oceniane w tak zwanej pozycji na stój, czyli jest oceniany ich eksterier, trochę tak jak na wystawie psów lub kotów.
1: Mhm. Czyli cała postawa, tak?
0: Tak jest, dokładnie, czyli tylko jednak zwierzę jest trochę większe, więc ma to zupełnie inny ostateczny wydźwięk. Cała postawa, poprawność budowy, ale również typowa dla koni arabskich, typ, uroda, bukiet arabski, my to nazywamy charyzma, czyli wysoko uniesiony ogon, piękne, duże czarne oczy, otwarte nozdrza i wspaniale konie arabskie się wspaniale ruszają, jakby ruch jest dla nich absolutnym atutem, to jest jakby najbardziej pożądane i każdy czeka, żeby te konie się wspaniale ruszyły. Klikowska Ostoja Polskich Koni w Tarnowie jest miejscem wyjątkowym, bo to miejsce z wspaniałym padokiem, parkurem trawiastym, otoczone zielonym starodrzewiem, więc to wpływa na pewno na konie bardzo pozytywnie, zupełnie zdecydowanie lepiej poruszają się konie w takich warunkach niż na przykład w zamkniętym pomieszczeniu w hali. Mamy nadzieję, że w tym roku pogoda również dopisze, ale również bardzo, bardzo ciekawymi klasami są klasy pod siodłem, gdzie konie arabskie pokazują swoje walory użytkowe i w piątek po południu około godziny 18 odbędzie się pierwsza z tych klas. To będzie klasa Hunter Pleasure, czyli w eleganckich strojach angielskich do jazdy konnej, a w sobotę i w niedzielę w godzinach południowych odbędą się klasy w strojach. Najpierw to będzie klasa w polskim stroju historycznym, czyli w kontuszach, a w niedzielę odbędzie się klasa Native Costume, czyli w strojach arabskich, tak jak nawiązując do regionu, z którego te konie pochodzą.
1: Użył pan słowa elegancja i ja do tego słowa chciałabym nawiązać, bo mamy takie skojarzenia, jak telewizje pokazują na przykład wyścigi. Wyścigi w Ascot. To widzimy oczywiście śmietankę towarzyską, pięknie ubraną, elegancko, w kapeluszach, te kapelusze znaczące. I to wszystko sprawia, że mam wrażenie, takie imprezy z udziałem koni kojarzą się nam bardzo elitarnie, bardzo elegancko. Można by i tutaj się pokusić o takie skojarzenie. Kto będzie miał życzenie, czemu by nie przyjechać do Klikowej właśnie w jakimś takim eleganckim stroju?
0: Jak najbardziej. To jest trochę tradycja w ogóle związana z hipologią, nie tylko z wyścigami. Oczywiście na wyścigach w Polsce, w Anglii widzimy najczęściej jednak ten kunszt ubioru i dopracowanie szczegółów, czyli właśnie wspaniałe kapelusze, muszki i krawaty w pasy, w kratkę, ale również pokazy koni arabskich obowiązuje w ogóle podczas takich ważniejszych międzynarodowych pokazów. Obowiązuje dress code, czyli muszą to być odpowiednie kolory i no, musi to być wysoka już jednak elegancja. Konie arabskie jednak no, coś sobą reprezentują i chcemy, żeby również ludzie, którzy do nas przyjeżdżali, też byli dobrze ubrani, schludnie, elegancko, a kapelusze, muszki tworzą oczywiście niepowtarzalny klimat, więc serdecznie zapraszamy również lokalnych widzów i kibiców naszego wydarzenia, aby wykorzystali wszystko, co w szafie mają, czyli kapelusze, krawaty, muszki, parasolki, chroniące od słońca. Będzie ciekawie.
1: Zachęcamy do tego, żeby poeksperymentować, a skoro już mówimy o gościach, to ja zapytam o tych, którzy będą zasiadali właśnie na widowni. Mówi się często, że do nas, do Polski, na różnego rodzaju wydarzenia właśnie z udziałem koni hodowlanych przyjeżdżały niejednokrotnie gwiazdy, na przykład świata muzyki, które pasjonowały się hodowlą koni. Czy u nas w Klikowej może być podobnie? Mamy jakieś takie nazwiska, które już się pojawiały? Ciekawe.
0: Do ostatniej chwili nigdy nie wiemy tak naprawdę, kto nas odwiedzi, ale swój udział zapowiedzieli nie tylko hodowcy, ale również osoby związane ze środowiskiem z różnych zakątków świata, również z krajów arabskich. Ostatecznie ze względu na sytuację i często odwoływane loty, przekładane, nie wiemy, kto ostatecznie do nas dotrze, tak naprawdę do tych ostatnich dni przed rozpoczęciem wydarzenia, ale no, liczymy na liczne grono osób zainteresowanych również z zagranicy. Jeśli chodzi o gwiazdy, pokaz w Tarnowie odbędzie się dokładnie na miesiąc przed słynną aukcją koni arabskich w Janowie Podlaskim, Pride of Poland i polskim narodowym pokazem koni arabskich, więc a ze względu na bliskość Tarnowa do jednej z głównych i najlepszych na świecie stadnin koni arabskich, stadnin koni Michałów, liczymy na przyjazd ciekawych, znanych ludzi również z różnych zakątków świata w celu odwiedzenia tej stadniny.
1: Takie trochę rozpoznanie terenu.
0: Rozpoznanie, taki trochę research przed aukcją, czyli lista jest już opublikowana. Wiemy, jakie konie będą na tegorocznej aukcji. Liczymy również, że ludzie wykorzystają nasz pokaz w Tarnowie jako taki punkt na trasie, na której zobaczą, prawda, sprawdzą, jakie to są konie, które będą sprzedawane w tym roku w Janowie.
1: To ja zapytam jeszcze o jedną rzecz istotną, bo my wprawdzie tutaj powiedzieliśmy, zachęcając mieszkańców do tego, żeby przeszukali te szafy, że to będzie tak elitarnie, elegancko i tak dalej, i tak dalej, ale proszę nie zapominać, że to jest impreza otwarta dla widzów. Państwo zapraszacie po prostu, żeby przyjść, popatrzeć, napawać się tą atmosferą tego wyjątkowego wydarzenia.
0: Oczywiście, wydarzenie jest otwarte dla publiczności, niebiletowane, będą stoiska z lokalną żywnością, będzie koło gospodyń wiejskich, będzie grill, będą dmuchańce, będą lody, więc będzie masa atrakcji, serdecznie zapraszamy.

0: żeby przyjść, popatrzeć, napawać się tą atmosferą tego wyjątkowego wydarzenia.
1: Oczywiście. Wydarzenie jest otwarte dla publiczności, niebiletowane. Będą stoiska z lokalną żywnością, będzie koło gospodyń wiejskich, będzie grill, będą dmuchańce, będą lody, więc będzie masa atrakcji. Serdecznie zapraszam.

z lokalną żywnością, będzie koło gospodyń wiejskich, będzie grill, będą dmuchańce, będą lody, więc będzie masa atrakcji. Serdecznie zapraszam.

0: Czy jest ta możliwość spotkania właśnie z ludźmi, którzy pasjonują się hodowlą koni arabskich, żeby można było od nich co nieco się dowiedzieć?
1: Oczywiście wstęp nie tylko na teren fundacji, ale również bardzo bliski będzie miejsce specjalnie wydzielone dla publiczności, ale publiczność może również dotrzeć do stajni, zobaczyć te konie z bliska, do ringu takiego, my to nazywamy collecting ring, warming up arena, gdzie konie się przygotowują do finalnej prezentacji. Będzie można tam podejść, porozmawiać z ludźmi, zadać pytania, więc dzieci uwielbiają to miejsce. Będzie kucyk, będą przejażdżki na kucyku, ale jeśli chodzi o ludzi, którzy chcieliby się więcej dowiedzieć na temat koni arabskich, to na pewno jest to fantastyczny czas i perfekcyjne miejsce, bo będzie można spotkać hodowców, będzie można spotkać trenerów, prezenterów, którzy na co dzień z tymi końmi pracują i oni na pewno chętnie opowiedzą o całym temacie.
0: Ja myślę, że to też świetna okazja dla młodych ludzi, którzy być może rozważają kontynuowanie nauki na kierunku hodowca koni, a taki kierunek, przypomnijmy, uruchomiła w minionym roku jedna z tarnowskich szkół, konkretnie Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w dawnym Pałacu Książąt Sęguszków. I te osoby, które być może rozważają, zastanawiają się, czy to byłby kierunek dla nich, mają okazję przyjechać do Klikowej, zobaczyć, jak taka praca z koniem wygląda, być może właśnie podpytać o pewne szczegóły. Może tak się ta przygoda zacznie.
1: Myślę, że to fantastyczny pomysł. Cieszymy się, że powstał taki kierunek właśnie technik hodowca koni w tak wyjątkowym, historycznym dla hodowli koni miejscu na terenie pięknych pałaców po księciu Sęguszce. Wiemy również, że jest drugi ciekawy kierunek, czyli technik weterynarii. Jesteśmy w kontakcie ze szkołą i z panem dyrektorem. No i mamy nadzieję, że również wśród wolontariuszy podczas naszego wydarzenia znajdą się uczniowie właśnie technikum hodowli koni. Zapotrzebowanie jest ogromne w branży jeździeckiej, w branży hodowli koni, nie tylko tej specyficznej, dosyć wyjątkowej rasy, jaką są konie arabskie, ale ogólnie w branży hodowlanej, czyli hodowli koni w Polsce, różnych ras.
0: Brakuje specjalistów, którzy umieją pracować w tym zawodzie?
1: Zdecydowanie brakuje specjalistów, brakuje jeźdźców, brakuje

0: No właśnie, a czy można zaryzykować takie sformułowanie, że dla osób, które będą dobrze przygotowane do pracy w tym zawodzie, ta praca zawsze się znajdzie?
1: Ta praca po prostu czeka. Zapotrzebowanie jest tak duże, że praca, jeśli chodzi o ludzi, oczywiście ta potrzeba jest, potrzebna jest w pracy z końmi pasja, więc nie każdy po jakimś czasie, po pewnym czasie pracy z końmi, okazuje się, że jednak nie każdy się do tego nadaje, mówiąc w cudzysłowie. Mhm. Więc ta pasja jest potrzebna. Nie można stwierdzić, że dziewczęta, czy dziewczyny, czy mężczyźni lub kobiety bardziej lub mniej się do tego nadają. Więc tutaj absolutnie nie ma żadnych preferencji, ale jednak jakaś taka umiejętność i chęć spędzania czasu ze zwierzętami, z końmi, z dużymi zwierzętami, czyli chociażby brak jakiegoś lęku takiego i strachu, no jest ważny, ale spotkałem wiele osób w swojej krótkiej karierze pracy z końmi, które trafiły do naszego świata hodowli i pokazów koni arabskich, które były niezwiązane wcześniej w żaden sposób z końmi rodzinnie czy przez swoich przyjaciół, no i zakorzeniły się bardzo i są ważnymi postaciami w naszym środowisku, więc zachęcam, tym bardziej, że praktyki odbywają się podobno właśnie w tej klikowskiej ostoi polskich koni, które były wcześniej, to miejsce było wcześniej stadniną państwową, stadem ogierów, gdzie stacjonowały ogiery z całej Polski różnych ras. W tej chwili to jest fundacja, którą zarządza 30 fundatorów, ale również stadnie koni arabskich Klikowa Arabians w Woli Rzędzińskiej i tam można bliżej również poznać temat koni arabskich, hodowli, treningu, przygotowania ich do pokazów, również jeździectwa.
0: Ja miałam przyjemność na przestrzeni lat gościć tutaj w studiu osoby, które pracują z końmi, nie tylko z końmi arabskimi. I muszę przyznać, że bardzo często w tych rozmowach pojawiało się takie sformułowanie, że to nie jest tylko zwierzę, które gdzieś tam w jakiś sposób pomaga człowiekowi w pracy, w jakiś sposób jest wykorzystywane. To jest zwierzę, z którym nawiązuje się wyjątkową więź. To jest zwierzę, które w wyjątkowy sposób rozumie człowieka. Mało tego, pojawiło się sformułowanie, że ten koń dla człowieka bywa nawet terapeutą. Ma pan takie doświadczenia?
1: Zdecydowanie, szczególnie biorąc pod uwagę natężenie i presję czasu, w jakim żyjemy w tej chwili. Przebywanie z końmi, jazda konna. Teraz jest bardzo popularny horsemanship, czyli taka dziedzina pracy z koniem z ziemi, czyli poznawanie tego konia, praca na lince, przebywanie z koniem w stajni, na zewnątrz, czy praca z ziemi to się nazywa. Mm. Czyli cały zestaw wykonywania różnych ćwiczeń, który zbliża człowieka do konia i również uczy obie strony wielu nowych rzeczy. Myślę, że jedno z najpiękniejszych momentów w hodowli koni jest macierzyństwo. I to jest naprawdę obserwowanie tego, jak klacz dba o źrebaka, jak ten źrebak się rodzi, później rośnie klacz, źrebak jest przy klaczy, przy swojej matce przez 6 miesięcy, pierwszych 6 miesięcy życia. To jest wspaniały okres, kiedy klaczy, nie tylko klacze arabskie, ogólnie klacze bardzo dbają o źrebaki. No i to jest dosyć niesamowity etap, obserwowanie tego. No jednak w każdym, nawet twardzielu, gdzieś tam serce mięknie i ludzie naprawdę z różnych branż, z różnych biznesów wchodzą w ten temat hodowli koni, jeździectwa, no bo jest to bardzo odrywające przede wszystkim od naszego codziennego życia, stresującego. Poza tym, no konie są takie trochę jak kasyno jednak, że to jest nauk. Ludzie, którzy głębiej wejdą w temat hodowli koni, często zostają na lata.
0: Panie Mateuszu, dużo czułości w tym, co pan mówi, więc muszę zapytać, pamięta pan, kiedy zakochał się pan w koniach arabskich?
1: Po raz pierwszy odwiedziłem Janów Podlaski w 2004 roku i to był wyjątkowy rok, ponieważ pokaz narodowy, który się wtedy odbywał, wygrała klacz Pianissima, której już nie ma z nami, ale znana na cały świat klacz, która zdobyła wszystkie najważniejsze tytuły na każdym kontynencie, na którym się odbywają ważne pokazy dla koni arabskich, czyli została trójkoronowaną tutaj w Europie, zdobyła Puchar Narodów w Aquisgranie w Niemczech, tytuł czempionki Europy i czempionki świata w Paryżu. Wygrała wszystkie najważniejsze pokazy na Bliskim Wschodzie oraz oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Więc to był koń wyjątkowy. Ona wtedy

0: nie tylko ten koń, ale w ogóle konie arabskie tak bardzo mnie zafascynowały, że rok później trafiłem właśnie do Janowa Podlaskiego jako uczeń pierwszego roku technikum hodowli koni, które się tam otworzyło.
1: Czyli świetna ścieżka
0: i tym bardziej zachęcam młodych ludzi do podjęcia takiego wyzwania, nawet jeśli nie mają nic wspólnego w tej chwili z końmi.
2: Mówił organizator Mateusz Leniewicz-Jaworski. Impreza pod nazwą All Polish Arabian Horse Championship w Klikowej potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest wolny, a nasza rozmowa również na stronie tarnów.sk.pl.
3: SK Tarnów News.
4: Tomek Piszczek, zapraszam na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dzisiaj powiemy o planach remontowych samorządu Tarnowa oraz o wakacyjnych planach tarnowian.
3: SK Tarnów.
4: Ulica Rady Europy w Tarnowie w końcu doczeka się przebudowy. Jest dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jak podkreśla wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek, już wkrótce zostanie ogłoszony przetarg.
5: Tak, tutaj jeżeli chodzi o nasz wniosek, został pozytywnie rozpatrzony. Był on pierwotnie na liście rezerwowej. Po wcześniej przeprowadzonych postępowaniach przetargowych dotyczących naborów tych pierwotnych, nasz projekt znalazł właśnie swój finał. Jest to dofinansowanie blisko 2 milionów złotych. Wynosi ono 50% szacowanych kosztów inwestycji. No mówimy tutaj o pełnej w zasadzie infrastrukturze, jeżeli chodzi o ulicę Rady Europy, czyli nakładka asfaltowa, pełna infrastruktura związana z odwodnieniem, również z oświetleniem. No jest to długo oczekiwany wniosek, który w końcu znalazł swój finał. Postępowanie przetargowe w zasadzie mamy już przygotowane, jeżeli chodzi o wszelkie możliwe warunki i zapisy, także teraz niezwłocznie, jeszcze w czerwcu będziemy to postępowanie przetargowe realizowali, no i mamy nadzieję, że już tutaj wczesną jesienią wykonawca wejdzie na plac budowy.
6: W tym roku raczej no, nie uda się pewnie tego wykonać, prawda?
5: No tutaj szacujemy, że będzie to przełom roku, także tutaj też, jeżeli chodzi o realizację, szacujemy, że będzie to wiosna następnego roku.
6: Jakiś czas temu tutaj niektórych mieszkańców Tarnowa lekko zmroziła informacja, że przy ulicy Komunalnej może powstać spalarnia zwłok. I chciałem się zapytać, na jakim to jest na razie etapie?
5: No tutaj jeżeli chodzi o ten wniosek, aktualnie trwa jego procedowanie. Wnioskodawca, inwestor został wezwany do uzupełnienia dokumentów, także tutaj czekamy na te materiały. No i będziemy go dalej procedowali. Jest to teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a więc dany wniosek musi spełnić wszelkie wymogi, które są określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jak i również szerzej w aktach wyższego rzędu, czyli mówię tutaj o prawie budowlanym.
6: A to prawda, że zgłosiła się kolejna firma, która też chce wybudować spalarnię w mieście, tylko że przy ulicy Przemysłowej?
5: Tak, tutaj też pojawił się taki wniosek. Jest to wniosek dotyczący warunków zabudowy. Na tym terenie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a więc on będzie analizowany bezpośrednio do działalności sąsiedniej. Wiemy, że jest tam działalność usługowa, jest też działalność produkcyjna. Jest to w bardzo wczesnym stadium. Tutaj dopiero ten wniosek też sprawdzamy, analizujemy pod kątem właśnie warunków, które są dookoła. Jednak też już tutaj napływają do nas pierwsze wnioski dotyczące objęcia stroną tej inwestycji.
6: A wiadomo, kiedy może to pójść w jedną bądź w drugą stronę?
5: No tutaj no mam nadzieję, że już właśnie bliżej lipca będziemy wiedzieli, w którą stronę to pójdzie, jak ten wniosek jest kompletny, też są pewne terminy ustawowe, też są zawiadomienia stron, także będzie to okres wakacyjny.
4: Plany budowy krematorium budzą dużo emocji nie tylko w Tarnowie. Od kilku miesięcy przeciwko tej inwestycji protestują także mieszkańcy Dębiny Zakrzowskiej w gminie Wojnicz. Bułgaria, Chorwacja, Albania. Te kraje wróciły na listę kierunków, które najczęściej wybierają Tarnowianie na cel swoich wakacyjnych wyjazdów. Ale mieszkańcy miasta pod górą Świętego Marcina chętnie spędzają lato również na greckich wyspach, we Włoszech i Hiszpanii. Więcej o wakacyjnych wyjazdach w naszej rozmowie.
7: Liza Hajdu-Grusiniak, jestem kierownikiem biura podróży wakacje.pl Gemini Park Tarnów.
1: I będziemy dzisiaj o tych wakacjach właśnie rozmawiać, bo w kalendarzu mamy już końcówkę czerwca. Dzieci z ogromną niecierpliwością odliczają już do końca roku szkolnego. Rodzice zastanawiają się pewnie, co z tymi wakacjami zrobić, ale dla bardzo wielu z nas ten czas wakacyjnych wyjazdów pewnie zaczął się znacznie wcześniej. Jak to jest, jeżeli chodzi o te wakacyjne wyjazdy Tarnowian? Od kiedy wyjeżdżamy?
7: Sprzedaż lata na przyszły sezon zaczyna się już w sierpniu jakby poprzedzającego roku. Natomiast w tym sezonie przez ten

0: konflikt na Bliskim Wschodzie, no to troszkę nam uciekły te miesiące takie wiosenne. Dlatego też ta sprzedaż teraz jest bardzo intensywna i faktycznie dużo osób, szczególnie rodzin z dziećmi, poszukuje teraz tak na ostatnią chwilę wyjazdy wakacyjne.
1: Poruszyła Pani bardzo ważny temat. Geopolityka trochę miesza nam w planach wakacyjnych. Proszę powiedzieć, jak to wpłynęło, ta sytuacja na świecie, jak wpłynęła na nasze wybory kierunków destynacji naszych wakacji?
0: Zdecydowanie do łask wróciły te nasze najbliższe kierunki, czyli Bułgaria, Chorwacja, Albania, Czarnogóra bardzo dużym powodzeniem się teraz cieszy. Wynika też to z bliskości tego kierunku, czyli mamy do 1,5 godziny lotu. Możemy się też w większości tych kierunków dogadać w języku polskim, co jest dużym ułatwieniem i szczególnie zwracają na to uwagę starsze osoby, które niekoniecznie znają język angielski, ale też myślę, że ta bliskość powoduje to, że czujemy się bezpiecznie, bo w razie W możemy szybko, bezpiecznie wrócić do domu.
1: No właśnie, to bezpieczeństwo podróży i wygoda podróży. Mam takie wrażenie, że to są takie dwa wyznaczniki udanych wakacji. Czy rzeczywiście tak jest? Na co zwracamy uwagę, wykupując sobie wyjazdy?
0: Na pewno na tą odległość, czyli długość lotu. Szczególnie dla rodzin z dziećmi to jest istotne, no bo jednak dzieciaki się bardzo szybko niecierpliwią. Ważna jest odległość od lotniska, no bo to też nam wydłuża tą podróż, więc to jest istotne. No i lokalizacja samego hotelu. No chcemy być jak najbliżej plaży, mieć atrakcje, czyli zjeżdżalnię, dużą strefę basenową, więc to na pewno jest istotne. No i wiadomo budżet, tak? No bo tutaj każdy z nas ma swoje indywidualne potrzeby, ale też te potrzeby musimy do tego budżetu dostosować.
1: A co z tą osławioną opcją all inclusive? Dużo złego się mówi o tych, którzy korzystają z tej opcji, ale takie mam wrażenie, że dla bardzo wielu podróżujących, zwłaszcza tych, którzy liczą się ze swoimi wydatkami, to jest takie zabezpieczenie, że oni mają już wszystko opłacone i nie muszą się martwić jakimiś dodatkowymi wydatkami.
0: To prawda, ale myślę, że przez to, że żyjemy w takim bardzo intensywnym tempie, to ja też rozumiem klientów, którzy potrzebują polecieć na wakacje i niczym się nie przejmować. Czyli mają wszystko, powiedzmy, podane, tak, za to zapłacili, więc tego też oczekują i chcą po prostu wypoczynku. To jest, myślę, że tak z 80% naszych klientów. Oczywiście są też klienci, którzy chcą dużo zobaczyć, więc wtedy ten jakby nacisk na all inclusive nie jest jakiś najbardziej istotny. Natomiast jednak ta Turcja jest numerem jeden w sprzedaży, więc no to się wiąże z tym, że to są wakacje, ultra all inclusive, wszystko mamy, wszystkie udogodnienia, czyli leżaki, serwis plażowy, wszystko mamy w cenie, więc wtedy faktycznie to all inclusive no najlepiej się sprawdza.
1: No właśnie, skoro już jesteśmy przy tym temacie, jak spędzamy te nasze wakacje, jest część osób, które właściwie mogłyby nie wychodzić z hotelu, bo to, co hotel oferuje, to jest coś, co je w zupełności zaspokaja, ale są też osoby, które nawet na tym all inclusive są w stanie wygospodarować sobie czas albo na wycieczki fakultatywne, albo na przykład właśnie na jakieś krótkie zwiedzanie nieopodal. Wszystko zależy od tego, gdzie wylądują.
0: Tak jest. Jeżeli klienci w ogóle chcą cokolwiek zobaczyć, to oprócz takich wycieczek fakultatywnych, z których oczywiście na miejscu mogą skorzystać, to zwracają uwagę na lokalizację, żeby to było gdzieś w pobliżu, nie wiem, jakiegoś deptaka, małego miasteczka, tak żeby może nie wydając jakoś dużo pieniędzy, wyjść poza ten hotel i coś więcej zobaczyć, skorzystać z tej destynacji.
1: Ważna jest bliskość przystanku autobusowego, bo to jest taki najprostszy sposób, żeby się dostać na przykład do pobliskiego miasta.
0: Powiem Pani, że niekoniecznie. W sensie klienci może na to nie zwracają uwagi. Ja staram się to podkreślać, jeżeli to jest dobra lokalizacja. Najczęściej albo klienci korzystają z fakultetów, które oferuje rezydent na miejscu, ewentualnie w tych europejskich kierunkach najczęściej wypożyczają sobie auto i wtedy zwiedzają na własną rękę.
1: Z tym wypożyczaniem auta słyszałam przeróżne sytuacje, zwłaszcza jeżeli ktoś ląduje na przykład w takiej destynacji, jaką jest Grecja, bo tam ten ruch uliczny i to, co się dzieje, ta kultura jazdy wygląda troszkę inaczej niż u nas.
0: Generalnie te południowe kierunki mają to do siebie, że oni są bardzo tacy energetyczni, impulsywni. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to ja też jak najbardziej polecam klientom. Te wypożyczalnie, szczególnie właśnie Grecja, Hiszpania, są dostosowane, mają wysokie ubezpieczenia, więc tutaj pod względem takim organizacyjnym to jak najbardziej jest bardzo bezpiecznie dla klientów.
1: A proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o zasobność portfela, bo to jest, myślę, jedna z kluczowych kwestii, które bierze się pod uwagę planując wakacje. Czy te sytuacje zawirowań na świecie, one w jakiś sposób wpłynęły na wysokość cen, jakie w tym sezonie mamy, jeżeli chodzi o wyjazdy?
0: Oczywiście, ten ruch turystyczny jest coraz większy. My jako Polacy mamy to szczęście, że naprawdę mamy ogromny wybór destynacji, do których bez problemu możemy wylecieć. I to powoduje, że faktycznie te ceny z roku na rok rosną.

0: Nie tylko związane teraz aktualnie z tą sytuacją geopolityczną. Myślę, że po pandemii. Mhm. To jest widoczny wzrost zainteresowania w ogóle zagranicznymi podróżami. Ceny w tych polskich resortach też są dosyć wysokie, więc to też sprzyja tym wyjazdom zagranicznym. To tak myślę, że 20-30% rok do roku nam wzrastają te ceny. Też trzeba pamiętać o tym, że jednak ten budżet kształtuje nam też ten standard hotelu na miejscu. Mhm. Dlatego, że możemy znaleźć spokojnie jakąś tańszą propozycję, jeżeli ktoś nie ma bardzo wygórowanych potrzeb. Natomiast jeżeli są klienci, którzy chcą dużo zapłacić i mieć super standard, to też jak najbardziej taka oferta jest dostępna.
1: Na ile jest istotne przed wyborem hotelu, przed wyborem destynacji zapoznawanie się na przykład z opiniami innych podróżujących, którzy już w danym miejscu byli? Bo przyznam szczerze, kiedy sama czytam takie opinie, to czasami mam mętlik w głowie i nie dziwię się, że często osoby nie wiedzą właściwie, co myśleć o danej propozycji. Znajdziemy bardzo skrajne opinie, od zachwytów po takie, które mówią, że nie warto tam w ogóle jechać.
0: I to jest właśnie kwestia dobrego wyboru. My bardzo dużo jeździmy, zwiedzamy hotele, dzwonimy, staramy się przynajmniej dzwonić do klientów po sezonie letnim, żeby się dowiedzieć, jakie są aktualne warunki w danych polecanych hotelach, dlatego że co roku zmienia się sam management hotelu, zmienia się wyżywienie, tak, zmienia się właściciel, więc też te hotele, które mamy sprawdzone, staramy się na bieżąco monitorować. Natomiast uważam, że każdy hotel ma swojego klienta. Mhm. Tylko kwestia jest konkretnie określonych naszych potrzeb, bo jeżeli mamy bardzo wysokie wymagania i kupimy hotel w rewelacyjnie niskiej cenie, no to myślę, że będziemy się oszukiwać, jeżeli pomyślimy o tym, że to będzie super hotel, zgodny z naszymi potrzebami w dużo niższym budżecie.
1: Ja też myślę sobie o tym, że my dzisiaj spotykamy się u progu tego najwyższego sezonu wakacyjnego, turystycznego, a tak naprawdę na tą cenę pewnie wpływa też moment w ciągu roku, w którym decydujemy się
0: na
1: wycieczkę.
0: Oczywiście, im szybciej zakupujemy czasy, ja w ogóle jestem fanką first minute, wtedy mamy największy wybór, mamy też przynajmniej ten pierwszy miesiąc, to jest taki czas, kiedy te ceny aż tak nie wzrastają, więc mamy czas na zastanowienie się, jest możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, bo to jest bardzo istotne dla klientów i często to jest argument taki na ten zakup w ostatniej chwili, bo nie wiem, co my będziemy robić za rok. Natomiast są różne zabezpieczenia i myślę, że też podając w styczniu, powiedzmy, te terminy urlopów, no to jesteśmy w stanie już dopasować do urlopu, który zakupiliśmy, załóżmy, we wrześniu, te kilka miesięcy wcześniej. Więc raczej w ten sposób do końca stycznia, no to są takie najlepsze oferty, największy wybór i te ceny faktycznie są sporo niższe. Przychodząc dzisiaj do biura podróży, często spotykamy się z tym, że mamy dwa ostatnie miejsca w samolocie, jeden ostatni pokój, więc jak mamy dwie, trzy pary lub dwie, trzy rodziny, no to jest nam ciężko w ogóle coś zaproponować, żebyśmy mieli aż tyle miejsc w samolotach.
1: Zastanawiam się nad taką tendencją, bo dawniej mówiło się, że na takie wyjazdy zagraniczne decydują się już osoby w wieku średnim, takie, które już mają stabilną sytuację finansową. Jak to dzisiaj wygląda z dzisiejszej perspektywy? Czy faktycznie coraz młodsi ludzie mogą sobie na takie wyjazdy pozwolić?
0: Tak jest. I to jest też dużo wyższy budżet niż te kilkanaście lat temu. Jak ja zaczynałam pracę 11 lat temu, no to przychodziły rodziny z dziećmi, a teraz te dzieciaki samodzielnie, tak, już wyjeżdżają ze swoimi znajomymi albo ze swoimi rodzinami na wczasy. Owszem, myślę, że najwięcej naszych klientów to jednak są rodziny z dziećmi, czyli ten średni wiek. Bardzo dużo starszych osób zaczyna podróżować, nawet bez znajomości tego języka angielskiego. Natomiast młodzież tak i wbrew pozorom dużo osób jednak młodych korzysta z pomocy biur podróży. Niekoniecznie na własną rękę sobie organizują przeloty tanimi liniami, tylko chcą już mieć wszystko zorganizowane i ten ich budżet jest całkiem taki wystarczający.
1: Mhm. Jak już jesteśmy przy dzieciach, zastanawiam się, bo wspomniała Pani o tym, że każdy znajdzie hotel dla siebie. Teraz trochę jak grzyby po deszczu wyrastają nam takie oferty, gdzie hotele są na przykład tylko 16+, prawda? Są chętni do tego, żeby w takie miejsca jechać?
0: Tak, jak najbardziej. Dużo osób przychodzi z takimi potrzebami, natomiast te hotele 16+, często są dużo droższe niż standardowa oferta taka dla wszystkich, powiedzmy, tak, że i znajdzie się strefa tylko dla dorosłych i znajdzie się też oczywiście ta strefa z aquaparkiem. Te hotele 16+ są o tyle fajne, że nawet rodziny ze starszymi dziećmi korzystają z takiej oferty, bo chcą mieć ciszę, nie chcą mieć głośnych animacji, więc jak najbardziej to jest taki produkt, który znajdzie swojego klienta.
1: To spróbujmy teraz zrobić takie

0: Radę Mekum i podpowiedzmy, na co zwrócić uwagę, jeżeli ktoś rozważałby w tym momencie jeszcze wykupienie, wyjazd na jakieś wakacje. Jak wybrać ten dobry hotel?
1: Myślę, że musimy na pewno określić konkretnie to, co potrzebujemy na wczasach i ten budżet jest bardzo istotny, dlatego że na początku mojej pracy bałam się trochę zapytać, no bo to zawsze jest takie krępujące, jeżeli chodzi o ten budżet. Teraz zaczynam praktycznie rozmowę od tego pytania, dlatego że to mi od razu nakreśla, czy klient jest świadomy, co może mieć w tym budżecie. I też jeżeli nie jesteśmy w stanie określić budżetu, no to ciężko nam będzie dopasować tak ofertę do indywidualnych potrzeb. Natomiast na pewno zwracać uwagę też na te opinie. Natomiast weryfikujmy te opinie, bo tak jak pani wspomniała, te opinie są tak przeróżne. No jeżeli ktoś pisze opinię, nie wiem, że pościel była wymieniana co trzeci dzień, a nie co drugi, no to myślę, że to nie świadczy o klasie jakby tego hotelu, który tutaj sobie bukujemy. I też trochę kierować się tym, co mówimy w biurach podróży, bo tak jak wspomniałam, my naprawdę bardzo dużo tych hoteli widzieliśmy i ja sobie zdaję sprawę, że totalnie inaczej wygląda obieg na zdjęciach, a totalnie wygląda w rzeczywistości, kiedy ten klient przyjeżdża na miejsce i on sobie myśli, a co ta pani Eliza nam opowiadała, tak? Że tak, nasze wyobrażenie, a klienta wyobrażenie to jest totalnie coś innego, natomiast my naprawdę staramy się wybrać hotel, który będzie dostosowany do potrzeb klienta i też nigdy nie oferujemy takich najtańszych propozycji. Jeżeli wiemy, że coś jest naprawdę, no, totalnym gniotem, no to staramy się tutaj od razu klienta nakierować, że wystarczy, nie wiem, podnieść odrobinę budżet, tak? Albo zrezygnować na przykład z ogromnego akwaparku, zostawić jedną zjeżdżalnię, ale mieć bliżej plażę, więc też wybieramy faktycznie te priorytety.
0: Czy zdarzyło się w tej pani 11-letniej przygodzie taka sytuacja, żeby klient wrócił i powiedział, że jest absolutnie, totalnie niezadowolony z wyjazdu na wakacje?
1: Zdarzyło się, może nie aż tak, że totalnie niezadowolony, co prawda to jest taki mały procent, natomiast czasami się zdarzy faktycznie, że są jakieś takie zwrócenie uwagi typu na, nie wiem, na czystość hotelu, tak, na obsługę, albo na obsługę rezydenta, gdzie no to może nie do końca jest jakby naszą winą, tak, bo ja też nie jestem w stanie ocenić na miejscu, jaki to będzie rezydent, jaki to będzie człowiek, a jednak w pracy w ogóle z drugim człowiekiem myślę, że ten czynnik ludzki jest najważniejszy, więc to są raczej takie naprawdę niuanse. Nie było nigdy takiej sytuacji, żeby to była taka, nie wiem, reklamacja, tak, że faktycznie nic nie było zgodne z tym, co tutaj usłyszał od nas biura. To raczej takie niuanse i wynikają raczej z takich, może nie wiem, niedoczytania, gdzieś tam w ofercie, niesprawdzenia. Natomiast to są naprawdę takie bardzo, bardzo sporadyczne sytuacje.
0: Trzeba pamiętać też o tym, że wybierając się do innego kraju, musimy brać pod uwagę inne okoliczności, ale też i inne uwarunkowania kulturowe. Jeżeli chcemy być dobrze potraktowani, to moje doświadczenie mówi, że po prostu powinniśmy być życzliwi, a nie od razu z góry występować z pozycji żądań. Wtedy wydaje mi się, że znacznie łatwiej załatwić dużo spraw.
1: Oczywiście, ale to też czasami są takie na przykład niedopowiedzenia. W krajach arabskich no, nie ma wieprzowiny, tak? Więc no, tutaj musimy się spodziewać tego, że nawet w takich super luksusowych pięciogwiazdkowych hotelach nie będzie tej wieprzowiny, do której my jako Polacy jesteśmy bardzo przywiązani. Czy wyjeżdżając do Albanii, w bufetach zawsze jest podawane letnie jedzenie. Zresztą w Grecji też bardzo często tak jest podane. Wynika to z tego, że po prostu tak kulturowo zostało to przyjęte. Oni te takie półletnie serwują jedzenie.
0: Zresztą temperatury, które są dookoła,
1: dokładnie,
0: nie pozwalają.
1: Więc tak jak pani wspomniała, też fajnie jest przed samym wyjazdem, ja też staram się wysyłać klientom takie informacje o tym, co możemy zobaczyć, żeby klient też miał czas na zapoznanie się z tym kierunkiem, z miejscem, do którego podróżuje, żeby zobaczyć, co można tam dodatkowo zrobić. Ale też, żeby kulturowo się zapoznać, tak? No też trzeba pamiętać o wszystkich przepisach wjazdowych, tak? O dokumentach, o tym, że nie wszystkie kierunki najbliższe są w Unii Europejskiej, więc też musimy zwracać uwagę, tak? Na połączenia telefoniczne chociażby, tak? Bo tutaj internet jest bardzo ważny, także przy wyborze wakacji często klienci na Wi-Fi zwracają uwagę.
0: Tak, i dostępność sieci i koszty, jakie później w wyniku roamingu można ponieść,
1: tak,
0: nieoczekiwanie.
1: Tak, no, dokładnie. Nawet będąc w Grecji można złapać zasięg turecki i wtedy już mamy tutaj nieraz problem. Jeszcze jeżeli chodzi o rezydentów, no to też ważne jest to, że bardzo duża tendencja teraz jest do takich przelotów opartych na tanich liniach. No i wtedy już nie mamy takiej obsługi rezydenta, więc tutaj też, jeżeli klient przychodzi do nas i określa konkretnie swoje potrzeby, mówi, że chce skorzystać z tych fakultetów, że chce mieć opiekę na miejscu, to my też jesteśmy w stanie ukierunkować klienta na danego organizatora, gdzie mamy pewność, że będzie normalnie człowiek, który przywita klientów na lotnisku, który właśnie przyjedzie na spotkanie organizacyjne i tak jak pani wspomniała, ja też uważam,

0: że te spotkania są bardzo ważne, bo to są najczęściej ludzie, którzy tam mieszkają, chociażby przez cały ten sezon, także wiedzą na miejscu dokładnie wszystkie takie najbardziej istotne informacje, więc warto na pewno się na takie spotkanie organizacyjne wybrać. Ja wiem, że często klienci mówią, nie, bo to jest w środku dnia, my już chcemy na plażę, natomiast to jest zaledwie 20, powiedzmy pół godzinki z tego całego jednego dnia, więc warto na pewno ten czas poświęcić i coś więcej się dowiedzieć o danej lokalizacji, gdzie się znajdujemy.
1: Ja myślę, że nie warto z tego rezygnować, zwłaszcza, że rezydenci to bardzo często są pasjonaci, z tego co zaobserwowałam. Pamiętam taką sytuację, kiedy pani rezydentka poinformowała uczestników wycieczki, kiedy widzicie mnie tutaj, bo ja mieszkam w tym hotelu, kiedy widzicie, że jestem w stroju formalnym, znaczy jestem w pracy. Po cywilnemu jestem po pracy, ale jeżeli macie jakieś pytania, zawsze możecie podejść i mnie zapytać.
0: Tak, i to jest właśnie bardzo fajne i tak jak pani wspomniała, też uważam, że większość osób, które pracuje w turystyce, to nie są przypadkowi ludzie. Oczywiście się zdarzają, bo to jest naturalne, myślę, że w każdej pracy, natomiast większość osób to są jednak ludzie, którzy mają tą pasję podróżowania i też mają tą ciekawość świata i dużo mogą takiej bezcennej wiedzy przekazać.
1: A jak my jako tarnowianie podróżujemy? Lubimy jechać w to samo miejsce, które jest sprawdzone i które się nam bardzo podobało, czy lubimy poznawać zupełnie nowe miejsca?
0: To zależy, czy pani pyta o kierunek, bo często się zdarza tak, że klienci wracają na jeden kierunek, owszem, czy do tego samego hotelu? Bardzo rzadko. Także raczej nawet jeżeli wracamy, nie wiem, do Turcji po raz 10 czy do Egiptu po raz 20, to raczej wybierają klienci inne hotele, żeby mieć porównanie.
1: Żeby mieć porównanie. Tak. No wybór jest tak ogromny, że mam wrażenie, że czasami po prostu trudno się zdecydować.
0: Tak jest, dokładnie. Jeżeli też przychodzą klienci, którzy nie są ukierunkowani na dany kierunek i zdają się na nas, jak to mówią, no ten wybór jest spory. Tak jak wspomniałam, no mamy takie możliwości, że oprócz tej Europy, tak, no to tak naprawdę cały świat jest otwarty. Wszystko kwestia jest też konkretnego terminu, tak, no bo tutaj na egzotykę to raczej te zimowe terminy. Natomiast w lecie, no to naprawdę ten wachlarz jest bardzo szeroki i tych kierunków w samej Grecji mamy ponad 2000 wysp. Oczywiście tych takich turystycznych, no to jest kilkanaście, natomiast no można spokojnie przez kilkanaście lat raz w roku do Grecji polecieć i coś totalnie innego zobaczyć, bo każda też wyspa jest inna, tak samo jak inne kierunki w danych krajach.
1: Jeżeli chodzi o pani doświadczenia turystyczne, mam wrażenie, że te 11 lat i to, o czym pani powiedziała, czyli te wyjazdy po to, żeby sprawdzać polecane destynacje, to się już zdążyło uzbierać w całkiem niezły pakiet doświadczeń.
0: Tak, no wyjeżdżamy tak najczęściej dwa razy do roku, czyli wiosną, przed sezonem i po sezonie. I tych kierunków faktycznie jest dużo. No tutaj wspomniałam o tej Grecji. Ja bardzo lubię Grecję, więc w Grecji większość tych kierunków takich najbardziej popularnych widziałam, jeżeli chodzi o bazę hotelową. I też nam jest łatwiej wtedy doradzić, ale cała Hiszpania, no też jeżeli te egzotyczne kierunki się zdarzają, no to też staramy się jak najbardziej tutaj korzystać, bo też klienci potrzebują coraz to nowych kierunków, tak? Bo dużo jest jednak tych nowości i ludzie chcą to weryfikować. No na pewno przynosi to bardzo duży efekt, bo co innego, jeżeli klient przychodzi i widzi jakiś hotel gdzieś na stronie, w katalogu, a co innego, jeżeli ja pokazuję swoje zdjęcia, zwracam uwagę na szczegóły, tak, na to, jak jest urządzony pokój, czy jest funkcjonalny, tak, jak wygląda ta strefa basenowa, czy są zjeżdżalnie, jaka jest plaża, tak, bo tutaj w katalogu też może być opisana plaża piaszczysto-żwirowa, a przyjeżdżamy na miejsca, tam same kamienie, więc no tutaj na pewno jest nam dużo, dużo łatwiej i myślę, że też w oczach klientów jesteśmy bardziej wiarygodni. Zdecydowanie, jeżeli mówimy, że my tam byliśmy i to widzieliśmy. Nie, że mieliśmy klientów, bo tak jak rozmawialiśmy, każdy z nas ma troszeczkę inne potrzeby. Ja też rozumiem, skąd wynikają takie przeróżne opinie o danym hotelu. Natomiast no, staramy się jak najbardziej tutaj, dzięki temu, że mamy możliwość zobaczyć te hotele, jak najlepiej doradzić klientowi.
1: To ja jeszcze zapytam o taką rzecz. Gdybyśmy miały doradzić osobom, które dopiero przed sobą mają taki wyjazd, o co warto zadbać, bo często mówimy o tym ubezpieczeniu, prawda, które można wykupić dodatkowo, no bo słyszy się nie raz, nie dwa o tym, że kogoś zaskakują koszty leczenia, a wypadki przecież chodzą po ludziach.
0: Dokładnie.
1: Więc no, to ubezpieczenie, to jest jedna rzecz. Kwestie jakichś szczepień, zależy gdzie się jedzie.
0: Tak, oczywiście. Wszelkie takie dodatkowe restrykcje na miejscu to jest, staram się oczywiście wskazywać, natomiast tutaj to jest bardzo istotne, ale ja myślę, że najważniejsze to jest dokument podróży, czyli dowód osobisty lub paszport, bo często zapominamy o sprawdzeniu ważności, nie zwracamy uwagi na to, że dzieci też muszą mieć swój dokument tożsamości, tak?
1: I
0: to
1: musi nie pojadą być na dowód rodzica.
0: Ani na

0: legitymację szkolną, bo też się zdarzają takie zapytania. Natomiast no, musi być dokument ważny, tak, i też trzeba sobie sprawdzić danej destynacji, lub my tutaj weryfikujemy, ile musi być ważny ten dokument, tak, tożsamości. Więc
1: bo
0: to
1: najlepiej,
0: jest bardzo
1: żeby
0: istotne.
1: Ta ważność nie upłynęła przed momentem powrotu do kraju.
0: Jeżeli mówimy o Europie, to tak, to na czas podróży musi być ważny dokument, natomiast wiele jest kierunków takich nawet bliższych, które wymagają ważności dokumentu tożsamości, więc to jest najbardziej istotne. Oczywiście przepisy wjazdowe jeszcze dodatkowe, tak, jeżeli są wizy, jeżeli są dodatkowe opłaty na miejscu, no to też jest bardzo istotne, żeby wskazać tutaj klientowi. No i to, o czym rozmawialiśmy, czyli te połączenia, tak, że jeżeli to nie są kierunki typowo w Unii Europejskiej, no to też na to musimy zwracać uwagę. Chociażby wspomniana Czarnogóra, tak, no tutaj ani nie jest w Unii, ani nie jest Schengen, a mamy euro na miejscu, więc to też jest trochę mylące. Możemy wjechać na dowodzie osobistym, natomiast też bardzo istotne jest to, że na Bałkanach bardzo ważne jest, żeby mieć jednak też paszport, dlatego że w przypadku jakiegoś zachorowania, no to ten paszport jest takim międzynarodowym dokumentem. I ważna rzecz, o której jeszcze wspomnę, czyli M-Obywatel, nasz słynny. Proszę pamiętać, że to działa tylko i wyłącznie w Polsce, natomiast za granicę, no nie możemy na podstawie M-Obywatela tutaj podróżować. Także ważny jest ten dokument. Też bardzo istotne, żeby on był w całości nieuszkodzony, bo też kiedyś miałam taki przypadek, kiedy klient miał po prostu lekko pęknięty dowód osobisty i to już jest niestety problem, bo może nie wylecieć po prostu z kraju.
1: Jak mówimy o M-Obywatelu, to przypomniała mi się jeszcze kwestia Odyseusza. Baza informacji, jednocześnie miejsce, w którym możemy wpisać się w momencie, w którym opuszczamy Polskę, prawda? Po to, tak żeby jest. W razie sytuacji awaryjnej nasz MSZ miał kontakt z obywatelem.
0: Tak jest. Nie jest to oczywiście tak wymagane w 100%, natomiast jak najbardziej to jest bardzo ważne i generalnie jeżeli chodzi o takie podróżowanie, to uważam, że każdy z nas bierze trochę takie ryzyko, tak? Bo ten konflikt na Bliskim Wschodzie, chociażby czy ta wspomniana wcześniej pandemia, która wszystkich zaskoczyła,

0: odczuwają, tylko może się zdarzyć przeróżna sytuacja i te ubezpieczenia naprawdę to nie jest wysoki koszt, patrząc na całkowity koszt rezerwacji, a daje nam ogromne bezpieczeństwo, nie tylko przed wylotem, czyli gdyby się coś wydarzyło tutaj przed samym wyjazdem, ale też podczas podróży, tak? Bo jest centrum alarmowe, najczęściej te centra alarmowe są w języku polskim, więc nie ma absolutnie żadnego problemu z kontaktem. Zgłasza się, przyjeżdża pomoc i wtedy jesteśmy, myślę, że tacy totalnie zaopiekowani.
1: Wiadomo, że możemy liczyć na pomoc w sytuacji kryzysowej, ale warto do walizki wrzucić na przykład apteczkę z podstawowymi lekami, które mogą się okazać potrzebne?
0: Oczywiście, że tak. Jeżeli podróżujemy normalnie przylotem czarterowym, to w bagażu rejestrowanym jak najbardziej możemy mieć takie podstawowe, tak, leki. Nawet jeżeli ktoś potrzebuje specjalistycznych leków przepisanych na receptę, to też nie ma absolutnie żadnego problemu. Wtedy powinien mieć potwierdzenie tutaj od swojego lekarza przetłumaczone na język angielski i absolutnie nie ma problemu. Natomiast no też my znamy się najlepiej, więc wiemy, czego potrzebujemy, tak, ale takie podstawowe leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwwymiotne, takie podstawowe rzeczy, które też są nam czasami potrzebne na co dzień w domu, to jak najbardziej warto zabierać. No i też pamiętajmy o filtrach, bo też często mieliśmy na przykład w tamtym sezonie kilka takich sytuacji oparzeń, gdzie klienci na 1-2 dni trafili do kliniki, więc pamiętajmy o tym, żeby dbać o siebie, bo też te temperatury, szczególnie w takim okresie letnim, kiedy klienci wyjeżdżają typowo czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, to są temperatury w Europie około 40 stopni, więc uważajmy na siebie i tak jak pani wspomniała, te podstawowe leki jak najbardziej trzeba przygotować.
1: No właśnie, tak sobie myślę, wspomniała pani o tym słońcu, którym się zachwycamy i po które wyjeżdżamy. To jest też często w ostatnich latach zwłaszcza argument przemawiający za tym, że wybieramy właśnie zagraniczne wyjazdy, a nie polskie morze.
0: Oczywiście, że tak. No ta pogoda u nas w Polsce jest piękna, ale to trwa chwilkę. Natomiast za granicą faktycznie no, te temperatury w lecie, tak jak w Grecji, w Hiszpanii, w Turcji, w tych takich najczęściej kupowanych kierunkach, no to tak, to mamy pewną pogodę, ponad 30 stopni, pełne słońce, 7 dni podczas naszego pobytu, więc no to na pewno jest ogromny plus tych zagranicznych wyjazdów. Jeżeli by Państwo potrzebowali pomocy, to zapraszamy do nas, chętnie pomożemy. Staramy się, tak jak mówię, wybrać najlepszy hotel pod potrzeby klientów, także zapraszamy.
1: Może wakacje życia jeszcze przed nami?
0: Oczywiście, że tak. Tych ofert jest sporo, także nie bać się tego, że ten budżet jest jakiś ogromny. Natomiast myślę, że jak najbardziej coś tam jeszcze jesteśmy w stanie wybrać.
2: A naszą rozmowę o wakacyjnych wyjazdach tarnowian znajdziecie też na tarnow.sk.pl.
3: SK Tarnów News.
2: Tomek Piszczek, zapraszam na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dzisiaj powiemy o prokuratorskim postępowaniu po śmierci tarnowskiego przedsiębiorcy i sponsora żużla. Poznamy historię dawnego domu wycieczkowego przy ulicy Żydowskiej oraz opowiemy o sukcesach tarnowskich łuczników z brygady Wrichet.
3: SK Tarnów.
2: Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci Waldemara Jasińskiego, kontrowersyjnego sponsora tarnowskiego żużla, w przeszłości zaangażowanego w działalność przestępczą. Ciało zostało znalezione w łazience przez bliską mu osobę, relacjonuje Mieczysław Sienicki z Prokuratury Okręgowej w Tarnowie.
4: W sprawie śmierci Waldemara J. prokuratura rejonowa w Tarnowie podjęła postępowanie o czyn z artykułu 151 Kodeksu Karnego. Przepis ten stanowi, że kto na mową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do tarnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Do tej pory ustalono, że zwłoki Waldemara J. w dniu wczorajszym w godzinach południowych odkryła w łazience osoba najbliższa, która wspólnie z nim zamieszkiwała i która przebywała w tym czasie w domu. Powiadomiona została policja. Na miejsce udał się prokurator, który przy udziale funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, a także przy wsparciu policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przeprowadził oględziny. W oględzinach tych uczestniczył również biegły lekarz sądowy. Zwłoki zostały zabezpieczone w dniu dzisiejszym w Zakładzie Medycyny Sądowej Kolegium Medicum w Krakowie. Przeprowadzona zostanie sekcja, w której będzie uczestniczył również prokurator. Zabezpieczono również telefony komórkowe używane przez Waldemara J. W toku śledztwa badane będą wszelkie okoliczności zdarzenia, choć zastrzec należy, że poczyniono

0: chwilę obecną ustalenia nie sugerują, nie wskazują na udział osób trzecich właśnie w tym zdarzeniu. To tyle, co na chwilę obecną można powiedzieć.
1: Czy jakiś list, jakąś informację zostawił zmarły?
0: Prokuratura nie ujawnia szczegółów tej sprawy, ponieważ postępowanie jest na wstępnym etapie i właściwie jeszcze nie upłynęła doba od tego czynu.
2: Waldemar Jasiński miał 51 lat. Więcej na tarnow.sk.pl. Kultowy budynek PTTK w Tarnowie nadal szuka nowego właściciela. Chodzi o dawny dom wycieczkowy przy ulicy Żydowskiej. Pozyskane środki mają wesprzeć remont zabytkowego domu florenckiego, w którym dziś mieści się siedziba tarnowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
3: Dzień dobry, Paweł Łępa, prezes zarządu PTTK oddział w Tarnowie. W budynku, który jest wystawiony na sprzedaż, w poprzednich latach najpierw mieścił się dom wycieczkowy, w którym można było dość w miarę tanio spędzić czas. Po tych dosyć udanych latach dla turystyki, niestety przyszły gorszy okres i agent, który prowadził, najpierw to PTTK prowadził, a później był wdzierżawiony ten budynek, niestety zrezygnował z prowadzenia domu wycieczkowego. No i zaczęły się wtedy zmieniać firmy, które wynajmowały od nas ten obiekt. Przede wszystkim były tam zlokalizowane restauracje. Były to w branży wszystko gastronomicznej firmy. No i wydawało nam się, że w okresie przedpandemicznym, że trafiliśmy na dobrego dzierżawcę, który miał bardzo fajne plany związane z tym budynkiem. Już było tam wszystko przygotowane do otwarcia restauracji, ale niestety przyszła pandemia. Firma nie przetrwała tego okresu zamknięcia. No i mieliśmy później problem, żeby od tego dzierżawcy odzyskać nasz budynek. Po długim czasie przejęliśmy z powrotem ten budynek. No i stanęliśmy przed problemem, co dalej. Szukaliśmy różnych rozwiązań, próbowaliśmy zainteresować władze samorządowe, władze wojewódzkie, prywatnych przedsiębiorców do wynajęcia tego obiektu. No niestety z niepowodzeniem. A ponieważ naszego stowarzyszenia nie stać na jednak to są dosyć duże koszty utrzymywania pustego budynku. Decyzją zarządu, za aprobatą zarządu głównego, podjęliśmy decyzję, że ten budynek sprzedamy.
4: I jaka tam jest przestrzeń użytkowa, jeżeli chodzi o metry?
3: Jest to bardzo duży budynek, to jest trzykondygnacyjny budynek z bardzo dużymi piwnicami. Tam samej powierzchni użytkowej jest ponad 300 metrów, plus około 150 metrów piwnic, także jest to bardzo duży obiekt. Bardzo, bardzo, że tak powiem, atrakcyjny, tak uważam.
4: I to władze samorządowe na przykład nie były zainteresowane tym obiektem, bo tak jak pan mówi, to dosyć atrakcyjny obiekt.
3: Wie pan co, wszędzie żeśmy się zderzali z informacją, że nie stać w tej chwili czy miasta, czy władz wojewódzkich na przejęcie tego budynku. Też za bardzo chyba też nikt nie ma pomysłu, co by można było tam zlokalizować. Także oczywiście władze tutaj nie mogę narzekać, bo nam pomagają z każdej strony, żeby zainteresować potencjalnych nabywców. Tutaj mamy kontakt czy z Urzędem Miasta, czy z panem posłem Górnikiewiczem. Także jest zainteresowanie. Też władzom zależy, żeby to zostało w rękach tutaj lokalnych, tarnowskich, a jeszcze tak powiem obcych. Z takim trochę rezerwą do tego wszystkiego podchodzę. To długi okres, zanim chyba sprzedamy ten budynek. Trzeba też powiedzieć uczciwie, że ten budynek też wymaga nakładów finansowych. Trzeba na już wyremontować dach tego budynku. I każdy nowy nabywca na pewno musi trochę funduszy w to zainwestować.
4: W środku też jest dużo do zrobienia?
3: Środek wygląda całkiem przyzwoicie. Są poprzedni dzierżawca, wyremontował podłogi, są wymalowane, zrobione ściany. Także jest nowa instalacja centralnego ogrzewania, jest instalacja elektryczna. Tam było wszystko przygotowane pod otwarcie restauracji, także to naprawdę zabrakło parę dni, żeby się tam otworzyła restauracja. Także wiadomo, jest to duży obiekt, w zależności jeszcze kto ma jaki pomysł na to, to jest uzależnione, ile pieniędzy trzeba w to zainwestować.
4: No właśnie, tutaj lokalizacja, samo serce Tarnowa, obiekt bardzo duży, pewnie tutaj kwota też dosyć wyższa raczej, jeżeli chodzi o zakup.
3: Powiem tak, mamy wartość rynkową wycenioną przez rzeczoznawcę. Jeśli pozwoli pan, że nie,

0: będę ujawniał tych kwot. Jeśli się zgłoszą do nas osoby zainteresowane kupnem tego budynku, no to będziemy rozmawiać. Jesteśmy naprawdę otwarci na różnego typu propozycje. Wiemy w okolicy, po ile chodzą tego typu budynki. Wiemy, w jakich widełkach możemy się poruszać. Także myślę, że jak się znajdzie kupiec, to będziemy skłonni z nim rozmawiać, żeby ten budynek sprzedać, bo no, środki z tego budynku nam są, że tak powiem, niezbędne do przeprowadzenia gruntownego remontu w budynku, w którym się znajdujemy, czyli siedziby PTTK-u przy Żydowskiej 20. Jest to budynek zabytkowy, który no, też wymaga pilnego remontu.
1: A co zostanie tutaj przeprowadzone? To już tak na zakończenie tylko pytam, jeżeli chodzi o ten budynek przy Żydowskiej 20.
0: Znaczy tak, tutaj żeśmy w tym roku zrobiliśmy od podstaw, bo w całym budynku nie było jeszcze zrobionej instalacji centralnego ogrzewania. Zrobiliśmy elektrykę. No teraz przed nami najdroższe wyzwania, czyli remont kapitalny dachu, remont elewacji. To jest takie już bardzo wymiana okien, bo tu są stare drewniane okna. Także no, jest tutaj bardzo dużo inwestycji do zrobienia na już i na pewno środki ze sprzedaży tamtego budynku bardzo by nam ułatwiły sprawę. Również będziemy się starać o dotacje, ponieważ to jest budynek wpisany do rejestru zabytków. Będziemy szukać różnych rozwiązań, aby pozyskać dotacje na remont tego budynku.
2: Dodajmy, że kamienica, która trafiła na sprzedaż, jest wpisana do rejestru zabytków, a to oznacza konieczność uzyskania szeregu pozwoleń na planowane prace. Mogą się pochwalić wieloma sukcesami. Chodzi o tarnowskich łuczników z brygady Wrichet. Od kilku lat rywalizują nie tylko w Polsce, ale też na prestiżowych turniejach za granicą, skąd regularnie przywożą nagrody. Pomysłodawcą i twórcą drużyny jest Paweł Szura, który podkreśla, że jego miłość do łucznictwa narodziła się zupełnie przypadkiem.
3: Poznałem kolegę, który strzelał z łuku tutaj w Tarnowie na weselu. No i się tak rozkręciło. Potem w 2019 roku wziąłem pierwszy raz łuk do ręki. W 2021 trenowałem pod okiem Piotrka Goneta. Można powiedzieć, że gdzieś tam ostatnim jego tak naprawdę uczniem, może przedostatnim. Potem zdarzyło się, co się zdarzyło. Piotrek zmarł i tak naprawdę jakoś to się wszystko powoli zaczęło rozkręcać. Ja po tym jednym treningu nagle okazało się, że gdzieś tam mam całkiem niezłe umiejętności. No i potem to już poszło lawinowo. Najpierw grupa przyjaciół, która wspólnie trenowała i nieoficjalnie założyła zespół, który nazywał się Brygada Wrichet. Potem już troszkę inna grupa osób założyła stowarzyszenie, które rosło dynamicznie i przekształciło się w stowarzyszenie KRS-owe. Też już oczywiście w trochę zmienionym składzie, a następnie, no, mam nadzieję, że w przyszłych latach będziemy coraz bardziej profesjonalnie szli do przodu, żeby zdobywać i zwiększać możliwości treningowe tutaj naszej tej ekipy.
1: A skąd ta nazwa?
3: No, tutaj na pewno.
1: Bo googlowałem, ale nie jestem pewny, czy...
3: Wiedźmin i Andrzej czyli... Sawkowski zdecydowanie, dlatego, że myśmy tworząc wtedy jeszcze wśród tych naszych kolegów, którzy akurat żaden z tych osób nie strzela z nami, tworzyliśmy to dlatego, że Brygada Wrichet, Wiedźmin i u Sawkowskiego to była taka grupa elfów, których nigdy nie lubiał, oni tam atakowali i byli też nielubiani z tego powodu. Więc nam trochę w głowach było to, że dobrze strzelamy, więc możemy tutaj mocno namieszać na tej arenie łuczniczej i tak też było. Zaczęliśmy wygrywać nawet z takimi świetnymi zespołami czy świetnymi drużynami, które wcześniej nie miały żadnych konkurentów. My pomyśleliśmy, tworząc stowarzyszenie, że to dobrze do nas pasuje i chyba tak zostało.
1: I na początku na pewno nie spodziewaliście się, że to odniesie wszystko też taki sukces tak naprawdę, bo zaczęło się od hobby i pewnie dalej jest hobby, ale jednak idzie w stronę takiego profesjonalnego sportu. Tu tak naprawdę wszystko.
3: Tak, tak. No, powiem szczerze, jakbym sobie wtedy, kiedy gdzieś tam żeśmy próbowali powołać stowarzyszenie nierejestrowe, tylko zwykłe, że będziemy za chwilę na mistrzostwach Europy, czy planowali start na mistrzostwach świata, no to raczej gdzieś tam nawet bym sobie tego nie był w stanie wyobrazić. Natomiast też chodzi o to, że mamy wszyscy, którzy gdzieś tam do nas dotarli, nami trenują i są i zostali, to mają pasję, tak? Ta pasja jest tak silna, że ona wszystko jest w stanie przezwyciężyć. Jesteśmy w stanie wytrzymać 3 godziny w lodówce w zimie, gdzie tak naprawdę ja wychodzę jak trenowaliśmy tam na tym naszym starym miejscu, wychodziliśmy tak strasznie zmarznięci, że ja nie mogłem palcami nawet ruszyć, bo były skostniały po prostu do granic możliwości, a dzieci, które też trenowały, były po prostu zaopatrzone przez rodziców w te podgrzewacze gdzieś tam pod ubraniami, żeby w ogóle dało się przetrwać, no ale nikt nie był w stanie jakby od tego treningu odpuścić do tego stopnia, że mieliśmy już tak dużą grupę, że w pewnym momencie musieliśmy zrobić grafik i było tak, że ledwo jeszcze tam

0: się nie skończyli, a już następne 5 osób czekało, żeby wejść na kolejną godzinę, więc to też jest, pokazuje i hart ducha, i pasję, i to, że jednak ten sport ma coś w sobie, tak, że jednak ci ludzie, którzy przyjdą, spróbują, to chcą dalej walczyć, a jak jeszcze przyjdzie do tego to, że się trafia tam, gdzie się chce, i pokazuje się innym, że można ćwicząc pół roku być naprawdę świetnym i taki, powiedzmy, poziom ogólnopolski już prezentować, no to nagle się okazuje, że to jeszcze bardziej wciąga, jeszcze bardziej się chce trenować i tak już później to zostaje. Tak, oczywiście nie wszyscy zostają, nie wszyscy są w stanie jakby się temu sportu tak oddać, żeby to wszystko działało. Te treningi też, jeżeli się je opuszcza, no to później troszeczkę ta nasza skuteczność jest mniejsza. I tak to działa, niestety.
1: A co daje ucznictwo samo w sobie dla osoby, która trenuje?
0: No generalnie ucznictwo daje spokój i takie odprężenie, dlatego że żeby wykonać prawidłowy strzał, musimy przez, no to w zależności od tego, ile ten strzał będziemy chcieli jakby utrzymać i mamy siłę, no to albo od 2-3 do 6-7 sekund nie możemy myśleć o niczym. Musimy po prostu mieć pustkę w głowie, skupić się tylko na tym, żeby mięśnie pracowały w powtarzalny sposób, dlatego że my strzelamy tylko i wyłącznie używając pamięci mięśniowej, nie mamy żadnych celowników czy innych takich odniesień, które nam pozwalają strzelać, strzelamy intuicyjnie lub instynktownie i po tym strzale jest spokój w głowie. Wykonujemy tych strzałów 200 i mamy 2 godziny tak totalnie w głowie, która jest pozbawiona jakiegokolwiek stresu, wszystkich jakichś napięć i tak dalej. No i potem człowiek wraca i myśli sobie, kurczę, to jednak jest sympatyczne i fajne, tak? Po pracy gdzieś tam w problemach mogę sobie spokojnie jakby taki relaks przeprowadzić, a inni reagują na przykład na świzlotek, tak? Ten świzlotek jest tak piękny, fajny dla niektórych, że po prostu tylko ten dźwięk powoduje u nich właśnie to, że chcą strzelać. No to jest generalnie bardzo skomplikowane, natomiast to jest potwierdzone też naukowo, że generalnie ucznictwo jest porównywalne do medytacji na takim dość wysokim poziomie.
1: I jeżeli ktoś chciałby zacząć przygodę z ucznictwem, to od czego tutaj właśnie zacząć?
0: Ja popełniłem taki artykuł w internecie, który gdzieś tam sobie wisi nawet na tych grupach uczniczych. Ucznictwo to nie piłka nożna, tak? W ucznictwie troszeczkę to inaczej działa. W piłce nożnej pierwszą rzeczą, jak chcemy kopać w piłkę, to kupujemy piłkę, następnie jakieś buty albo korki, albo halówki. No można, jak ktoś nie ma, no to jakiś tam strój i, prawda, szukamy miejsca, gdzie możemy to robić, tak? W ucznictwie absolutnie. To jest ostatnia rzecz, którą powinniśmy robić, czyli nie wybieramy ucznictwa kupując łuk na początku, tylko szukamy grupy, która potrafi nas czegoś nauczyć. I my prowadzimy takie zajęcia za darmo, ale tylko przez 7 zajęć, później już jakieś tam płatności są wdrożone i uczymy się, tak? My mamy sprzęt, my mamy wiedzę, my mamy wszystko, co jest potrzebne, żeby zacząć. Musimy przejść szkolenie przede wszystkim bezpieczeństwa, żebyśmy wiedzieli, jak tym łukiem, jeżeli go już będziemy mieli w rękach, bezpiecznie strzelać i nie zrobić sobie ani nikomu innemu krzywdy. No i potem się uczymy techniki, która daje nam pewność, że sobie nie robimy krzywdy, bo dlatego, że zrobienie sobie krzywdy łukiem to nie jest tylko gdzieś tam, nie wiem, uderzenie się czy niewłaściwe wyciągnięcie strzały, które może spowodować jakiś uraz, tylko też to, żeby nasze mięśnie, nasza szyja, różne inne elementy nie miały później po 2-3 tygodniach czy po miesiącu te potrzeby wizyty u fizjoterapeuty, tylko wszystko to ustawiamy na pierwszych zajęciach, potem to szlifujemy, żeby te nawyki jakby się uruchomiły i żeby one działały w sposób taki, powiedzmy, półautomatyczny. I dopiero następnie skupiamy się na tym, żeby w coś w ogóle trafiać, bo najpierw musimy wiedzieć, jak ten łuk używać, żeby było dobrze, bezpiecznie, a dopiero potem się skupiamy na już trafianiu. Potem następnym krokiem jest odpowiednie znalezienie swojego punktu kotwienia, żebyśmy za każdym razem robili ten strzał w sposób powtarzalny, czyli żeby to nie było tak, że my trafiamy, bo nam się udało, tylko dlatego, że to odtwarzać w kółko. I dopiero jak jesteśmy na tym etapie, to możemy myśleć o łukach, czy o generalnie innym sprzęcie. Nie możemy kupić strzału przed łukiem, bo zawsze strzały się kupuje jakby do wybranego modelu łuku. No i potem jak już mamy łuk, no to wtedy możemy dobrać sprzęt i zaczyna się zabawa, dlatego że tak naprawdę na sprzęcie treningowym nigdy nie będziemy mieli takiego samego strzelania jak na sprzęcie już swoim, bo jest cały czas ten sam łuk w kółko. No ale z drugiej strony nie my, dopóki gdzieś tam chwilę nie postrzelamy, to nie wiemy, który łuk nam się podoba. Może to być łuk wschodni, może to być łuk typu Hunter, może to być taki longbow jak Robin Hood, prawda, i w Anglii. Może to być łuk bloczkowy, mogą to być łuki olimpijskie. My bloczkowych łuków i łuków olimpijskich jeszcze nie uczymy i chyba nie będziemy. Natomiast łuki takie, które są bardzo podobne do łuków olimpijskich, czyli barebow, no to mamy gdzieś tam już pierwszych ludzi, którzy zaczynają z tych łuków strzelać. Strzela się zupełnie inaczej, ocena odległości jest tutaj kluczowa. No ale kto się chce rozwijać, to gdzieś tam chyba na tym to polega. Co ciekawe, z tych łuków można już strzelać na olimpiadzie.

0: tak? Czyli generalnie dlatego też można się zapytać, dlaczego jeszcze nie pojechaliśmy na olimpiadę? Otóż nie możemy pojechać na olimpiadę, bo my strzelamy w kategoriach i w federacjach, które są nieolimpijskie. Federacja olimpijska to jest World Archery, tutaj w Polsce jest reprezentowana przez PZU, czyli taki odpowiednik PZP, no jeżeli chodzi o piłkę nożną. I my w tej federacji nie jesteśmy zrzeszeni, nie uczestniczymy, dlatego że te łuki, których my używamy, nie są po prostu w regulaminie tych federacji uwzględnione. My używamy i strzelamy w federacjach IFA i HDH i AA. To jest federacja, która uwzględnia właśnie nasz model łuków i inne modele łuków, które są w naszym stowarzyszeniu.
1: Zanim zapytam jeszcze o resztę, to dlaczego nie używacie bluszkowych?
0: Nie używamy bluszkowych z dwóch powodów. Pierwszy powód to taki, że nie umiemy strzelać z łuków bluszkowych. Nikt nas tego nie uczy. Nie strzela się z łuków bluszkowych instynktownie, ani w żaden inny sposób tego typu. Tylko to mamy już narzędzia celownicze i nie tak naprawdę proces strzału jest skomplikowany. Pewnie podobnie do tego, który my jakby używamy. Natomiast dużo bardziej skomplikowane jest samo ustawienie łuku. Łuk można naprawdę, ten łuk bloczkowy to można na wiele różnych, powiedzmy, systemów i budować go można, ustawiać na wiele sposobów, a my nie mamy wiedzy. Serwisy czy jakieś takie miejsca, w których można o tym pogadać, są oddalone od nas, gdzieś tam Śląsk, Warszawa, więc tutaj to jest skomplikowane. I najważniejszy powód, maty. Praktycznie łuk bloczkowy niszczy, rozszarpuje w kilka chwil. No a w tej chwili nie mamy takiej możliwości, żeby finansowo sprostać łukom bloczkowym. Tak, dlatego że łuk bloczkowy, powiedzmy, z 30-40 metrów jest w stanie trafić w 5 zł kilkanaście razy z rzędu. Ja, strzelając z mojego łuku, nie jestem w stanie trafić, ale raz na jakiś czas, być może rzadziej nawet. I to generuje to, że taka mata, jeżeli otrzyma tyle strzałów w jeden punkt, bardzo mały, w bardzo krótkim czasie, no to po prostu szybko przechodzi ta strzała na wylot, potem ta mata się już nadaje tylko do, albo do naprawy, albo do wyrzucenia.
1: Dobra, czyli jeżeli ktoś jest z Tarnowa bądź okolic i chciałby rozpocząć przygodę, to może się do was zgłosić na zajęcia.
0: Tak jest, tak jest. Należy szukać na naszych, czy Facebooku, czy stronie www.łucznicystarnowa.pl, oczywiście bez polskich znaków, informacji, gdzie będziemy trenować.
1: A jak ogólnie z zainteresowaniem w Tarnowie, jeżeli chodzi o łucznictwo? Jest wzrost czy poziom stały?
0: Powiem tak, no mamy takie zajęcia, których tam pewnie część osób wie, czy nie. Kiedyś na tych zajęciach bywało 3-4 osoby, w tej chwili jest 14-15. I to nie są osoby, które są cały czas te same. Czyli mamy non-stop praktycznie nowych ludzi, a gdzieś tam cały czas dzwonią rodzice, pytają, czy sami zawodnicy, ludzie dorośli, studenci, mamy osoby nawet starsze. Także to jest sport dla każdego i w każdym wieku. Całe rodziny przychodzą, czyli dzieci, mama, tata, czy babcia, czy dziadek, wszyscy strzelają. Problem tylko jest taki, żebyśmy tutaj wiedzieli, od 8 roku życia przyjmujemy dzieci. Chodzi o to, żeby dziecko w okresie tego wzrostu, powiedzmy, najbardziej istotnego, ponieważ łucznictwo jest sportem jednostronnym, nie spowodowało, jeżeli bardzo gdzieś tam w domu chciało też trenować i rodzice na to pozwalali, jakiejś dysfunkcji czy wad postawy, które później się mogą ujawnić, więc chcemy, żeby minimum 8-letnie i wtedy też pokazujemy, ale też raczej raz w tygodniu to jest wystarczająca jakby liczba tych zajęć. Oczywiście dzieci też młodsze albo w tym wieku jeżdżą na zawody, natomiast mówię, dwa razy w tygodniu to dziecko, myślę, poradzi sobie. Jego wada postawy raczej nie powinna wynikać z tego, że strzela z łuku, jeżeli by się pojawiła. Natomiast gdyby to dziecko chciało trenować, nie wiem, codziennie, to już bardzo odradzamy, tak? Bo niestety można sobie zrobić krzywdę. Nawet dorosły jest sobie w stanie zrobić krzywdę, jeżeli będzie strzelał cały czas z łuku, dlatego że to jest cały czas jedna strona jakby naciąga, druga strona stabilizuje. W związku z tym zalecamy przy treningach, oprócz tego, że się strzela z łuku, jakąś ogólnorozwojówkę, siłownię, cardio, nie wiem, coś.
1: Może się wydawać, że łuk, powiedzmy, naciągniesz i tyle, ale tak naprawdę to jednak jest spory ciężar, ten naciąg.
0: Tak, no ja naciągam łuk, który ma albo 42, albo 43 LBS-y, czyli dzielimy to mniej więcej przez 2, czyli to jest około, powiedzmy, 20-19 kilo za każdym strzałem. A muszę to jeszcze przy chwilę przytrzymać, bo nie mogę tylko naciągnąć i od razu puścić, tylko muszę to tak dziwnie, czy czasami dłużej przytrzymać sekund. I teraz wyobraźmy sobie, że strzelam tak 200 razy i to wtedy pokazuje mniej więcej, jaka to jest siła i jakie to jest obciążenie dla organizmu. Oczywiście nie wszyscy muszą i to jest też takie zalecenie, żebyśmy absolutnie nie zaczynali od zbyt mocnych łuków. Bardzo dobrze możemy się nauczyć techniki na łukach o sile 20 LBS-ów czy 25 LBS-ów. Nie ma sensu, to jest taka pierwsza zasada każdego łucznika, że ja sobie kupię łuk pierwszy, wtedy żeby on miał przynajmniej 40 LBS-ów, a 35 to tak po prostu
1: minimum.
0: No i to jest oczywiście bardzo duża przesada. Oczywiście jesteśmy w stanie, dorosły człowiek

0: stanie w dwóch 39 lbs wejść powiedzmy w 2-3 tygodnie, ale to nie chodzi o to, bo chodzi o to, że opanowanie techniki jednak wymaga spokoju i tego czasu, kiedy my stoimy z tym łukiem napiętym. I szkoda po prostu sobie no, męczyć się tak, szczególnie, że można jakieś tam urazy, gdy nie robimy tego w sposób odpowiedni, bo nie zawsze ta osoba, która się gdzieś tam już nauczyła strzelać z łuku, przychodzi na trening i tylko przy trenerze strzela. Czasami sobie po prostu bierze jakieś pudło, idzie do lasu czy jakieś tam inne miejsce, gdzie jest bezpiecznie i sobie strzela samemu, tak? No i wtedy nie ma tego trenera, który może na to popatrzeć, a czasami można sobie właśnie wytworzyć różnego rodzaju potem problemy, jeżeli się coś robi w nieodpowiedni sposób.
1: A jakie są właśnie takie najczęstsze złe nawyki, z którymi się pan spotyka wśród swoich uczniów?
0: No, na początku to jest kilka złych nawyków. Pierwsza rzecz to jest zadarcie, jeżeli trzymamy łuk w lewej ręce, to zadzieramy lewy bark, tak jakbyśmy próbowali kompensować siłę tego łuku, podnosząc bark lewy, co prowadzi do tego, że mamy źle rozciągniętą siłę i tego strzelania no, nie wyjdzie nam, tak? Ale to jest no, jakby nic nowego, nic strasznego, dlatego, że cały łuk naciągamy plecami, łopatkami tak naprawdę. W związku z tym większość ludzi nawet tego nie rozumie, jak można łopatkami naciągnąć łuk, tak? No przecież mamy ręce, silne mięśnie, bicepsy, tricepsy i ja chodzę na siłownię jeszcze no, zazwyczaj i przecież jak ja nie naciągnę tego łuku? To się okazuje, że taki człowiek przychodzi i nie może naciągnąć łuku dla dziecka, tak? Ponieważ nagle się okazuje, że my nie pracujemy tymi mięśniami, które na siłowni gdzieś tam sobie najbardziej jakby obciążamy, tylko zupełnie innymi. Jeżeli by ktoś, nie wiem, podnosił się na drążku, wiosłował, no to wtedy mu będzie łatwiej i to jest pierwsza zasadnicza rzecz. U pań niestety wydaje mi się, że około 80% populacji gdzieś w wieku 20, może tam nawet 25 lat rotuje biodro prawe do środka, czyli naciąga łuk. Powinniśmy stać bokiem do tarczy i tak jak naprawdę przodem do jakiejś ściany czy innego elementu, a panie rotują nam biodra i stoją tak jakby pod kątem 45 stopni i do tarczy, i do tego, co jest naprzeciwko, co powoduje, że ten strzał się już sypie, już biomechanika tego strzału jest kompletnie nieudana. Dodatkowo jeszcze czasami, jeżeli nie mamy tej siły, to łokieć prawy, czyli ten łokieć, który zaciąga, powoduje, że my próbujemy skrócić jakby dystans i jakby ten naciąg, który jest być może dla nas zbyt mocny i jakby próbujemy się wyprzedzić łokciem, czyli łokieć zamiast być w linii, to on sobie idzie i jest zupełnie ułożony tak trochę nie tak jak trzeba, gdzieś tam ten strzał wtedy też nie będzie dobry, a oprócz tego jeszcze możemy sobie zrobić krzywdę. No i taka rzecz, którą wszyscy robią w zasadzie na pierwszych zajęciach, a nawet można powiedzieć na kilku, to jest trzymanie łuku jak młotek, czyli zaciskają go tak pięścią, że już bardziej i mocniej się go nie da, a łuk powinien tutaj po prostu tylko się opierać na dłoni, ale to jest coś, czego nikt nie jest w stanie na początku jakby wyłączyć, dlatego że no jest tak dużo tych zmiennych, a my możemy kontrolować tylko trzy rzeczy podczas takiego strzelania, że ten łuk jest po prostu zaciśnięty, bo się martwimy, że nam wypadnie gdzieś, a to niestety nie jest. No i kolejna rzecz, która jest w sumie też u wszystkich, czyli kaptury, czyli mięśnie kaptury są podniesione, czyli mamy te mięśnie ustawione tak, jakbyśmy byli bokserami, próbujemy chronić głowę, one są mocne, więc one nam dają taką pewność, że jak te kaptury są uniesione, my rozciągamy klatkę piersiową, to wtedy one przejmują większość energii tego strzału i to nam daje taką pewność, tak, że my stoimy, wydaje nam się, kurczę, to jest to, tak, to jest ten naciąg, dobrze, my to robimy. No problem jest taki, że niestety kaptury mają duże oddziaływanie na szyję i potem szyja zaczyna sprawiać problemy, gdzieś tam różnego rodzaju dziwne rzeczy się wtedy dzieją, bóle głowy i tutaj niestety cała najważniejsza część tego wszystkiego to jest, musimy się nauczyć tego, że my rozciągamy klatkę piersiową i plecujemy na łopatkach, czyli cała siła jest na plecach i te łopatki powinny się schodzić do siebie. Oczywiście to wszystko jest łatwe, proste, ale już nie takie oczywiste, jak się z tego łuku zaczyna strzelać. No i też kolejna rzecz, która myślę jest u wszystkich, to znaczy, że my próbujemy, dochodząc do jakichś tam momentów w tym łucznictwie, bo to musimy czuć te mięśnie, czyli czujemy te mięśnie na siłę. Czyli jeżeli ja mówię, że ma być taka pozycja, to my te mięśnie tak ściskamy, że aż nam drgają ręce, plecy, także aż po prostu to jest skrajna jakby już możliwość, że bardziej się nie da napiąć tych mięśni. Tutaj niestety to jest też spory błąd. Łucznictwo polega na tym, żeby być spiętym, napiętym, ale nie przepiętym, czyli żebyśmy byli napięci, ale tylko delikatnie to czuli. I wtedy ten strzał będzie płynny, spokojny. Musimy być płynni, musimy strzelać bardzo tak delikatnie z tego łuku. Każde jakieś takie zbyt mocne spięcie mięśni powoduje, że ten strzał może być urwany, gdzieś tam ręka, czy prawa, czy lewa, może nam uciec. I wtedy ten strzał zamiast trafić tam, gdzie chcemy, może niestety nie trafić. Więc taki wniosek, że jeżeli jesteśmy zbyt na przykład denerwowani na zawodach klasy, nie wiem, mistrzostw świata, no to ten strzał może się okazać

0: myśleć, że my go na treningu możemy zrobić 30 razy powtarzalnie i będzie to idealny strzał w sam środek tarczy, a na zawodach, gdzie powinniśmy pokazać tę klasę, może się okazać, że z powodu nerwów nasze mięśnie są tak spięte, że jakiś błąd krótki, mały powoduje, że zamiast trafiać tam, gdzie chcemy, coś się dzieje niedobrego, a to nakręca nas jeszcze bardziej, no bo myślimy, kurczę, co się dzieje, przecież ja to przecież wiem, jak to się robi, tak? No i tutaj też są kłopoty czasami takie właśnie, dlatego praca nad, wiadomo, techniką, ale też psychiką jest istotna.
1: A czy są jakieś cechy, które dyskwalifikują albo łucznik musi posiadać? No bo zgaduję, że dyskwalifikują pewnie jakieś tutaj wady postawy, mogą albo jakieś inne takie problemy z ciałem, że tak powiem.
0: To wszystko jest bardzo skomplikowane. Jeżeli są jakieś takie wady, które dyskwalifikują, no to rzeczywiście, jeżeli byśmy jakieś duże uszkodzenia albo problemy w zakresie barków, czy nie wiem, bioder, no to tutaj faktycznie ta praca tego barku jest niemożliwa, albo gdzieś jest bolesna, no to tutaj faktycznie może być to problemem, ale też nie do końca, dlatego, że możemy zastosować słaby łuk, możemy spróbować, jeżeli na przykład prawa ręka jest gdzieś uszkodzona, albo nie wiem, nie mamy palca, to możemy zmienić strzelanie z jednej strony na drugą, jakby to jest bezproblemowe, więc tak naprawdę, żebyśmy mieli takie jakieś super historie, które nas od tego łucznictwa są w stanie odciągnąć, to nie, bo są łucznicy, którzy strzelają nie mając rąk, tak, są moja koleżanka właśnie jeździ na wózku inwalidzkim i strzela z łuku, tak, więc jakby dopóki chcemy i dopóki ktoś ewentualnie nam powie jak, albo pokaże, albo spróbuje jakoś do tego podejść, no to możemy, tak, tylko pytanie, czy to gdzieś tam nam sprawia przyjemność i czy jesteśmy w stanie się jakoś ogarnąć. Są ludzie, którzy strzelają zębami, bo nie mają rąk na przykład, tak, strzegają stopami, bo nie mają jakby możliwości, żeby naciągnąć ten łuk. I są nawet łucznicy, którzy nie mają wzroku i też strzelają. Oczywiście mają asystenta swojego i tak dalej, no ale jest to możliwe. W związku z tym tak naprawdę chyba w tym sporcie no, można jakoś sobie poradzić, co nie zawsze oczywiście jest i na początku takie proste, jasne i możliwe, tak? Bo jakby sobie ktoś ocenił, nie mam ręki, no to jak będę strzelał z łuku, tak? Natomiast tu się okazuje, że jest to możliwe, tak? W Stanach jest wiele takich osób i nawet mają świetne wyniki, które mają jakieś tam problemy, protezy czy inne. Na Mistrzostwach Europy był chłopak, który nie miał nogi, strzelał w protezie i też dawał sobie radę, więc jest to
1: sport dla każdego.
0: Tak, no jeżeli to jest każdy sport, powiedzmy, w którym jeżeli chcemy, to się da, no to tak jak nie wiem, bieganie też jest możliwe. Tutaj raczej, jeżeli bardzo zawodnik chce, to jest w stanie sobie poradzić.
2: To był Paweł Szura, a my przypominamy, że wszystkie osoby zainteresowane nauką łucznictwa mogą skorzystać z zajęć organizowanych przez Brygadę Wrichet. Szczegółów szukajcie na ich facebookowej grupie.
3: SK Tarnów News.
2: Tomek Piszczek, zapraszam na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dzisiaj powiemy o wyborach nowej przewodniczącej Tarnowskiej Rady Miejskiej, propozycjach Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Tarnowa i sukcesach tarnowskich chórzystek z chóru Pueblo Orantes.
3: SK Tarnów.
2: Radni w końcu doszli do porozumienia. Tarnowska Rada Miejska ma nową przewodniczącą. Została nią Edyta Kowalska, wybrana w drugim głosowaniu. W pierwszej turze największe poparcie zdobył kandydat Prawa i Sprawiedliwości, ale nie uzyskał wymaganej większości. Po wycofaniu jego kandydatury radni wybrali Edytę Kowalską. Nowa przewodnicząca podkreśla, że to dla niej duże wyróżnienie. Z kolei radny Koalicji Obywatelskiej Sebastian Stepek liczy na owocną współpracę.
4: Cieszę się, że ponad podziałami potrafiliśmy wybrać przewodniczącego. Dziękuję wszystkim. I będziemy pracować dla dobra mieszkańców miasta Tarnowa. I tak jak powiedziałam wcześniej, jestem otwarta na współpracę z wszystkimi klubami, niezależnie od opcji politycznej, bo przewodnicząca Rady Miejskiej jest przewodniczącą wszystkich radnych, nie tylko jednego klubu. Myślę, że wyzwaniem na pewno będzie współpraca. Myślę, że to jest też wyzwanie, bo jeżeli my będziemy razem wszyscy współpracować, to na pewno wszystkie projekty i wszystkie priorytety, które sobie ustalimy, będą dobrze realizowane. Ja myślę, że polityka nie powinna mieć miejsca na salach obrad Rady Miejskiej, ponieważ my się pracujemy dla dobra mieszkańców miasta Tarnowa i mieszkańcy Tarnowa nas rozliczą z tego, co będziemy robić, a nie z tego, czy my będziemy politykę przenosić na sesję Rady Miejskiej.
5: Taki był nasz wybór, taka była nasza decyzja, taka była uchwała z rządu Koalicji Obywatelskiej w Tarnowie. Od początku rekomendowaliśmy panią Edytę Kowalską jako najlepszą naszym zdaniem kandydatkę z naszego grona do piastowania tej funkcji bardzo odpowiedzialnej, funkcji przewodniczącej Rady Miejskiej. Cieszę się, że w końcu udało nam się przerwać ten impas w Radzie Miejskiej ponad podziałami, znaleźć te 12 głosów i wybrać przewodniczącą, bo no, tak dłużej procedować nie mogliśmy. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby wybierać pana przewodniczącego czy przewodniczącej Rady Miejskiej w Tarnowie. Także to tylko była kwestia decyzji politycznej, zgody jakby ponad podziałami, żeby iść dalej, no po prostu zajmować się sprawami.

0: miejskimi, zajmować się sprawami mieszkańców miasta Tarnowa. Jest wiele problemów do rozwiązania, wiele spraw, które czekają na załatwienie, a nie w nieskończoność zajmować się tym, kto będzie przewodniczącym, jakieś takie rozgrywki też międzypartyjne, bo tutaj też różne tego typu sytuacje miały miejsce. Pan radny Mirosław Biedroń uzyskiwał największą ilość głosów, natomiast w głosowaniach, gdzie była większa liczba kandydatów, prawda, ale mimo wszystko to za każdym razem było tylko i wyłącznie aż 10 głosów. Do wyboru przewodniczącego jest potrzebna bezwzględna większość głosów, czyli 12 głosów, połowa radnych plus co najmniej jeden. Decyduje zwykła arytmetyka i matematyka, natomiast tutaj ustawa mówi jasno, no jest potrzebna bezwzględna liczba głosów. No jak widzieliśmy w drugim głosowaniu, Klub Prawa i Sprawiedliwości no jednak zdecydował, że nie wystawia po raz kolejny pana Mirosława Biedronia, czyli no zdawali sobie sprawę, że jednak nie jest w stanie uzyskać tych 12 głosów. Część z nich, mało tego, część z nich, nie wiem oczywiście do końca, bo głosowanie było tajne, natomiast na pewno część z nich musiała zagłosować też na naszą kandydatkę, na panią Edytę Kowalską, za co im z góry dziękuję. Mam nadzieję, że to jest jakby też taki sygnał, że w Radzie Miejskiej możemy się dogadać, niezależnie od barw partyjnych są pewne rzeczy po prostu ważniejsze niż szyldy, niż rozgrywki jakieś międzyfrakcyjne. Będę oczekiwał dobrej pracy i współpracy też. Oczywiście no wiele wyzwań też przed panią przewodniczącą, no nie ma takiego doświadczenia do tej pory, ale myślę, że wszystkiego może się nauczyć i tutaj sobie absolutnie da radę, ma kompetencje. Liczymy na dobrą współpracę, zarówno z naszym klubem, tutaj jestem przekonany, że ta współpraca będzie dobra, ale też z wszystkimi klubami, z całą radą, żeby jednak tonować emocje, nie zaognieć sytuacji. Wiemy, że czasem na sali lustrzanej też jest gorąco i bywa emocjonalnie, natomiast tutaj taką rolą też pani przewodniczącej jest nie tylko techniczne prowadzenie obrad, ale też tonowanie tych emocji i też reprezentowanie na zewnątrz. To też ma duże znaczenie, żeby jednak przewodniczący Rady Miejskiej wspólnie z panem prezydentem na wszelkiego rodzaju uroczystościach, wydarzeniach, żeby godnie reprezentowali nasze miasto, żebyśmy, krótko mówiąc, za najważniejsze osoby w mieście się nie musieli wstydzić.
1: Zadowolenia z wybrania nowej przewodniczącej nie ukrywa również Ryszard Rządło z Rady Osiedla Starówka. Tymczasem radny z klubu Prawo i Sprawiedliwość Mirosław Biedroń podkreśla, że nową przewodniczącą czeka sporo pracy.
2: Wreszcie mamy przewodniczącego Rady Miejskiej, przewodniczącą Rady Miejskiej, panią Edytę Kowalską, i ten pad, który był dwumiesięczny w Radzie, który nie służył wizerunkowi Rady i to jakby obciążało wszystkich radnych, niezależnie od klubów, kół, no było niezręczne i mieszkańcy Tarnowa naprawdę nie tolerowali tego i byli zbulwersowani. Dzisiaj to ten nasz apel, żebyśmy się wznieśli ponad te różnice polityczne czy pewne rozgrywki, które tutaj w Radzie były prowadzone, zaskutkował. Wprawdzie bardzo minimalną wygraną pani radnej Edyty Kowalskiej, ale mamy przewodniczącą. I tu budujmy na tej bazie dzisiaj tego konsensusu pomiędzy klubami radnymi jakąś przyszłość i merytoryczną pracę. Bo drodzy Państwo, praca Rady została sparaliżowana przez ostatnie 2 miesiące. Przerwy w obradach Rady, opóźnianie, to pokazywało, że nie ma przywódcy, nie ma przewodniczącego, który będzie panował, merytorycznie prowadził, czytał statut i starał się realizować wszystkie projekty uchwał. Dlatego to jest naprawdę ważna chwila i od tego trzeba zacząć budowanie pozytywnego wizerunku i pracy, ciężkiej pracy radnych Rady Miejskiej. Wierzę, że pani Edyta Kowalska, która no, ma doświadczenie również, będzie również też osobą, która będzie starała się współpracować z radnymi i słuchać radnych. No, jest grupa radnych bardzo doświadczonych i ja pierwszy deklaruję pomoc i współpracę z panią przewodniczącą. Mam jakieś swoje doświadczenie z pozycji przewodniczącego Rady Miejskiej i myślę, że pani Edyta powinna liczyć na nas radnych we współpracy, w życzliwości i w chęci pokazania, że jednoczymy się w sprawach ważnych dla miasta.
3: Cały czas wiceprzewodniczący i mam nadzieję, że będę wykonywał tę rolę właściwie, pomagając też nowej przewodniczącej, której oczywiście gratuluję. Mam nadzieję, że zakończy to taki impas w Radzie, który niedobrze kształtował i pokazywał całe funkcjonowanie Rady Miejskiej. Ja w końcu mój klub zdecydował, że w kolejnym podejściu nie będziemy zgłaszać mojej kandydatury, że ta sprawa powinna być rozwiązana między Koalicją Obywatelską i klubem Nasze Miasto Tarnów. Została w końcu wybrana nowa przewodnicząca. I to jest dobra informacja dla Rady Miasta. To jest rzecz bardzo potrzebna, no bo przewodnicząca Rady Miejskiej to jest osoba i przewodniczący Rady Miejskiej to jest osoba, która zarządza całością, tak? W wielu momentach jest potrzebna. My oczywiście jako wiceprzewodniczący pomagamy, ale no przewodniczący powinien być. Więc dobrze, że ten temat jest już za nami. Możemy wrócić do normalnej pracy dla Tarnowa, dla mieszkańców Tarnowa. Wiadomo, że problemów i spraw do rozwiązania na pewno będzie sporo, ale no jest ten podział przewodniczący, przewodnicząca, wiceprzewodniczący. Myślę, że już w pełnym składzie ta praca będzie szła lepiej. Oczekujemy normalności, tego, żeby również nasze projekty i

0: pozycje nie były odkładane gdzieś na bok, chowane do tej słynnej zamrażarki, tylko żeby rzeczywiście były brane pod uwagę i były głosowane. Ja mam nadzieję, że tak będzie, bo tak naprawdę niezależnie od tego, z jakiego jesteśmy ugrupowania, z jakiego klubu radnych, to mamy działać na rzecz miasta i wtedy, jeśli taka współpraca będzie prowadzona, to będzie dobre dla nas wszystkich.
1: Przypomnijmy, że wcześniej funkcję przewodniczącej pełniła Małgorzata Mękal. Różne usługi, jeden cel. Tarnowskie Centrum Usług Społecznych w Tarnowie uruchamia nowe programy, które mają poprawić życie dzieci i młodzieży.
2: Dorota Krakowska, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Tarnowie. Rozpoczynamy w tej chwili usługi społeczne dedykowane głównie dla dzieci i młodzieży. To jest drogoterapia i hipoterapia oraz sensoryka, jak również klub Malucha dla dzieci ze spektrum autyzmu. Natomiast w przyszłym tygodniu, już niebawem, dla dzieci rusza logopedia, natomiast dla osób starszych neurologopedia. Zgłosić się mogą mieszkańcy miasta Tarnowa, czyli rodzice, opiekunowie naszych dzieci bądź osoby dorosłe do neurologopedii. Wszystkie zgłoszenia są kierowane na Centrum Usług Społecznych, ulica Brodzińskiego 14 bądź Gordhamera do koordynatorów usług społecznych. Jeśli jest możliwość dojścia, to tak, jeśli nie, to wystarczy do nas wykonać numer telefonu i koordynator usług społecznych dotrze do mieszkańca, do domu, do rodziny, żeby wesprzeć, żeby pomóc. Jest to bardzo potrzebne. Jak tak samo również jeśli chodzi o hipoterapię. To są działania, które są bardzo mocno skierowane dla dzieci z niepełnosprawnościami, ale również dla dzieci pełnosprawnych. Bądźmy teraz też, podejdźmy do tego w ten sposób, że zbliżają się wakacje. Zamiast siedzieć też przy smartfonach, przy komputerach, przy ekranach, niech działają sportowo, niech idą, niech się relaksują, niech się rehabilitują, bo to pozwala później na normalne funkcjonowanie. Głównie zajęcia będą na świeżym powietrzu, w miejscach, jeśli będzie niepogoda. Natomiast jeśli chodzi o dojście koordynatorów, to ja zgłaszam, jeśli chodzi o wypełnienie wniosku, bo tutaj nie są przeprowadzane wywiady środowiskowe, tylko wystarczy sam wniosek złożyć. Natomiast w większości oczywiście na świeżym powietrzu, natomiast jest możliwość również, żeby neurologopeda czy logopeda takie zajęcia, takie usługi społeczne wykonał w mieszkaniu. W dzisiejszych czasach niestety obserwujemy coraz większy wzrost osób młodych, które są po wylewach, po udarach i mają z tym problem. Dojście w dzisiejszych czasach, duże kolejki do specjalistów powodują, że są z tym problemy i to w diagnozie społecznej właśnie wykazano, że mieszkańcy tego najbardziej potrzebują. Jest znaczny wzrost zapotrzebowania i myślę sobie, że w przyszłym roku będziemy zwiększać jeszcze dostępność tej usługi, bo ona jest bardzo ważna. To nie ma ograniczeń, oczywiście jeśli już będzie dosyć duża ilość i nie będziemy mieć miejsca, to wtedy jakby do kolejki, bo też są osoby, które rezygnują nam w czasie, ponieważ, nie wiem, stan zdrowia się pogorszył, czy wyjechali na urlop. Wtedy w to miejsce wchodzi następna osoba. My jesteśmy dostępni, informujemy wszystko na Facebooku, w mediach społecznościowych, miastotarnów.pl. Pan prezydent też na cały czas jest w kontakcie z naszymi mieszkańcami i te informacje przekazuje.
1: W planach jest też uruchomienie usługi Taxi Help, dzięki której seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami miałyby zapewniony bezpłatny transport.
2: Troszkę będzie trzeba poczekać, ale to tylko z tego powodu, że samochód, który jest zamówiony, niestety przeciąga się z uwagi na fakt, że dostawa tego samochodu jest aż za granicy. W związku z powyższym w sierpniu on do nas początkiem dociera. Będziemy wtedy tutaj firma, która wygrała przetarg, musi dostosować go jeszcze do osób z niepełnosprawnościami, jeśli chodzi o windę, wózki i wtedy już mam nadzieję, to jest ostateczna prawdopodobnie decyzja, że od 1 września ruszymy z tym samochodem. Zapotrzebowanie jest bardzo duże, więc będziemy to zadanie realizować, tą usługę. Ale dopowiem również to, że pan prezydent również wystąpił dodatkowo o zgodę, jeśli chodzi o projekt szwajcarskiej, żeby drugi taki samochód kupić. W związku z powyższym czekamy tylko na zgodę, żeby środki, które są zaoszczędzone, mogły być na ten cel wykorzystane. Także mieszkańcy będą mogli tak naprawdę jeszcze większą dostępność mieć. Będzie można dojechać do lekarza na rehabilitację, do kościoła bądź innych związków wyznaniowych, do teatru, do kina. Tam, gdzie osoba z niepełnosprawnością czy osoba starsza ma problem dotrzeć, będziemy dostępni, żeby dowieźć tą osobę. Chcemy być dostępni na tych osób, żeby jak najwięcej osoby mogły się integrować, korzystać z tych dóbr i jak najdłużej funkcjonować w swoim środowisku i przeciwdziałać temu, żeby korzystały później z ośrodków zamkniętych całodobowych. Jeśli zakupimy drugi samochód, więc będziemy mogli jakby większą ilość osób tutaj zabezpieczyć. Jest zainteresowanie, my będziemy początkiem lipca ogłaszać informację, że będzie to to początkiem września, bo wstępnie planowaliśmy, że będzie to od lipca, no ale niestety dostawa samochodów wiąże się z tym, że one są produkowane za granicą i trafiają do nas, więc to wszystko jest czas.
1: Wszystkie informacje o programach realizowanych przez Centrum Usług

0: społecznych są dostępne na stronie internetowej cus.tarnow.pl. Jest laureatem blisko 30 konkursów. Chodzi o dziewczęcy chór katedralny Pueblo Orantes z Tarnowa. Jak podkreśla dyrygent ksiądz Władysław Pachota, początki działalności były skromne. Z kolei kierownik artystyczny chóru Aleksandra Topor zaznacza, że zespół może pochwalić się ciekawą historią.
1: No, początki chóru były bardzo takie, można powiedzieć, prozaiczne. W 1985 roku zostałem przyporządkowany do posługi kapłańskiej i katechetycznej przy tarnowskiej katedrze. Zostałem również poproszony o poprowadzenie scholi dziewczęcej, to była schola liturgiczna, która z czasem, z latami coraz bardziej zaczęła się rozwijać, iść w kierunku ambitnego programu, no a finał jest taki, jak choćby wskazuje ostatni konkurs.
2: A jak właśnie na przestrzeni lat zmienia się ten chór, tutaj ten repertuar?
1: Oczywiście początkowo był to repertuar bardzo prosty, a z biegiem czasu, w momencie kiedy jednak doszliśmy do wniosku, że ta schola liturgiczna powinna przerodzić się w chór wielogłosowy, bo wcześniej była dwugłosową scholą, wówczas musieliśmy poszukiwać repertuaru. Początkowo poszukiwaliśmy repertuar ten, który był dostępny na rynku muzycznym w Polsce, a później sami zaczęliśmy zamawiać również kompozycje czy też opracowania utworów. Musimy z dumą powiedzieć, że dla Pueblo Orantes zostało skomponowanych lub zaaranżowanych ponad 100 utworów, które są taką, no można powiedzieć, wielkim skarbem w muzycznym świecie, jeżeli chodzi o chóry jednorodne. I być może kiedyś, kiedy nas nie będzie, te utwory będą ciągle wykonywane i one ciągle będą żyły.
3: Jeszcze, jeżeli mogę dopowiedzieć, to muszę to powiedzieć, że nasza droga jest drogą

0: też kompozycje, czy też opracowania utworów. Musimy z dumą powiedzieć, że dla Puello Rantes zostało skomponowanych lub zaaranżowanych ponad 100 utworów, które są taką, no można powiedzieć, wielkim skarbem w muzycznym świecie, jeżeli chodzi o chóry jednorodne. I być może kiedyś, kiedy nas nie będzie, te utwory będą ciągle wykonywane i one ciągle będą żyły.
1: Jeszcze, jeżeli mogę dopowiedzieć, to muszę to powiedzieć, że nasza droga jest drogą

szukałam chóru na tym poziomie, światowym poziomie, który by powstał jako schola. Zawsze to my spotykamy się na konkursach z chórami, które są chórami narodowymi, które wszystkie powstawały jako chóry, które mają ogromne zaplecze i organizacyjne, i finansowe. A my powstaliśmy właśnie ze scholi, parafialnej scholi. I to jest naprawdę absolutnie niesamowita droga artystyczna, bo naprawdę nie było łatwo zmienić nie tylko sposób pracy, znaleźć swój cel, ale też konsekwentnie zmieniać mentalność i osób, które należały do zespołu i wszystkich wokół tego zespołu. Dużo łatwiej jest skonstruować świetne

0: pracy, żeby osiągnąć odpowiednie brzmienie, dokładnie tak samo jak w orkiestrze. Ale jeżeli się zaczyna z pułapu, z holi, a kończy się na poziomie światowym, no to faktycznie jest to absolutny ewenement. Myślę, że ewenement naprawdę na skalę światową.
1: No właśnie, a co było takim kamieniem milowym, jeżeli chodzi o rozwój chóru? Jakiś sukces konkretny, czy tutaj ta zmiana podejścia, zmiana repertuaru?
0: Oto wiele rzeczy na to się złożyło i tych kamieni milowych było bardzo, bardzo wiele. Najpierw to faktycznie to, że w ogóle zaczęliśmy sięgać po muzykę wielogłosową, jeździć na konkursy ogólnopolskie. Później stawianie się sobie coraz wyżej poprzeczek. Pamiętam taki moment bardzo, bardzo dawno temu, bo to były jeszcze lata 90., kiedy po raz pierwszy pojechaliśmy na konkurs do Nerpelt. I to był taki moment, kiedy nieżyjący profesor Siedlik, ówczesny wtedy dyrektor szkoły muzycznej w Tarnowie, zasugerował, żebyśmy pojechali na ten konkurs, bo tam są dwie możliwości. Można wystąpić w kategorii chórów zaawansowanych i niezaawansowanych. To był taki konkurs dla chórów szkolnych. I my wtedy podjęliśmy po raz pierwszy taką decyzję, że jeżeli już jedziemy, to próbujmy w tych chórach zaawansowanych. Zobaczymy, prawda? I przygotowywaliśmy się do tego na tyle, na ile wtedy potrafiliśmy. I wówczas przywieźliśmy właśnie z tego konkursu w kategorii chórów zaawansowanych pierwszą nagrodę, jeszcze cum laude, czyli z takim wyróżnieniem.
2: 97 punktów zdobył chór na 100 możliwych, to było bardzo. I gdyby był jeszcze jeden punkt zdobył, to była suma cum laude, czyli najwyższa punktacja, jaką można sobie wymarzyć, ale wtedy to było dla nas, to był kosmos.
0: Tak, no oczywiście to należy brać to pod uwagę, że konkurs konkursowi nie jest równy i to był po prostu konkurs dla chórów szkolnych. Oczywiście szkół muzycznych, orkiestr również, ale dla nas na tamtym etapie to naprawdę był niewiarygodny sukces. Ale czemu to mówię? Mówię to dlatego, że to stało się dla nas takim mottem, że stawiamy sobie poprzeczkę tak wysoko, jak się da. I to sprawiło tak naprawdę, że jesteśmy w tym momencie, w tej chwili. Plus zawsze poszukiwanie ludzi, poszukiwanie zespołów, takich, od których można było się dużo nauczyć, które były dla nas inspiracją. My ciągle staraliśmy

0: naprawdę niesamowity, nietypowy, niecodzienny i dlatego też jesteśmy bardzo dumni, że do tego momentu udało nam się dotrzeć, a to nie jest absolutnie kres i ciągle na szczęście znajdujemy sobie kolejne wyzwania, kolejne poprzeczki, które chcemy pokonywać i też ludzi, od których chcemy się ciągle uczyć.
1: Ja jeszcze chciałbym tutaj dodać, że my od 40 lat swoją taki główny cel realizujemy. Jesteśmy chórem liturgicznym. Bardzo dużo w różnych uroczystościach religijnych bierzemy udział. Mieliśmy to wielkie szczęście śpiewać, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II był w Tarnowie, kiedy był w Starym Sączu. Mieliśmy okazję śpiewać również na placu Świętego Piotra, w Bazylice Świętego Piotra. I to wszystko kontynuujemy. To jest nasz główny cel. Ale wyszliśmy w pewnym momencie poza tą muzykę liturgiczną, poszukując innego repertuaru. Właśnie szukając tego repertuaru na różne konkursy. I chciałbym to zaznaczyć, że w bardzo wielu konkursach, w których bierzemy udział, jesteśmy jedynym chórem liturgicznym. Jedynym. To są wszystko chóry, tak jak pani Aleksandra powiedziała, które od samego początku mają swój cel, mają ludzi, którzy go tworzą i mają zaplecze. Nam tego zaplecza czasem brakuje, bo my ćwiczymy w sali katechetycznej. Więc prawdopodobnie, gdyby ci, którzy nas oceniają, wiedzieli, jakim chórem jesteśmy, to by jeszcze większym podziwem na to patrzyli, bo to jest coś, co jest nieosiągalne dla chórów liturgicznych. Proszę mi uwierzyć, to jest coś, co jest nieosiągalne. Nam się to udało. I myślę, tutaj chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo wielka zasługa pani Aleksandry, która jest odpowiedzialna za brzmienie chóru, za emisję, za kształcenie wokalne. To, że nas tak chwalili na ostatnim konkursie, mówią, że żaden chór z tych 74, który brał udział, nie miał takiego brzmienia jak Puello Orantes. To jest zasługa pani Aleksandry. Skromna, dlatego sama nie powiem, musiałem ja to dopowiedzieć. Ale bardzo się tym szczycimy. Bardzo, bardzo jesteśmy z tego szczęśliwi, że realizując swoją tą rolę taką podstawową, jednocześnie potrafiliśmy obok tego wypracować takie brzmienie zespołu i tak po taki repertuar sięgać, że to nam pozwala wyjeżdżać na najlepsze konkursy i przywodzi zawsze wspaniałe nagrody.
0: Żeby się rozwijać, to trzeba faktycznie szukać różnorodność. Im większa różnorodność, tym bardziej muzyk się rozwija. To jest oczywiste i dlatego też podglądając chociażby Azjatów, też wprowadziliśmy ruch. I z jednej strony ten ruch to jest dodatkowe obciążenie, bo trzeba myśleć o tym, jak synchronizować, jak śpiewać. Wszystko śpiewamy na pamięć. Wszystko dziewczęta śpiewają na pamięć. Wszystkie koncerty, które wykonujemy, śpiewają z pamięci. I do tego jeszcze muszą pamiętać sekwencję ruchów. Ale jednocześnie ten ruch niesamowicie też otwiera, bo nie można, mając ściśnięte mięśnie, plastycznie poruszać się na scenie. Więc to jest ta kolejna rzecz, którą podglądnęliśmy i która wpływa na to, że mogliśmy się tak rozwinąć. Ale teraz, żeby taki ruch wprowadzić, to trzeba mieć do tego właśnie chociażby zaplecze sali koncertowej, gdzie można ćwiczyć, gdzie można tą choreografię przygotować, gdzie można faktycznie popracować nad ciałem globalnie, ponieważ my takich możliwości nie mamy, więc musimy wynajmować różne sale, różne miejsca, gdzie możemy ćwiczyć, co jest dodatkowym dla nas problemem, obciążeniem też finansowym, czego nie mają właśnie chóry, z którymi zderzamy się na wielkich konkursach, które funkcjonują przy ośrodkach mających swoje sale koncertowe, mając ogromne zaplecza.
1: Swoje siedziby.
0: Tak jest. Więc jest to kolejna taka rzecz, która sprawia, że musimy dużo więcej pracy w to włożyć, żeby osiągnąć efekt taki, jak inne fenomenalne zespoły, które spotykamy.
1: Przykład tego chóru z Indonezji, który zdobył Grand Prix, to jest szkoła chóralna, szkoła wokalna, więc oni tam kształcą nie tylko głosy, które później w chórze śpiewają, ale również wokalistów. To są dwa różne światy, że my potrafiliśmy do tego świata wielkich, naprawdę wspaniałych chórów dołączyć. To jest ogromny sukces. To jest ogromny sukces, z którego nie do końca sobie sami czasem zdajemy sprawę, jaką perełkę w Tarnowie mamy.
0: Ale to też często tak jest, proszę zauważyć, że wielcy sportowcy czasami naprawdę ćwiczą w tragicznych warunkach i dopiero wtedy, kiedy osiągają jakieś spektakularne efekty, to ktoś dochodzi do tego, że faktycznie musi sobie tam ktoś sam budować jakąś przestrzeń do treningu. Ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że póki mamy siłę, póki mamy zdrowie, to po prostu te poprzeczki podnosić trzeba i nie ma rzeczy niemożliwych.
2: No właśnie, a jak znajdować motywację? No bo jednak tutaj niektórzy już pewnie by dawno spoczęli na laurach, patrząc na te wszystkie sukcesy.
1: Trzeba mieć pasję. Od tego trzeba zacząć. Pasja. Pasja. Pasja. Jeszcze raz. Pasja. My akurat mamy pasję. Pasja do muzyki towarzyszyła mi od samego dzieciństwa. Od kiedy pamiętam. Zawsze kochałem śpiewać. Zawsze muzyka mnie przyciągała. Pan Bóg dał mi wielki dar, że mam taką muzyczną

0: wrażliwości i staram się ten dar wykorzystywać, na ile to jest w moim przypadku możliwe. A do tego jeszcze, jeżeli człowiek uświadomi sobie, że to jest też pewne takie posłannictwo, żeby przez muzykę ukazywać piękno świata, żeby ludzi też do Boga prowadzić, bo przecież na chór liturgiczny, który śpiewa często w katedrze, w innych kościołach, to taki jest cel, żebyśmy ludziom pomagali się przez muzykę uświęcać, bardziej tę liturgię uroczyście przeżywać, ale oprócz tego, to takie posłannictwo jest, żeby pokazywać też piękną naszą polską kulturę, żeby nasz kraj promować również, nasz region. I staramy się zawsze o tym pamiętać, dziewczęta na to bardzo uwrażliwiać, żeby swoją postawą, swoim zachowaniem, swoją kulturą osobistą i pięknym śpiewem pokazywali, jak piękny jest również nasz kraj.
1: Znaczy, na pewno trzeba muzykę kochać, trzeba fascynować się nią, ale też trzeba kochać ludzi, trzeba mieć w sobie dużo energii, radości, żeby faktycznie właśnie nie spoczywać na laurach. I ta pasja, o której ksiądz wspomniał, jest absolutnie clue chyba całej tej kwestii, ale ja muszę powiedzieć, że my naprawdę tworzymy świetny zespół ludzi, którzy się po prostu lubią. My za sobą tęsknimy, jak się przez jakiś czas nie widzimy. I pomimo tego, że oczywiście są różne sytuacje, raz jest łatwiej, raz jest trudniej. Grupa dziewcząt, która się składa od 12 lat, powiedzmy ten skład koncertowy, do 20 kilku, to jest naprawdę przedział wieku olbrzymi i sprawić, żeby ta grupa była grupą zgraną, prostym zadaniem nie jest. Niemniej jednak my naprawdę ten zespół, który już jeździ, koncertuje, który ze sobą dużo przebywa, to jest naprawdę rodzina i nas to niesamowicie wszystkich razem, powiem tak kolokwialnie, nakręca, że mamy kolejne przed sobą wyzwania. Ja sobie nie wyobrażam nie mieć takich wyzwań przed sobą i jeżeli bym miała osobiście spocząć na laurach, to bym odeszła, gdybym nie miała jakichś kolejnych wyzwań przed sobą, które by mnie ekscytowały.
2: Jakie cechy tutaj trzeba posiadać, aby móc dołączyć do chóru?
1: Przede wszystkim słuch muzyczny. Niemniej jednak jest to całe spektrum takich cech, które dla mnie, bo ja zaczynam z nimi pracować, są istotne. Oczywiście trzeba być osobą zdyscyplinowaną, która potrafi zaangażować się, która jest temperamentna, ale tego oczywiście na samym początku podczas przesłuchań nie słychać. Pierwszym takim parametrem, który ja sprawdzam, przesłuchując dziewczęta, to jest słuch muzyczny, ale też, jeżeli którakolwiek mnie zachwyci raz swoim dźwiękiem, bo ten dźwięk jest w jakiś sposób wyjątkowy, czy swoją osobowością, to już jest to mój taki punkt honoru, żeby od tej osoby wyciągnąć jak najwięcej i stworzyć takie możliwości, takie warunki, żeby ta osoba mogła faktycznie się rozwinąć i pokazać, co tam w niej drzemie. Uwielbiam osoby temperamentne, bo w śpiewie temperament jest niesamowicie potrzebny, na scenie temperament jest niesamowicie potrzebny i z takimi osobami też się fantastycznie pracuje, takimi, które są otwarte, które kochają pokazywać na zewnątrz swoje możliwości, które się bawią śpiewaniem. I tutaj też muszę powiedzieć, że są takie szkoły, w których nauczyciele naprawdę potrafią zarażać też pasją dzieci. I to od razu słychać, jak dzieci przychodzą, one nie muszą perfekcyjnie słyszeć, ale to są dzieci, które już są rozśpiewane i widać, że coś w szkołach się robi w tej kwestii, więc ja absolutnie chylę czoła przed tymi nauczycielami, którzy w klasach 1-3 i w przedszkolach dzieci umuzykalniają, a to jest szalenie ważne do ich dalszego rozwoju. Inaczej się mózg kształtuje, inaczej się człowiek rozwija, więc im więcej tak naprawdę muzykujemy, im więcej śpiewamy, im więcej słuchamy dobrej muzyki, tym lepiej to potem wpływa na rozwój, a przede wszystkim rozwój dzieci.
0: No trzeba dodać, że my to obserwujemy, bo co takie nabory robimy w szkołach i u nas również w sali prób, że coraz mniej dzieci słyszy muzycznie. Dlatego tak trudno jest też pozyskać te talenty, które później w chórze zostają. Poza tym, no powiedzmy sobie tak bardzo szczerze, Tarnów jest małym ośrodkiem. Wygrał ostatni konkurs w Singapurze, wygrał chór z Dżakarty, która liczy 11,5 miliona mieszkańców, a Tarnów 100 tysięcy, więc to jest przepaść pomiędzy możliwościami takich dużych ośrodków, a takiego małego. Ale jesteśmy bardzo szczęśliwi, że te dzieci przychodzą, że chcą śpiewać w chórze, że możemy ciągle ich rozwijać i chór może się dzięki temu rozwijać.
2: Powiedział ojciec, że coraz więcej dzieci ma problemy ze słuchem. Nawet jeżeli są te problemy z tym słuchem muzycznym, można jakoś to wypracować.

0: swój dzieci.
1: No trzeba dodać, że my to obserwujemy, bo co takie nabory robimy w szkołach i u nas również w sali prób, że coraz mniej dzieci słyszy muzycznie. Dlatego tak trudno jest też pozyskać te talenty, które później w chórze zostają. Poza tym, no powiedzmy sobie tak bardzo szczerze, Tarnów jest małym ośrodkiem. Wygrał ostatni konkurs w Singapurze, wygrał chór z Dżakarty, która liczy 11

0: Natomiast już jak w grę wchodzi śpiewanie wielogłosowe, kilku głosów jednocześnie, no to wtedy już sobie takie osoby też nie radzą. To jest dla mnie naprawdę szalenie bolesne, bo czasami zdarzają się osoby takie, które mają z założenia ładną barwę, fajny, ciekawy głos i nawet są w stanie naprawdę swoją linię melodyczną dobrze śpiewać, ale już jak w grę wchodzi śpiewanie wielogłosowe, no to wtedy koniec. Przechodzi na jakiś inny głos, śpiewa inne dźwięki, no i w śpiewie chóralnym to absolutnie dyskwalifikuje.
1: A jak wygląda samo przesłuchanie?
0: Podczas przesłuchania dziewczynki śpiewają najpierw jakiś krótki urywek, jakiś fragment piosenki, którą znają i wtedy już mogę zobaczyć, czy faktycznie to dziecko w ogóle śpiewa, jaką ma barwę, jak sobie radzi, jaką ma dykcję, a później już gram albo śpiewam jakąś prostą melodię, którą po mnie powtarzają.
1: I same zajęcia, jak ogólnie to wyglądają? Jak często dziewczyny się spotykają?
0: W pierwszym roku kandydatki spotykają się tylko ze mną raz w tygodniu i podczas tych zajęć uczą się tylko i wyłącznie techniki wokalnej. I to jest takie ABC, bardzo podstawowe zajęcie. Po pierwszym roku te osoby, które przejdą tą pierwszą selekcję, wyjeżdżają na warsztaty muzyczne. To jest taki pierwszy moment, kiedy spotykają się z chórem. Sprawdzamy podczas tych warsztatów, czy faktycznie wychowawczo sobie te dziewczynki radzą, czy są w stanie pracować w zespole. To jest taka weryfikacja, powiedzmy, bardziej wychowawcza. Po warsztatach ostatecznie przyjmujemy takie dziewczynki do chóru. Natomiast chór pracuje 3 razy w tygodniu. Jedne zajęcia to jest emisja głosu, czyli technika wokalna. Drugie to jest praca w sekcji, a więc w swoim głosie dziewczęta uczą się swojej linii melodycznej. I trzecia to jest już próba w całości. Wszystkie głosy, składamy utwory i oczywiście szlifujemy.
1: A jak pogodzić te wszystkie charaktery, bo tutaj przedział wiekowy jest dosyć sporo, od 12 do 20.
0: No, dziewczynki, które przychodzą w ogóle do chóru, kandydatki, mają 10 lat, więc to faktycznie jest... Tak, dokładnie. Muszę powiedzieć, że jest to bardzo duże wyzwanie, trudne i kształtowanie tych charakterów wymaga czasami naprawdę dużo cierpliwości, dużo wysiłku, dużo uważności, no ale udaje się nam to.
2: Od początku swojego istnienia przez chór przewinęło się ponad 700 dziewcząt.
3: Muzyka się żyje. Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radio SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów się nie udawało. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później Ci opowiem. O czym jest ta piosenka? Posłuchajcie sami.
4: Jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w

0: wypuścić, ale z różnych powodów się nie udawało. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później Ci opowiem. O czym jest ta piosenka? Posłuchajcie sami.
1: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak...
0: Posłuchajcie sami.
1: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak...

0: tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
1: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże.
2: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A już niedługo ten duet zobaczymy na żywo na scenie. Dawid Kwiatkowski i Margaret są gwiazdami tegorocznego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa czy Kaśkę Sochacką. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie na sk.pl. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy wkrótce. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która zaśpiewała w Operze Leśnej hit pod tytułem Co jeśli? A przed nami bardzo gorący dzień. 2,5 minuty po godzinie 9.

18,5 minuty po godzinie 9. Tak wam gramy. W Radiu SK to są hity na czasie. Jest niedziela, a ja dostałam na messengerze radiowym tutaj wiadomość od Kasi z Bełchatowa. I Kasia z Bełchatowa napisała, że dzisiaj idziemy po rekord, jeśli chodzi o temperatury. Aktualnie u mnie stan na 9:10, 31 stopni. A jak wygląda sytuacja u was? Dajcie znać, ile pokazują wam termometry aktualnie. Może zrobimy sobie tutaj jakiś ranking. Miejsca, gdzie jest dzisiaj w Polsce najcieplej. Swoją drogą przypominam, że dzisiaj niedziela handlowa, więc drogie panie, kto wie, może centrum handlowe to jest dobre miejsce, żeby się schłodzić i zostawić trochę pieniędzy oczywiście. A my gramy dalej. Wiktor Waligura, Dryskul 4, pory roku już teraz w Radiu SK.

Things. Graliśmy wam go w Radiu SK, a teraz przychodzi do nas z nowością. The Time of My Life i Benson Boone już teraz w ramach New Music Weekend w Radiu SK. Gramy!

0: Ariana Grande, to już za nami, a przed nami...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Przyszedł czas na nowość. No i wracamy tutaj, a raczej on wraca do nas z nowością. Benson Boone. Uznawany za jednego z najbardziej hot piosenkarzy pop. No, globalną sławę przyniósł mu mega hit Beautiful.

0: Rihanna, tak wam gramy 36 minut po godzinie 9. Piszecie wiadomości, Franek napisał, że 31 stopni aktualnie u niego w Zamościu, ale odezwała się też Agnieszka. Agnieszka napisała tak. Aleksandra. Witam, u nas jest 40 stopni, nawet termometr stuka do okna, żeby otworzyć, bo mu gorąco. No chcielibyśmy wiedzieć, gdzie takie wysokie temperatury, ale Ola nie napisała, nie dopisała miasta, więc liczę na to, że odpowie. Cały czas czekam na to, na informacje u was, jak to wygląda, ile stopni aktualnie na termometrach. Wysyłajcie zdjęcia, sprawdźmy, gdzie jest w Polsce najcieplej. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Kizo i Bletka z numerem 100 BPM.
1: Radio Estia. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
9: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
12: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
14: O.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też. To poprosimy.
14: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
16: Jeszcze nie, a ty?
17: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
16: Brzmi fajnie.
17: A do tego tablet

0: książki i zeszyty dostajesz za darmo.
1: Zapisy już ruszyły?
0: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
1: Tarnów, Krakowska 6.
0: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
2: I po reklamie.

Dawid Podsiadło i Na Błysk. Są tacy szczęśliwcy, którzy ten numer mogli usłyszeć wczoraj na żywo podczas koncertu Dawida Podsiadły na PGE Narodowym, ale my też w Radiu SK gramy wam m.in. takie hity na czasie. Po 10:00 również takowe się pojawią.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK

0: przy zakupie 3 z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Extra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Extra przy każdych zakupach.
0: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Gorąco?

0: tylko w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Fabryka czekolady w Niemczech na terenie Mulhausen poszukuje pracowników do pracy sezonowej. Mile widziani pracowici studenci oraz studentki. Praca bez ograniczeń wiekowych. Oferujemy łatwe do nauczenia zadania bez wyjątkowych wymagań. Odzież roboczą, uczciwe i punktualne wynagrodzenie, przyjazd do Niemiec oraz odjazd, a także zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Oczekujemy staranności, umiejętności pracy w zespole, gotowości do pracy zmianowej oraz do pracy dodatkowej. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 669 298 996.
3: I po reklamie.
4: SK Tarnów. Na czasie.
5: Tomek Piszczek. Konkurs na najsympatyczniejszego psa w ogródku jordanowskim, a po południu koncerty na rynku. To dzisiejsze propozycje Brzesko-Okocim Festival. Na scenie wystąpi m.in. Waldemar Malicki i Małgorzata Krzyżanowicz. Popołudniowy blog imprez startuje o 17.00. Wstęp wolny. Ryk silników, widowiskowe ewolucje i ogromne monster trucki. Takie emocje czekają również dziś wieczorem na fanów motoryzacji w Tarnowie. Na terenie dawnej kapłanówki od godziny 19.00 zobaczycie m.in. przejazd przez ścianę ognia, jazdę na dwóch kołach i efektowne pokazy kaskaderskie.
6: Muzyką się żyje.
7: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób. Na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie na środku stadionu wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion stały też kurtyny wodne. Dziś wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Już w najbliższym tygodniu wielkie święto polskiego rapu. I

0: litrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion stały też kurtyny wodne. Dziś wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Już w najbliższym tygodniu wielkie święto polskiego rapu. I przed nami Polish Hip Hop Festival. W Radiu SK przez cały weekend możecie zgarnąć bilety na tę imprezę. Na scenie pojawi się m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kaz Bałagane, Young Iggy czy Fukaj. Impreza potrwa od czwartku do soboty. SK będzie tam bawiła się razem z Wami. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami wielkie otwarcie w Żywcu, a teraz czas na kolejne miasta. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonują hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest jakiś specjalny casting?
1: No tak, nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy, niestety.
2: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
3: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męskograniowy.
1: Tak. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też pewnego rodzaju łód szczęścia.
0: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dyduła czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa czy Warszawy. Nareszcie, czyli hymny trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Piotrek z Piławy Górnej napisał: u mnie w słońcu 42 stopnie, u Jagody w Wągrowcu 37 stopni w cieniu. Jak dobrze, że mamy orzeźwiające hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek godziny 10. Teddy Swims i Mr. Know It All. Zapraszam.

Bausa. 19 minut po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Mamy niedzielę i mamy w całej Polsce duże upały. Marlena napisała, że u niej 32 stopnie w Radomiu. Jeśli chodzi o Adriana, on napisał, że u niego 34 w Rzeszowie. Jest ciepło. No ale właśnie, jakie macie sposoby na ten upał? Dajcie znać, czekam na wasze zdjęcia. Jak wygląda wasza niedziela w tak gorący dzień? Wysyłajcie zdjęcia oczywiście na Messengerze Radia SK. A ja mam dla was bilety na Polish Hip Hop Festival, którymi bardzo chętnie się podzielę. Messenger Radio SK jest już dla was otwarty, a ja gram kolejne hity na czasie. Już teraz Bruno Mars.

0: Indila, tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 35 minut po godzinie 10. U was upały i wysyłacie mi cały czas zdjęcia termometrów, na przykład w samochodzie. I tak zerkam i naprawdę powiem wam, że no jest u was ciężko. W Chorwacji mamy aktualnie 47 stopni, takie zdjęcie wysłał nam Mateusz, który już tam wypoczywa. 10.20 u Patrycji, a termometr wskazuje 41 stopni. Zerknij. Śląsk, Rybnik. Tak, Patrycja do nas napisała ze Śląska. Jest bardzo ciężko, ale ja czekam teraz na wasze propozycje, jak można sobie poradzić z tymi upałami. Wysyłajcie zdjęcia, jak wy sobie radzicie, jak spędzacie tę niedzielę. Czekam i mam bilety na Polish Hip Hop Festival dla was i dla waszej paczki, więc warto przesłać na Messengerze Radia SK. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Sanach, Kolońska i Szlugi.
1: Promocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmi ci pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Typasz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
14: Ale handlowa, Marian, handlowa.
13: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
14: No.
12: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
17: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
18: Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. I aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon Auto Jakubowscy. Ulica Krakowska 15, Zgłobice koło Tarnowa. Suzuki Vitara. Gotowa na codzienność. Gotowa na więcej.
19: Tato, co to za pan?
20: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
19: A pranie też za ciebie wstawi?
20: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
19: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
20: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
21: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
22: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
23: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
24: Jeszcze nie, a ty?
23: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
24: Brzmi fajnie.
23: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
24: Zapisy już ruszyły?
23: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
24: Tarnów, Krakowska 6.
23: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
27: Czy można powtórzyć pytanie?
26: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
27: Tak.
26: Brawo!
0: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: Ja mam wrażenie, że ten hit jeszcze bardziej podkręca temperaturę, która już i tak w całej Polsce jest bardzo wysoka. Justyna się do nas odezwała i... No właśnie, Justyna, jak ty sobie radzisz z upałem?
1: No cóż, mąż kupił nową zabawkę. Na początku byłam zła, ale teraz mamy w domu fajny wiatrak, także chłodzenie dronem wjeżdża na całego. Pozdrawiamy Justyna i Łukasz.
0: Również was pozdrawiamy. No rzeczywiście macie szalone pomysły. To prawda, na dowód tego dostałam też filmik. Oni naprawdę to robią. Oczywiście, Justynko, trafiają do was bilety na Polish Hip Hop Festival. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i że tam również się porządnie orzeźwicie. A ja wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dostaniesz coś za świadectwo?
5: No raczej!

0: Rawat od Media Expert.
1: Wow, też chcę!
0: To proste! Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
1: Mega!
2: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą 5 5 zł, a za każdą 6 otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego świeże udo lub pod udzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka papier toaletowy Queen Supreme 9 rolek 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 opakowania na kartę. Biedronka.
1: Hiper tania niedziela w Auchan.
2: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
3: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC. I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się m.in. w Sosnowcu. Przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Max czy królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy. Na imprezę zaprasza oczywiście Radio SK. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją. Chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę i wpadła do Radia SK. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
10: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
9: Na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski. To m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia Eska. Numerem 1 ostatniego notowania jest hymn męskiego grania 2026. Za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Ten numer możemy usłyszeć na żywo w największych polskich miastach, bo męskie granie 2026 oficjalnie wystartowało. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Teddy'ego Swimsa. A podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl. Tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A już teraz zapraszam na kolejną godzinę z hitami na czasie. Ty masz, to też się pojawi. Gips i Kukon już za chwilę w Radiu SK, ale zanim oni, to jeszcze Swedish House Mafia, Wait So Long, Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Britney Spears i Born to Make You Happy. No właśnie, no my możemy się czuć szczęśliwi, jeśli dzisiaj mamy wolne i korzystamy z uroków pięknej pogody, tak jak na przykład Justyna, a bardziej córka Justyny. Posłuchajcie.
1: Pozdrawiamy wakacyjnie z zimnego basenu. Julka.
0: O, pozdrawiamy i zazdrościmy, ale spokojnie. Ci, którzy w basenie nie siedzą, to mam dobrą informację, hity na czasie też orzeźwiają. I już teraz, Męskie Granie Orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie.

0: Ale to jest dobry numer. Oskar Cyms, no co ty? Taki idealny letniaczek, który pasuje do tej pogody, która jest aktualnie za oknem, do tych wysokich temperatur, bo cały czas piszecie, że u was bardzo gorąco, wysyłacie także zdjęcia. Marceli wysłał fotkę ze swoimi córkami, że są właśnie na plaży i pozdrawiają z Sulejowa. My również pozdrawiamy i tak sobie myślę, że jeśli jest wam dzisiaj bardzo gorąco i macie już dosyć tej pogody i chcielibyście sobie na przykład tak w klimatyzowanym kamperze posiedzieć, no to jest taka możliwość. Tak jest, dokładnie tak. Bo pierwsi laureaci już jeżdżą. Kasia z ekipą udało się i oni właśnie zdobyli kampera natankowanego na weekend. No to jest plan idealny. A takie plany możecie realizować tylko w Radio SK. Zaglądajcie koniecznie do naszej aplikacji, pobierajcie ją i tam szczegółowe informacje na temat naszej akcji, eskowej akcji z kamperami. A ja już za chwilę do was wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Margaret, ale będzie też Joe.
1: Radio SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: 100 metrów od sceny!
3: Festiwale mają swój

0: na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
5: Ale handlowa, Marian, handlowa.
4: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
5: No.
6: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
7: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
8: Jeszcze nie, a ty?
7: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
8: Brzmi fajnie.
7: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
8: Zapisy już ruszyły?
7: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
8: Tarnów, Krakowska 6.
7: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
9: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
10: Tato, co to za pan?
11: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
10: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
11: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
10: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę.

0: Żeby poleżeć.
1: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
0: To z Tauronem.
1: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
2: Hej, bambina! Może tak przełamiemy pierwsze lody i wyruszymy w podróż na Sycylię?
3: Lodziarnia Lolo Manolo. Czerpie smakiem, uwodzi naturalnością i natychmiast porywa w najodleglejsze kulinarne zakątki świata. Dokąd zaprowadzicie dziś? Na słoneczną Sycylię, słodkie Filipiny czy do egzotycznej Japonii? Ty decydujesz. Lolo Manolo. Tarnów Plac pod Świtem i Park Dąbrówka, Czarna Droga, parking przy galerii oraz Brzesko Królowej Jadwigi 3. Lolo Manolo. Pokaże ci świat z przepysznej strony.
4: Fabryka czekolady w Niemczech na terenie Mulhausen poszukuje pracowników do pracy sezonowej. Mile widziani pracowici studenci oraz studentki. Praca bez ograniczeń wiekowych. Oferujemy łatwe do nauczenia zadania bez wyjątkowych wymagań. Odzież roboczą, uczciwe i punktualne wynagrodzenie, przyjazd do Niemiec oraz odjazd, a także zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Oczekujemy staranności, umiejętności pracy w zespole, gotowości do pracy zmianowej oraz do pracy dodatkowej. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 669-298-996.
5: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz

0: i dodatku wcale niskich cenach.
1: Tak.
0: Brawo!
2: Jeszcze tylko dzisiaj wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.

Bledka, tańcz. Tak wam gramy 5 minut przed godziną 12. Po 12 czekają na was kolejne hity na czasie, więc warto z nami zostać, ale także zabawa, nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radia SK.

0: Promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
8: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.

0: Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill.

0: Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Gastorama. Teoria
3: i praktyka.

0: Castorama aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.

0: Jak wielka?
1: No sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
4: Tomek Piszczek, Cud Pamięci, piosenki Stanisława Sojki to koncert wieńczący zderzenia 2026, czyli Święto Miasta Tarnowa. Organizatorzy zapraszają dziś o 19 do Amfiteatru Letniego przy ulicy Kopernika. A już jutro w siedzibie Biblioteki przy ulicy Krakowskiej kolejna odsłona Tarnowskiej Ligi Mistrzów. Tym razem jej bohaterem będzie Wojtek Klich, wokalista, gitarzysta i autor tekstów, były członek zespołu Zio. Pojawi się tam o godzinie 18 i porozmawia z nim Łukasz Winczura. Wstęp na to wydarzenie jest wolny, szczegóły na biblioteka.tarnow.pl.
5: Muzyką się żyje.
6: SK otwiera wakacje nad polskim morzem. Przed nami kolejny punkt naszej wakacyjnej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś bawimy się z wami w Kołobrzegu. Na scenie w porcie pasażerskim pojawi się Bryska oraz legendarny polski zespół Ira. Początek imprezy dzisiaj o godzinie 19, wstęp darmowy, a za tydzień SK Music Tour odwiedzi Dębice. Marzenia naprawdę się spełniają. Wszystkie marzenia to aktualnie wasz ulubiony hit na antenie Radia SK. Wskoczył na szczyt Rap 20, to kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwogangiem i się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt waszego głosowania na SK.pl. Kolejne notowanie już jutro o 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Już niedługo kolejna okazja, żeby zobaczyć Matę na scenie. Niedawno raper grał na Narodowym, a teraz szykuje się do występu na Rapstacji. To już 10. odsłona wydarzenia, które gości w Sławie w województwie lubuskim na scenie wielkie gwiazdy polskiego rapu. Oprócz Maty wystąpi tam PZ, BDOS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Warto słuchać Eski, będziemy mieć dla was zaproszenia na festiwal Rapstacja. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. A wcześniej zapraszamy was do Płocka. Przez cały weekend mamy dla was zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. To wielkie rapowe święto na nadwiślańskiej plaży. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kac Bałagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Ted. A jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, wystarczy uważnie słuchać Eski w ten weekend, bo wiem, że Łukasza Zduńczyka też takie zaproszenia będą. A impreza potrwa od czwartku do soboty. Wybiła 12, 2,5 minuty po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK i u nas imprezka trwa cały czas. Gramy wam właśnie takie hity na czasie. Na początek DJ Snake, Justin Bieber, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

Doktor Dre, 17, prawie już 18 minut po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Andrzej napisał, że on w pracy i pracuje w piekarni, więc czuje podwójnie ten upał. No to Andrzeju, my gramy takie orzeźwiające hity na czasie, które sprawiają, że ten upał jakoś tak ustaje. A swoją drogą za chwilę również będziemy się bawić w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do Was przychodzę. Zasady są następujące. Ja zadaję Wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne

że ten upał jakoś tak ustaje. A swoją drogą za chwilę również będziemy się bawić w nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do Was przychodzę. Zasady są następujące. Ja zadaję Wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne

zgarniacie gadżety Radia SK. Są jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK, tam możecie zostawić swój numer telefonu, a ja już za chwilę, już za moment, do kogoś z Was zadzwonię.

0: John Newman w Radio SK, 32 minuty po godzinie 12. Jakie to jest letnie, jak to dobrze brzmi, jak dobrze pasuje do wakacji, które już się oficjalnie rozpoczęły. A my już teraz rozpoczynamy oficjalnie naszą zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Uwaga, uwaga, ze mną jest już nasza słuchaczka Sylwia. Cześć Sylwio.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Obiad.
0: Obiad.
1: Niedzielny obiad, a dzisiaj mąż wymyślił domową pizzę, więc ta temperatura jest fantastyczna.
0: Rozumiem. Mam nadzieję, że jakiś wiatrak tam macie i się wspomagacie.
1: Klimatyzację.
0: A, no to jest luksusowo, jest luksusowo. Dobrze, to ja ci trochę poprzeszkadzam w szykowaniu tego obiadu i pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa tak lub nie, jeśli ci się to uda. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się to uda, to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radia SK. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobrze, to było ostatnie tak, które mogłaś odpowiedzieć. To zaczynajmy. Lubisz piknik?
1: Oczywiście.
0: Chodzisz czasami z rodzicami na piknik?
1: Jasne.
0: Do lasu?
1: Owszem.
0: Sprzątacie wszystkie śmieci po pikniku?
1: Zdecydowanie.
0: Dbasz o środowisko?
1: Rzeczy samej.
0: Chciałabyś pojechać z nami na piknik rowerem?

0: A skąd?
1: Wow, brawo, Sylwia, udało ci się oczywiście. Bardzo ci gratuluję i dziękuję za udział w tej zabawie. Oczywiście gadżety Radia SK trafiają w twoje ręce.
2: Świetnie, dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
1: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej.
2: Pa, pa.
1: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę do was wracają. Będzie m.in. Teddy Swims, ale będzie też Dua Lipa.
3: Autopromocja. Bo cieszy się na mój widok.
4: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
5: Każdy pies jest wyjątkowy.
6: A jak jest twój?
7: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
8: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
9: SK. Nakarmić pieska.
10: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
11: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
12: Autopromocja.
13: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
18: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
17: A, no i merci bardzo.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Masz furę, rozbiłeś furę. Z Acelink 4

0: Transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. I aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon Auto Jakubowscy, ulica Krakowska 15, Zgłobice koło Tarnowa. Suzuki Vitara. Gotowa na codzienność. Gotowa na więcej.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
3: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.

0: elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
3: Brzmi fajnie.
2: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
3: Zapisy już ruszyły?
2: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
3: Tarnów, Krakowska 6.
2: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
4: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, tak wam gramy 6 minut przed godziną 13. Łukaszu, dzień dobry.
1: No cześć, no witam gorąco.
0: Właśnie chciałam się zapytać, czy ja mam się bać tego wyjścia na zewnątrz, bo jednak tutaj w studiu jest klimatyzacja.
1: Jak chcesz, to możesz w pracy dłużej zostać, szef będzie zadowolony, naprawdę.
0: Tak. Chcesz, żebym ci po prostu towarzyszyła.
1: Tak, tak. No dobrze. Uwierz mi, że to jest dla ciebie lepsza opcja.

0: Dobrze, jest powiedz, klasyczna parówa.
1: Właśnie, powiedz, ile stopni ci tam pokazywało w samochodzie,
0: 39, ale słyszałem, że na zachodzie kraju już 40 wybiła i będzie więcej. Padnie rekord temperatury w Polsce.
1: To ja myślę, że ty się dzisiaj bardzo cieszysz, że spędzisz tutaj tyle czasu.
0: Ja sobie jeszcze tutaj temperaturę obniżę i będę wam grał letnie, egzotyczne hity na czasie. O,
1: proszę bardzo, to jest dobry proszę plan bardzo. Więc ja was zostawiam w bardzo dobrych rękach. Łukasz Zduńczyk już za chwilę przejmuje stery. Ja dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Trzymajcie kciuki, żebym się nie roztopiła.

0: to promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób, a na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się m.in. PZ, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski.

0: Na środku stadionu wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody i dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion są też kurtyny wodne. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym i to jednocześnie będzie wielki finał trasy Obrotowy Tour. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która ostatnio wydała nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit i artystka zdradziła, że no nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
1: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
0: A jak Roxy uwydatnia głos? No to wy już wiecie, bo na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski, m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. A Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu razem ze swoim mężem. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Następny przystanek Dębica. To tam w przyszły weekend zawita eskowa trasa koncertowa Eska Music Tour. W piątek scenę rozpali, dosłownie, Dawid Kwiatkowski, a więc możemy się spodziewać, że będą tłumy fanów pod sceną. W sobotę z kolei SK Music Tour zawładnie zespół Zakopower. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj SK otwiera z wami lato w Kołobrzegu. Tam zagra zespół Ira oraz Bledka. No i słuchajcie, mamy to. Wydarzyło się coś, na co wszyscy czekaliśmy, czego wszyscy dążyliśmy. Bo uwaga, jest pełna zgoda w narodzie. Po obu stronach sceny politycznej, że...
2: Ale paruwa, co?
0: No dokładnie, każdy się z tym zgadza. Jest gorąco, a SK dokłada upalne hity na czasie, przy których fajnie się odpoczywa w cieniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie i wam dmucham teraz przez głośnik. Dzisiaj razem ocieramy pod czoła i odpoczywamy gdzieś na hamaku. Kaigo i Kalit już teraz na antenie Eski.

Lekka upał przestaje być nieznośny. My robimy właśnie takimi hitami fajny wakacyjny klimat. To Another, 17 minut po 13. Miejscami dobijamy do 40 stopni w cieniu, ale mam dobrą informację. Przed chwilą zobaczyłem długoterminową prognozę pogody. W przyszły weekend, w sobotę, miejscami będzie 20 stopni i deszcz. Także nie narzekajmy, korzystajmy z tego, że jest taka piękna wakacyjna pogoda. No i ja mam krótkie, szybkie pytanie do was. Czy coś da się w ogóle robić w takim upale? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, do czego jesteście zdolni. Czy coś w ogóle przy tej pogodzie robicie? Czy może ktoś jedyne, na co go stać, to leżenie plackiem na plaży i opalanie się? Albo teraz jedziecie właśnie na plażę, albo w góry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Takie upalne głosówki. Do czego jesteście zdolni w tym upale? A ja wam zagram hicior, który was troszeczkę ochłodzi. Jonathan PZ i Liwka już teraz.

0: Imagine Dragons w Radiu SK. Marek przed chwilą wysłał zdjęcie pana dowożącego jedzenie, który jedzie na rowerze w kurtce. Trzymajmy za niego kciuki i dokładamy wakacyjną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tu się zaczynają największe wakacyjne hiciory, których będziemy słuchać przez całe lato, do których będzie nam tupała nóżka w drodze na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje francuski producent Urzel, który odpowiada m.in. za ten słynny mix. Bella Ciao, czyli on się zna na robieniu dobrych wakacyjnych hiciorów. I teraz dokłada kolejny w duecie z French Montaną, Shine, już teraz na antenie Eski. Numer, który brzmi jak jazda samochodem z otwartymi szybami, z zimnym łokciem, w pełnym słońcu. To jest Eska.

0: Nieraz przy tym odpoczywaliśmy w cieniu w upalny dzień. To był hit lata 2011. Hit zawsze na czasie. Gocie i Kimbra na antenie Radia SK. A ja was pytam, do czego jesteście zdolni? Co możecie robić w ten upalny dzień, kiedy miejscami jest 40 stopni na plusie? Daniela?
1: Hej, Eskowicze. Korzystając z okazji, że dzieci są u dziadków na wakacjach, my z mężem jedziemy na plażę.
0: A, no to korzystajcie w takim razie. Dobrego dnia wam życzę. Tylko pamiętajcie, na wakacjach to trzeba bardzo uważać, żeby za rok większej gromadki nie było.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
11: Hipertania niedziela w Auchan.
12: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
13: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Hej, bambina! Może tak przełamiemy pierwsze lody i wyruszymy w podróż na Sycylię?
15: Lodziarnia Lolo Manolo. Czerpie smakiem, uwodzi naturalnością i natychmiast porywa w najodleglejsze kulinarne zakątki świata. Dokąd zaprowadzicie dziś? Na słoneczną Sycylię, słodkie Filipiny czy do egzotycznej Japonii? Ty decydujesz. Lolo Manolo. Tarnów, plac pod świtem i park Dąbrówka, Czarna Droga, parking przy galerii oraz Brzesko Królowej Jadwigi 3. Lolo Manolo. Pokaże ci świat z przepysznej strony.
16: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
17: Fabryka czekolady w Niemczech na terenie Mulhausen poszukuje pracowników do pracy sezonowej. Mile widziani pracowici studenci oraz studentki. Praca bez ograniczeń wiekowych. Oferujemy łatwe do nauczenia zadania bez wyjątkowych wymagań. Odzież roboczą, uczciwe i punktualne wynagrodzenie, przyjazd do Niemiec oraz odjazd, a także zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Oczekujemy staranności, umiejętności pracy w zespole, gotowości do pracy zmianowej oraz do pracy dodatkowej. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 669 298 996.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią.

0: obiegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: I po reklamie.

0: kiedy żar leje się z nieba, Eska dokłada. O właśnie, takie egzotyczne wakacyjne hity na czasie, że nawet w 40-stopniowym upale może być przyjemnie. Shimza za nami, to są właśnie hity na czasie. Nie wszyscy mają klimatyzację, Kasia nie ma klimy i jakoś daje radę,
1: ja
0: proszę bardzo.
1: Smażę schaby na poddaszu w milionie stopni. Ale cóż, wymagająca rodzinka, niedzielny obiad musi być.
0: Jak już będziesz kończyła, to mąż pewnie wejdzie do kuchni. Kochanie, a może w czymś

0: Kasia, nie ma klimy i jakoś daje radę,
1: ja
0: proszę bardzo.
1: Smażę schaby na poddaszu w milionie stopni. Ale cóż, wymagająca rodzinka, niedzielny obiad musi być.
0: Jak już będziesz kończyła, to mąż pewnie wejdzie do kuchni. Kochanie, a może w czymś

0: tylko promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjazd.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
7: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
7: A pranie też za ciebie wstawi?
8: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
7: Z Tauronem tu zawsze można zaoszczędzić.
8: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
9: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: Uff, no i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
13: Hello to Wimbledon.
14: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
15: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
14: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
16: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
18: O.
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: No też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko.
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
20: To będzie ostatnia reklama.

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
2: Tomek Piszczek, gra terenowa i wystawa zdjęć. Między innymi takie atrakcje z okazji nocnego zwiedzania przygotowało Muzeum Drogownictwa w Szczucinie.
3: U nas można pokręcić kierownicą, usiąść, poczuć się jak operator walca.
2: Mówi organizatorka Katarzyna Bochenek-Kolano i zaprasza od 14 do 22. Publiczność będzie mogła liczyć na pokazy akrobatyczne, poetyckie przedstawienia, a także na sztukę z elementami cyrkowego show. Nie zabraknie też tańca. W weekend 3 i 4 lipca do Tarnowa zawita Festiwal Teatrów Ulicznych Ulica.
4: Jest 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na S7 w Świętokrzyskiem. Motocyklista uderzył w barierę. To na trasie w stronę Krakowa, tuż obok Chęcin.
5: Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Była prowadzona reanimacja. Lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
4: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Trasa S7 w miejscu wypadku jest zablokowana.

0: W trakcie upałów mogą się pojawić burze. Pierwsze możliwe już dziś wieczorem na Pomorzu Zachodnim. To nowy rekord. Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Polak pobił tym samym dotychczasowy rekord z 2006 roku o jeden dzień.
1: Co za gość, to jest tak zwane robienie formy na lato, kurs przyspieszony. On śmiały już jest, słuchajcie, gotowy na zdejmowanie koszulki na plaży. Na brzuchu nie ma żadnej fałdki tłuszczu. On jest gotowy. A tak w ogóle to daje znać, że dzisiaj jest dzień szwagra. A z tego co wiem, to taki typowy polski szwagier ma sposób, jak się w taki dzień schłodzić. Może jakiś wspólny wypad na rybki, albo grill przyjemny. Eska dokłada wszystkim wypoczywającym, pracującym też. Wakacyjne, luźne, hity na czasie. Dzień na P jest bardzo daleko. To są wakacje z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Lady Gaga z hitem zawsze na czasie w Radiu SK w upalne niedzielne popołudnie, a tymczasem rusza wielkie tenisowe święto. Znaczy w sumie to nie wiem, czy bardziej tenisowe, czy finansowe. Wimbledon w każdym razie. Na tym wielkoszlemowym tenisowym turnieju wystąpi 6 polskich tenisistów. Iga Świątek walczy o obronę tytułu, ale tam wszyscy mają motywację, żeby dobrze grać, bo nagroda główna w przeliczeniu na złotówki to 17,5 miliona złotych. Także zwycięzca będzie mógł sobie pozwolić na wypasione zagraniczne wakacje, na które poleci samolotem, w którym jest więcej miejsca na nogi, będzie się stołował w restauracjach i jeszcze mu zostanie na napiwek w euro. A tymczasem gra Teddy Swims, odpoczywa razem z nami.

0: Kaśka Sochacka bardzo dobrze brzmi w duecie z Chodzącym Wiatrakiem. To są wakacyjne niedzielne hity na czasie w Radiu SK. No i słuchajcie, mamy problem z tym upałem. Jest zagadka do rozwiązania. Dostaliśmy taką wiadomość od słuchacza Łukasza na Messengerze Radia SK, który pisze tak. Hej SK, mam pytanie natury technicznej. Właśnie zrobiłem pranie i stąd moja zagwostka, a mianowicie, uwaga, czy pranie, które należy prać w 30 stopniach, można suszyć w 40? Wiesz co, Łukasz? Powiem ci tak. Bezpieczniej będzie, jak się żona tym zajmie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmić pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
17: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
18: Fabryka czekolady w Niemczech na terenie Mulhausen poszukuje pracowników do pracy sezonowej. Mile widziani pracowici studenci oraz studentki. Praca bez ograniczeń wiekowych. Oferujemy łatwe do nauczenia zadania bez wyjątkowych wymagań. Odzież roboczą, uczciwe i punktualne wynagrodzenie, przyjazd do Niemiec oraz odjazd, a także zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Oczekujemy staranności, umiejętności pracy w zespole, gotowości do pracy zmianowej oraz do pracy dodatkowej. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 669 298 996.
19: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
20: Jeszcze nie, a ty?
19: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
20: Brzmi fajnie.
19: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
20: Zapisy już ruszyły?
19: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
20: Tarnów, Krakowska 6.
19: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Dostaniesz coś za świadectwo?
23: No raczej, rabat od Media Expert.
22: Wow, też chcę!
23: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
22: Mega!
24: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: I zrobi to po raz drugi, a teraz gra za darmochę na antenie Radia SK. To są hity na czasie. I teraz ważny komunikat od naszego mistrza olimpijskiego.
1: Tak, żyję, mam się dobrze, nawet bardzo dobrze.
0: Bardzo się z tego cieszymy. Kamil Stoch pochwalił się w mediach społecznościowych, jak wygląda jego życie po zakończeniu kariery, co tam się u niego dzieje.
1: Generalnie staram się robić wszystkie te rzeczy, na które nie miałem czasu do tej pory, a że ich jest bardzo dużo, także jeszcze mam mniej czasu i dni mi bardzo szybko mijają. I tak to właśnie wygląda.
0: A, czyli jednak żonie Kamila Stocha udało się zagonić go do domowych obowiązków. I po co on tak wcześnie tę karierę kończył?

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
8: Ale handlowa, Marian, handlowa.
7: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
8: No.
9: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
10: Hej, bambina, może tak przełamiemy pierwsze lody i wyruszymy w podróż na Sycylię?
11: Lodziarnia Lolo Manolo. Czaruje smakiem, uwodzi naturalnością i natychmiast porywa w najodleglejsze kulinarne zakątki świata. Dokąd zaprowadzicie dziś? Na słoneczną Sycylię, słodkie Filipiny czy do egzotycznej Japonii? Ty decydujesz. Lolo Manolo. Tarnów Plac pod Świtem i Park Dąbrówka, Czarna Droga, parking przy galerii oraz Brzesko Królowej Jadwigi 3. Lolo Manolo. Pokaże ci świat z przepysznej strony.
12: Hello to Wimbledon.
13: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
14: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
13: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae. Paliwo 20 groszy taniej.

0: Trofeum Iga Świątek.
1: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
0: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.

0: Mężczyzna wyszedł z gruzowiska o własnych siłach. Przyczyny wybuchu ustalają służby. W dwóch kąpieliskach w Polsce woda niezdatna do kąpieli, podaje Główny Inspektorat Sanitarny. Zamknięto dziś dwa obiekty w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. To ze względu na zakwit sinic oraz zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
1: Największe gwiazdy polskiego rapu w jednym miejscu i to jeszcze

Hejo, kocham was, że mogę was słuchać cały rok bez względu na pogodę i warunki, a dzisiaj są po prostu skrajne, ale dzięki wam przeżyję każdy dzień. Buziole.

0: To już są 24 wakacje, w które słuchamy właśnie tego numeru. Hit zawsze na czasie, Ozon na antenie Radia SK. A w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia wy będziecie słuchać dobrego rapu. I to na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival od czwartku do soboty. Największe gwiazdy rapu na jednej scenie. PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Young Leosia też tam będzie. I w tym w środku tego wszystkiego wy. Jako że wszystkie najlepsze imprezki zaczynają się w Esce, to już teraz mam dla was 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival.
1: Na ten festiwal, byłoby spełnieniem marzeń.
0: Myślę, że nie jednej osoby. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, dlaczego to właśnie wy powinniście się wybrać na Polish Hip Hop Festival ze swoją ekipą. Czekam na głosówki i za chwilę w tej sprawie odzywam się do kogoś z was, a teraz gram hity na czasie. Tame Impala i Jenny już teraz.

0: Ktoś z was za chwilę będzie śpiewał właśnie tak jak Sanach. Hip, hip, hura, jak zgarnie bilety na Polish Hip Hop Festival. To za chwilę, jeszcze was troszeczkę potrzymam w niepewności, bo tu jest dobra wakacyjna nowość do zagrania.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A wy doskonale wiecie, że w Radiu SK sam najlepszy, sprawdzony muzyczny towar. Najlepsze nowości wam podrzucamy i teraz uwaga, napięcie rośnie. Walka z upałem trwa. 40 stopni na termometrach. I na podstawie tej piosenki, tego utworu muzyki klasycznej, powstał wakacyjny hicior. Niektórzy artyści potrafią robić cuda i oni na pewno to potrafią. Alan Walker i Ava Max mają dla nas numer, który brzmi jak upalne niedzielne popołudnie. Fate, już teraz w Radiu SK.

0: teledysku do tego numeru ona podziwiała, jak chłopak trawę kosi. No w takim upale to jest murowany kandydat na męża. Carly Rae Jepsen w Radiu SK. A nasz słuchacz Patryk daje znać, że bardzo by się chciał wybrać na Polish Hip Hop Festival, bo musi zweryfikować kilka rzeczy. Posłuchajcie.
1: Zobaczyć Malika, jak robi rundki w AMG. Zapytać PZ-a, dlaczego nie miał planu B. I w sumie, czy już ma ten wymarzony dom nad wodą, czy nie ma.
0: Patryk, strasznie ciekawski jesteś. Patryk, razem ze mną, cześć.
2: Siemanko, witam.
0: Słuchaj, jak skoro już tak sprawdzasz kilka rzeczy, to w moim imieniu, jakbyś sprawdził, zapytał Young Leosie, co się dzieje, kiedy...
3: Kiedy padają koleżanki,
2: Nie ma problemu, zapytam.
0: Słuchaj, masz tam jakąś imprezkową ekipę u siebie? Miałbyś kogo zabrać na ten Polish Hip-Hop?
2: Na pewno by się znalazło parę osób, przede wszystkim moja narzeczona i tam ktoś na pewno jeszcze by się znalazł, tylko dużo chętnych by było, wiadomo, nie?
0: No na darmowe bilety to wiadomo, to byś długo szukać nie musiał, prawda?
2: No właśnie, tylko jeszcze muszę się zapytać Sokoła, czy tego jednorożca widział, ale to też zapytam.
0: To musisz całą listę zadań na Polish Hip-Hop Festival przygotować, najpierw jutro rano, jak będziesz w pracy, to musisz wniosek urlopowy wypisać od czwartku do soboty, bo właśnie super, teraz zgarniasz 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival w Płocku.
2: Super, dzięki bardzo, super.
0: Dobrej zabawy, Patryk, życzę,
2: bardzo
0: trzymaj
2: się. Cieszę. Dzięki, trzymaj się, heja.
0: No i w tym upale się trzymaj, bo temperatura cały czas rośnie, idzie w górę.
2: Dokładnie. Hej.
0: Dobrego popołudnia. A jeszcze specjalnie dla Patryka i innych fanów rapu za chwilę plan B od PZ-a na antenie Eski pojawi.
4: Reklama. I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
6: You ready? Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby.
6: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
9: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
10: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
14: Jeszcze nie, a ty?
15: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
14: Brzmi fajnie.
15: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
14: Zapisy już ruszyły?
15: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
14: Tarnów, Krakowska 6.
15: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
16: I po reklamie.

Przy takich numerach temperatura w samochodzie, to nie temperatura, klimatyzacja w samochodzie zaczyna lepiej działać, ale Farben w Radiu SK, a temperatura rośnie z każdą minutą. Słuchajcie, już pobiliśmy rekord najwyższej temperatury w czerwcu w historii pomiarów, a eksperci od pogody piszą w internecie już, że w ciągu kilkudziesięciu najbliższych minut w naszym kraju padnie historyczny rekord gorąca, który aktualnie wynosi 40,2 stopnia. I to za chwilę zostanie pobite. I co ciekawe, aktualnie w Polsce jest goręcej niż w Hiszpanii i w Grecji. I jeszcze cen mnożyć razy 4 nie trzeba? Wnioski nasuwają się same.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Hej, bambina, może tak przełamiemy pierwsze lody i wyruszymy w podróż na Sycylię?
7: Lodziarnia Lolo Manolo. Czerpie smakiem, uwodzi naturalnością i natychmiast porywa w najodleglejsze kulinarne zakątki świata. Dokąd zaprowadzicie dziś? Na słoneczną Sycylię, słodkie Filipiny czy do egzotycznej Japonii? Ty decydujesz. Lolo Manolo. Tarnów Plac pod Świtem i Park Dąbrówka, Czarna Droga, parking przy galerii oraz Brzesko Królowej Jadwigi 3. Lolo Manolo. Pokażę ci świat z przepysznej strony.
8: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Hipertania niedziela w Auchan.
14: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
15: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.

0: KFC i Klamie. SK Tarnów. Na czasie.
1: Tomek Piszczek. Konkurs na najsympatyczniejszego psa w ogródku jordanowskim, a po południu koncerty na rynku. To dzisiejsze propozycje Brzesko-Okocim Festival. Na scenie wystąpi m.in. Waldemar Malicki i Małgorzata Krzyżanowicz. Popołudniowy blog imprez startuje o 17.00. Wstęp wolny. Ryk silników, widowiskowe ewolucje i ogromne monster trucki. Takie emocje czekają również dziś wieczorem na fanów motoryzacji w Tarnowie. Na terenie dawnej kapłanówki od godziny 19.00 zobaczycie m.in. przejazd przez ścianę ognia, jazdę na dwóch kołach i efektowne pokazy kaskaderskie.
2: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. Kolej podstawia autobusy zastępcze. Przyczyną awarii trakcji najprawdopodobniej są rekordowo wysokie temperatury. A po fali upałów gwałtowne burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Burzowy front ma napływać do Polski dziś późnym wieczorem z północnego zachodu, po czym przejdzie w głąb kraju.
3: Z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawy, Pomorze, Powarmię.
2: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Cała fala upałów ma się natomiast zakończyć w środę. Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. To hasło trwającej 27. edycji Pływadeł, czyli spływu łodzi nietypowych. W liczącej blisko 40 jednostek floty jest m.in. barka stylizowana na domek dla lalek czy pływająca altanka ogrodowa. Rejs Odrą z Raciborza zakończy się dziś w Kędzierzynie-Koźlu. Tam jury wybierze najciekawsze tegoroczne pływadło.
4: Korzystajmy, bo następna taka okazja dopiero pod koniec wakacji. Dzisiaj niedziela handlowa, sklepy są otwarte, więc jest gdzie się schować przed upałem. Chociaż w sumie teraz tak myślę, panowie, przepraszam, może niepotrzebnie o tej niedzieli handlowej przypominałem. Jeśli właśnie znaleźliście wolne miejsce na parkingu, to poczekajcie chwilę, czekajcie, bo tu fajny hicior leci. Nie jeden, dużo tych hiciorów. Na początek Dawid Wolsiado, to jest SK. Jest 16.01. Łukasz Duńczyk, cześć.

0: hymn mundialu i myślę, że to jest nieoficjalny hymn SK Karniaki Cup. A tam są jeszcze większe emocje niż na mundialu. Słuchajcie, przed nami ostatnie dni zabawy, ostatnie dni kompletowania ekipy, która zagra w najbliższą sobotę 4 czerwca o 10 tysięcy złotych w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Jeżeli chcecie strzelić coś Sławkowi Peszko, zgłaszajcie się na SK.pl i odgadnijcie, co mówi Sławek Peszko.
1: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: Wiadomo, za co Sławek Peszko odpowiadał, prawda? Jeśli wiecie, wpadajcie na SK.pl i za darmo się zgłaszajcie. No i potem zagracie ze Sławkiem Peszko i obejrzycie z nim mecz i będzie imprezka w loży VIP na Stadionie Narodowym. Sławek Peszko już podobno szykuje formę. Zgłoszenia za darmo na SK.pl, a my ładujemy baterie z Alesso i Nate Smith, a ja wam za chwilę powiem, gdzie padł rekord historyczny ciepła w Polsce.

0: Avicii w Radio SK, gramy wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, mamy to. To się właśnie wydarzyło, to już jest oficjalna informacja. Mamy teraz najgorętszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Padł właśnie absolutny rekord. Stacja IMGW w Toruniu odnotowała 40,3 stopnia. Także słuchajcie, mamy już też potwierdzenie, jak wygląda każda rozmowa w Polsce z drugą połówką, z sąsiadem przez ogrodzenie, z przypadkową osobą w sklepie, rozmowa dwóch starszych pań po wyjściu z kościoła.
1: Ale gorąco.
0: Trzymajmy się razem, a ja za chwilę zagram hit, który idealnie do tej temperatury pasuje. Po krótkiej przerwie, wakacyjna Karol G.
2: Autopromocja.
3: Bo cieszy się na mój widok.
4: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
5: Każdy pies jest wyjątkowy. A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK, nakarmi ci pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
14: Ale handlowa, Marian, handlowa!
13: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
14: No.
15: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
16: Hej, bambina, może tak przełamiemy pierwsze lody i wyruszymy w podróż na Sycylię?
17: Lodziarnia Lolo Manolo. Czerwie smakiem, uwodzi naturalnością i natychmiast porywa w najodleglejsze kulinarne zakątki świata. Dokąd zaprowadzicie dziś? Na słoneczną Sycylię, słodkie Filipiny czy do egzotycznej Japonii? Ty decydujesz. Lolo Manolo. Tarnów, plac pod świtem i park Dąbrówka, Czarna Droga, parking przy galerii oraz Brzesko Królowej Jadwigi 3. Lolo Manolo. Pokażę Ci świat z przepysznej strony.
18: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
19: O!
18: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
19: O, a o ile?
18: 35 groszy taniej na litrze.
19: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
18: Tak!
20: A jak lemoniadę?
18: No też.
19: To poprosimy.
18: Ale co?
20: Wszystko!
18: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
21: Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. I aż do 10 lat gwarancji plus.

0: Odwiedź nowy salon Auto Jakubowscy, ulica Krakowska 15, Złobice koło Tarnowa. Suzuki Vitara. Gotowa na codzienność. Gotowa na więcej.
1: Jaka matka taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
2: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Fabryka czekolady w Niemczech na terenie Mulhausen poszukuje pracowników do pracy sezonowej. Mile widziani pracowici studenci oraz studentki. Praca bez ograniczeń wiekowych. Oferujemy łatwe do nauczenia zadania bez wyjątkowych wymagań. Odzież roboczą, uczciwe i punktualne wynagrodzenie, przyjazd do Niemiec oraz odjazd, a także zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Oczekujemy staranności, umiejętności pracy w zespole, gotowości do pracy zmianowej oraz do pracy dodatkowej. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 669 298 996.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
7: Jeszcze nie, a ty?
6: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
7: Brzmi fajnie.
6: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
7: Zapisy już ruszyły?
6: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
7: Tarnów, Krakowska 6.
6: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
8: I po reklamie.

0: Zaopatruję was w wakacyjne hity na czasie w najcieplejszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Jeżeli do tego dołożycie wodę, razem będziemy mieli wszystko. Ale nie wszyscy odpoczywają, Patryk.
1: Ja na przykład w tym upale jeżdżę, rozwożę pizzę.
0: Patryk melduje, że klimatyzacja służbowego samochodu pracuje na najwyższych obrotach. A wy co robicie w tym upale? Pracujecie? Czy może jedyne na co was stać to moczenie nóg w basenie na podwórku? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co robicie w tym upale? Za chwilę najnowsze newsy.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast u Eura GD świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Eura GD. Sprzęt na każdą kieszeń.
4: Hiper tania niedziela w Auchan.
5: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.

0: Komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: No i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
7: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
10: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych

0: tylko w KFC. I po reklamie.
1: Jest 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Wciąż ogromne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na S3 w Zachodniopomorzu. W trasie w kierunku Szczecina doszło do zderzenia 4 samochodów. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyce jezdnia jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 119. Utrudnienia mają potrwać do godziny 18. Tragedia na Dolnym Śląsku. 50-latek utonął w zalewie komorowskim koło Świdnicy. Mimo natychmiastowego wezwania służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. A to kolejna taka sytuacja w ten weekend. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Ratownicy WOPR-u apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny paliw niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazano, warunki zostały spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ustalający ceny paliw na stacjach ma obowiązywać do 30 czerwca.
2: A, no to w takim razie zapytajmy eksperta, ile w tym tygodniu będą kosztowały paliwa. Ile w takim razie?
3: Nie wiem, ile to będzie kosztowało.
2: Tak czy inaczej, lepiej dzisiaj zatankować. Jeśli wam się tam w samochodzie zbliża rezerwa, to lepiej to zrobić w czerwcu, zanim się czerwiec skończy. ASK gra jak zawsze, hity na czasie wakacyjne. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jedni z urlopu wracają, inni na urlop jadą, a my wam uprzyjemniamy podróż. Jaki to piękny czas! O tym teraz zaśpiewa Wiktor Waligura. To są wakacyjne hity na czasie 2 po 17.

0: Co mówimy, gdy wsiadamy do samochodu po zakupach i samochód jest rozgrzany? No właśnie o to chodzi. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, trzeci wymiar za nami, a wydajecie znać, co robicie przy takiej upalnej pogodzie. Przypominam, to jest najcieplejszy dzień w historii pomerów w Polsce. Natalia.
1: Hej SK, ja właśnie wracam z ostatniego egzaminu na uczelni i mam nadzieję, że do zobaczenia dopiero w październiku. Pozdrawiam wszystkich zimniutko.
0: Natalia, trzymamy kciuki, ale jedno jest pewne, dopóki ocena w USOS-ie się nie pojawi, książki możesz odłożyć, możesz odpocząć, a my w Radiu SK mamy takie hity, przy których można odreagować, odstresować się. Kygo już teraz.

0: Katy Perry w Radiu SK i lecą do Was pozdrowienia od Tomka.
1: Prosto z gorącego basenu, 32 stopnie i moczymy się, delektujemy się słoneczkiem. Pozdrawiam wszystkich, żonę Dorotkę i córkę Basię. Grajcie dalej tak świetnie, pa.
0: A się robi, szefie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tutaj macie najlepsze wakacyjne hiciory, najlepsze nowości i teraz świeży numer niemieckiej produkcji od producenta Ale Farbena. Ten numer ma taką energię, jest tak orzeźwiający jak łyk mrożonej kawki przy 40-stopniowym upale. Voices już teraz w Radiu SK.

Oskar Cyms w Radiu SK i ważne przypomnienie dla wszystkich tankujących. Tylko do wtorku obowiązuje ustawa obniżająca ceny paliw, a od środy ceny mogą pójść w górę. Ale jeśli będziecie trzymać z Eską, to żadne podwyżki was nie dotyczą. I tak na wakacje pojedziecie za darmo, bo Eska dowozi kampera. Już w czwartek znowu komuś z was dostarczymy eskowy dom na kółkach. Nie zapłacicie i za paliwo, i za nocleg. Pojedziecie kamperem, gdzie tylko będziecie chcieli. A i jeszcze jedna ważna informacja. Klima jest nabita, więc upałami się też nie przejmujcie. Jeżeli chcecie dostać eskowego kampera i pojechać nim w Polsce,

0: Polskę, to otwierajcie eskową apkę na smartfony, możecie ją pobrać za darmo i tam za darmo się zgłaszacie.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
7: Jeszcze nie, a ty?
6: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
7: Brzmi fajnie.
6: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
7: Zapisy już ruszyły?
6: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
7: Tarnów, Krakowska 6.
6: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
10: I po reklamie.

Roztańczona i w bardzo wakacyjnym nastroju Bledka w Radiu SK. Z tego co widzę na Instagramie, dzisiaj u Bledki kierunek RODOS. Rodzinne ogródki działkowe. Jest trawnik, jest bazen, jest parasol. Czego więcej chcieć? Słuchajcie, co ciekawe, dzisiaj w Polsce jest cieplej niż w Egipcie, także można się poczuć egzotycznie bez wyjeżdżania z domu. A jak będziemy mili dla drugiej połówki, to i all inclusive da się załatwić.

0: Taka promocja.
1: Bo cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy.
4: A jaki jest twój? Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
5: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
4: SK. Nakarmić pieska.
5: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
0: Autopromocja.
7: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Express Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.

0: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. I po reklamie.
3: SK Tarnów. Na czasie.
4: Tomek Piszczek, Cud Pamięci, piosenki Stanisława Sojki to koncert wieńczący Zderzenia 2026, czyli Święto Miasta Tarnowa. Organizatorzy zapraszają dziś o 19 do Amfiteatru Letniego przy ulicy Kopernika. A już jutro w siedzibie Biblioteki przy ulicy Krakowskiej kolejna odsłona Tarnowskiej Ligi Mistrzów. Tym razem jej bohaterem będzie Wojtek Klich, wokalista, gitarzysta i autor tekstów, były członek zespołu Zio. Pojawi się tam o godzinie 18 i porozmawia z nim Łukasz Winczura. Wstęp na to wydarzenie jest wolny, szczegóły na biblioteka.tarnow.pl.
5: Zbliża się 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Służby ewakuują pojazdy z zamkniętego odcinka. Strażacy dowożą wodę osobom, które utknęły w korku. Przedłużają się utrudnienia na S-Trójce w zachodniopomorskiem w kierunku Szczecina. Jezdnia między węzłami Myślibórz i Pyrzyce wciąż jest zablokowana. Przypomnę, dziś po południu doszło tam do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody, jedna osoba zginęła, trzy są ranne. Służby dalej pracują na miejscu zdarzenia. Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów, podaje IMGW. W Słubicach w województwie lubuskim zarejestrowano dziś 40,5 stopni Celsjusza. A upały nie ustają, a w prawie całym kraju do jutrzejszego wieczora obowiązują alerty IMGW trzeciego stopnia. Dziś wieczorem w północno-zachodniej części kraju mogą się również pojawić burze. Jutro pierwsza runda Wimbledonu. Na korcie stanie Maja Chwalińska. Polska finalistka Rolanda Garrosa z dziką kartą rozpocznie swój mecz o godzinie 12. Zmierzy się z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

0: Reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Ale sztosy!
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych.

0: Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
5: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
8: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
9: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
10: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: You ready?
10: Tylko w Disney Plus.
11: Every second counts, baby.
10: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
12: Restaurant is flooded.
10: To już ostatnia szansa.
13: I am selling the building.
10: By uratować to miejsce.
14: We have each other and nothing left to lose.
10: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
19: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
11: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
14: To będzie ostatnia reklama.
17: Hello to Wimbledon.
12: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
3: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
12: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
16: I po reklamie.
0: Ja się staram.

0: i 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
3: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: I po reklamie.

0: Olga Tarnów. Reklama. Fabryka czekolady w Niemczech na terenie Mulhausen poszukuje pracowników do pracy sezonowej. Mile widziani pracowici studenci oraz studentki. Praca bez ograniczeń wiekowych. Oferujemy łatwe do nauczenia zadania bez wyjątkowych wymagań. Odzież roboczą, uczciwe i punktualne wynagrodzenie, przyjazd do Niemiec oraz odjazd, a także zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Oczekujemy staranności, umiejętności pracy w zespole, gotowości do pracy zmianowej oraz do pracy dodatkowej. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 669 298 996.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Tarnów News.
1: Tomek Piszczek, zapraszam na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dzisiaj powiemy o wyborach nowej przewodniczącej Tarnowskiej Rady Miejskiej, propozycjach Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Tarnowa i sukcesach tarnowskich chórzystek z chóru Pueblo Rantes.
0: SK Tarnów.
1: Radni w końcu doszli do porozumienia. Tarnowska Rada Miejska ma nową przewodniczącą. Została nią Edyta Kowalska, wybrana w drugim głosowaniu. W pierwszej turze największe poparcie zdobył kandydat Prawa i Sprawiedliwości, ale nie uzyskał wymaganej większości. Po wycofaniu jego kandydatury radni wybrali Edytę Kowalską. Nowa przewodnicząca podkreśla, że to dla niej duże wyróżnienie. Z kolei radny Koalicji Obywatelskiej Sebastian Stepek liczy na owocną współpracę.
2: Cieszę się, że ponad podziałami potrafiliśmy wybrać przewodniczącego. Dziękuję wszystkim. I będziemy pracować dla dobra mieszkańców miasta Tarnowa. I tak jak powiedziałam wcześniej, jestem otwarta na współpracę z wszystkimi klubami, niezależnie od opcji politycznej, bo przewodnicząca Rady Miejskiej jest przewodniczącą wszystkich radnych, nie tylko jednego klubu. Myślę, że wyzwaniem na pewno będzie współpraca. Myślę, że to jest też wyzwanie, bo jeżeli my będziemy razem wszyscy współpracować, to na pewno wszystkie projekty i wszystkie priorytety, które sobie ustalimy, będą dobrze realizowane. Ja myślę, że polityka nie powinna mieć miejsca na salach obrad Rady Miejskiej, ponieważ my się pracujemy dla dobra mieszkańców miasta Tarnowa i mieszkańcy Tarnowa nas rozliczą z tego, co będziemy robić, a nie z tego, czy my będziemy politykę przenosić na sesję Rady Miejskiej.
3: Taki był nasz wybór, taka była nasza decyzja, taka była uchwała z rządu Koalicji Obywatelskiej w Tarnowie. Od początku rekomendowaliśmy panią Edytę Kowalską jako najlepszą naszym zdaniem kandydatkę z naszego grona do piastowania tej funkcji bardzo odpowiedzialnej, funkcji przewodniczącej Rady Miejskiej. Cieszę się, że w końcu udało nam się przerwać ten impas w Radzie Miejskiej ponad podziałami, znaleźć te 12 głosów, wybrać przewodniczącą, bo no, tak dłużej procedować nie mogliśmy. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby nie wybierać pana przewodniczącego czy przewodniczącej Rady Miejskiej w Tarnowie. Także to tylko była kwestia decyzji politycznej, zgody jakby ponad podziałami, żeby iść dalej, no. Po prostu zajmować się sprawami miejskimi, zajmować się sprawami mieszkańców miasta Tarnowa. Jest wiele problemów do rozwiązania, wiele spraw, które czekają na załatwienie, a nie w nieskończoność zajmować się tym, kto będzie przewodniczącym, jakieś takie rozgrywki też międzypartyjne, bo tutaj też różne tego typu sytuacje miały miejsce. Pan radny Mirosław Biedronie uzyskiwał największą ilość głosów, natomiast w głosowaniach, gdzie była większa liczba kandydatów, prawda? Ale mimo wszystko to za każdym razem było tylko i wyłącznie aż tylko albo aż 10 głosów. Do wyboru przewodniczącego jest potrzebna bezwzględna większość głosów, czyli 12 głosów, połowa radnych plus co najmniej jeden. Decyduje zwykła arytmetyka i matematyka, natomiast tutaj ustawa mówi jasno, no jest potrzebna bezwzględna liczba głosów. No jak widzieliśmy w drugim głosowaniu, Klub Prawa i Sprawiedliwości no jednak zdecydował, że nie wystawia po raz kolejny pana Mirosława Biedronia, czyli no zdawali sobie sprawę, że jednak nie jest w stanie uzyskać tych 12 głosów. Część z nich, mało tego, część z nich, nie wiem oczywiście do końca, bo głosowanie było tajne, natomiast na pewno część z nich musiała zagłosować też na naszą kandydatkę, na panią Edytę Kowalską, za co im z góry dziękuję. Mam nadzieję, że to jest jakby też taki sygnał, że w Radzie Miejskiej możemy się dogadać, niezależnie od barw partyjnych są pewne rzeczy po prostu ważniejsze niż szyldy, niż rozgrywki jakieś między frakcjami. Będę oczekiwał dobrej pracy i współpracy też. Oczywiście no wiele wyzwań też przed panią przewodniczącą, no nie ma takiego doświadczenia do tej pory, ale myślę, że wszystkiego może się nauczyć i tutaj sobie absolutnie da radę, ma kompetencje. Liczymy na dobrą współpracę. Zarówno z naszym klubem, tutaj jestem przekonany, że ta współpraca będzie dobra, ale też z wszystkimi klubami, z całą radą, żeby jednak tonować emocje, nie zaognieć sytuacji. Wiemy, że czasem na sali lustrzanej też jest gorąco i bywa emocjonalnie, natomiast tutaj taką rolą też pani przewodnicząca jest nie tylko techniczne prowadzenie obrad, ale też tonowanie tych emocji i też reprezentowanie na zewnątrz. To też ma duże znaczenie, żeby jednak przewodniczący Rady Miejskiej wspólnie z panem prezydentem na wszelkiego rodzaju uroczystościach, wydarzeniach, żeby godnie reprezentowali nasze miasto, żebyśmy, krótko mówiąc, za najważniejsze osoby w mieście się nie musieli wstydzić.
1: Zadowolenia z wybrania nowej przewodniczącej nie ukrywa również Ryszard Żądło z Rady Osiedla Starówka. Tymczasem radny z klubu Prawo i Sprawiedliwość Mirosław Biedroń podkreśla, że nową przewodniczącą czeka sporo pracy.
4: Wreszcie mamy przewodniczącego Rady Miejskiej, przewodniczącą Rady Miejskiej, panią Edytę Kowalską, i ten pad, który był dwumiesięczny w Radzie, który nie służył wizerunkowi Rady i to jakby obciążało wszystkich radnych, niezależnie od klubów, kół, no było niezręczne i mieszkańcy Tarnowa naprawdę nie tolerowali tego i byli zbulwersowani. Dzisiaj to ten nasz apel, żebyśmy się wznieśli ponad te różnice polityczne, czy pewne rozgrywki, które tutaj w Radzie były prowadzone, zaskutkował. Wprawdzie bardzo minimalną wygraną pani radnej Edyty Kowalskiej, ale mamy przewodniczącą. I tu budujmy na tej bazie dzisiaj tego konsensusu pomiędzy klubami radnymi jakąś przyszłość i merytoryczną pracę. Bo, proszę Państwa, praca rady została sparaliżowana przez ostatnie 2 miesiące. Przerwy w obradach rady, opóźnianie, to pokazywało, że nie ma przywódcy, nie ma przewodniczącego, który będzie panował, merytorycznie prowadził, czytał statut i starał się realizować wszystkie projekty uchwał. Dlatego to jest naprawdę ważna chwila i od tego trzeba zacząć budowanie pozytywnego wizerunku i pracy, ciężkiej pracy radnych Rady Miejskiej. Wierzę, że pani Edyta Kowalska, która no, ma doświadczenie również, będzie również też osobą, która będzie starała się współpracować z radnymi i słuchać radnych. No, jest grupa radnych bardzo doświadczonych i ja pierwszy deklaruję pomoc i współpracę z panią przewodniczącą. Mam jakieś swoje doświadczenie z pozycji przewodniczącego Rady Miejskiej i myślę, że pani Edyta powinna liczyć na nas radnych we współpracy, w życzliwości i w chęci pokazania, że jednoczymy się w sprawach ważnych dla miasta.
5: Cały czas wiceprzewodniczący i mam nadzieję, że będę wykonywał tę rolę właściwie, pomagając też nowej przewodniczącej, której oczywiście gratuluję. Mam nadzieję, że zakończy to taki impas w Radzie, który niedobrze kształtował i pokazywał całe funkcjonowanie Rady Miejskiej. Ja w końcu mój klub zdecydował, że w kolejnym podejściu nie będziemy zgłaszać mojej kandydatury, że ta sprawa powinna być rozwiązana między Koalicją Obywatelską i klubem Nasze Miasto Tarnów. Została w końcu wybrana nowa przewodnicząca. I to jest dobra informacja dla Rady Miasta. To jest rzecz bardzo potrzebna, no bo przewodnicząca Rady Miejskiej to jest osoba i przewodniczący Rady Miejskiej to jest osoba, która zarządza całością, tak? W wielu momentach jest potrzebna. My oczywiście jako wiceprzewodniczący pomagamy, ale no, przewodniczący powinien być. Więc dobrze, że ten temat jest już za nami. Możemy wrócić do normalnej pracy dla Tarnowa, dla mieszkańców Tarnowa. Wiadomo, że problemów i spraw do rozwiązania na pewno będzie sporo, ale no, jest ten podział przewodniczący, przewodnicząca, wiceprzewodniczący. Myślę, że już w tym pełnym składzie ta praca będzie szła lepiej. Oczekujemy normalności, tego, żeby również nasze projekty i propozycje nie były odkładane gdzieś na bok, chowane do tej słynnej zamrażarki, tylko żeby rzeczywiście były brane pod uwagę i były głosowane. Ja mam nadzieję, że tak będzie, bo tak naprawdę niezależnie od tego, z jakiego jesteśmy ugrupowania, z jakiego klubu radnych, to mamy działać na rzecz miasta i wtedy, jeśli taka współpraca będzie prowadzona, to będzie dobre dla nas wszystkich.
1: Przypomnijmy, że wcześniej funkcję przewodniczącej pełniła Małgorzata Mękal. Różne usługi, jeden cel. Tarnowskie Centrum Usług Społecznych w Tarnowie uruchamia nowe programy, które mają poprawić życie dzieci i młodzieży.
6: Dorota Krakowska, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Tarnowie. Rozpoczynamy w tej chwili usługi społeczne dedykowane głównie dla dzieci i młodzieży. To jest dogoterapia i hipoterapia oraz sensoryka, jak również klub Malucha dla dzieci ze spektrum autyzmu. Natomiast w przyszłym tygodniu już niebawem dla dzieci rusza logopedia, natomiast dla osób starszych neurologopedia. Zgłosić się mogą mieszkańcy miasta Tarnowa, czyli rodzice, opiekunowie naszych dzieci bądź osoby dorosłe do neurologopedii. Wszystkie zgłoszenia są kierowane na Centrum Usług Społecznych ulica Brodzińskiego 14 bądź Gorthamera do koordynatorów usług społecznych. Jeśli jest możliwość dojścia, to tak. Jeśli nie, to wystarczy do nas wykonać numer telefonu i koordynator usług społecznych dotrze do mieszkańca, do domu, do rodziny, żeby wesprzeć, żeby pomóc. Jest to bardzo potrzebne. Jak tak samo również, jeśli chodzi o hipoterapię, to są działania, które są bardzo mocno skierowane dla dzieci z niepełnosprawnościami, ale również dla dzieci pełnosprawnych. Bądźmy teraz też, podejdźmy do tego w ten sposób, że zbliżają się wakacje. Zamiast siedzieć też przy smartfonach, przy komputerach, przy ekranach, niech działają sportowo, niech idą, niech się relaksują, niech się rehabilitują, bo to pozwala później na normalne funkcjonowanie. Głównie zajęcia będą na świeżym powietrzu, w miejscach, jeśli będzie niepogoda. Natomiast jeśli chodzi o dojście koordynatorów, to ja zgłaszam, jeśli chodzi o wypełnienie wniosku, bo tutaj nie są przeprowadzane wywiady środowiskowe, tylko wystarczy sam wniosek złożyć. Natomiast w większości oczywiście na świeżym powietrzu, natomiast jest możliwość również, żeby neurologopeda czy logopeda takie zajęcia, takie usługi społeczne wykonał w mieszkaniu. W dzisiejszych czasach no niestety obserwujemy coraz większy wzrost osób młodych, które są po wylewach, po udarach i mają z tym problem. Dojście w dzisiejszych czasach, duże kolejki do specjalistów powodują, że są z tym problemy.

0: potrzeby i to w diagnozie społecznej właśnie wykazano, że mieszkańcy tego najbardziej potrzebują. Jest znaczny wzrost zapotrzebowania i myślę sobie, że w przyszłym roku będziemy zwiększać jeszcze dostępność tej usługi, bo ona jest bardzo ważna. To nie ma ograniczeń. Oczywiście jeśli już będzie dosyć duża ilość i nie będziemy mieć miejsca, to wtedy jakby do kolejki, bo też są osoby, które rezygnują nam w czasie, ponieważ nie wiem, stan zdrowia się pogorszył, czy wyjechali na urlop, wtedy w to miejsce wchodzi następna osoba. My jesteśmy dostępni, informujemy wszystko na Facebooku, w mediach społecznościowych, miastotarnów.pl. Pan prezydent też na cały czas jest w kontakcie z naszymi mieszkańcami i te informacje przekazuje.
1: W planach jest też uruchomienie usługi Taxi Help, dzięki której seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami miałyby zapewniony bezpłatny transport.
0: Troszkę będzie trzeba poczekać, ale to tylko z tego powodu, że samochód, który jest zamówiony, niestety przeciąga się z uwagi na fakt, że dostawa tego samochodu jest aż za granicę. W związku z powyższym w sierpniu on do nas początkiem dociera. Będziemy wtedy tutaj firma, która wygrała przetarg, musi dostosować go jeszcze do osób z niepełnosprawnościami, jeśli chodzi o windę, wózki i wtedy już mam nadzieję, to jest ostateczna prawdopodobnie decyzja, że od 1 września ruszymy z tym samochodem. Zapotrzebowanie jest bardzo duże, więc będziemy to zadanie realizować, tą usługę. Ale dopowiem również to, że pan prezydent również wystąpił dodatkowo o zgodę, jeśli chodzi o projekt szwajcarski, żeby drugi taki samochód kupić. W związku z powyższym czekamy tylko na zgodę, żeby środki, które są zaoszczędzone, mogły być na ten cel wykorzystane. Także mieszkańcy będą mogli tak naprawdę jeszcze większą dostępność mieć. Będzie można dojechać do lekarza na rehabilitację, do kościoła bądź innych związków wyznaniowych, do teatru, do kina. Tam, gdzie osoba z niepełnosprawnością czy osoba starsza ma problem dotrzeć, będziemy dostępni, żeby dowieźć tą osobę. Chcemy być dostępni na tych osób, żeby jak najwięcej osoby mogły się integrować, korzystać z tych dóbr i jak najdłużej funkcjonować w swoim środowisku i przeciwdziałać temu, żeby korzystały później z ośrodków zamkniętych całodobowych. Jeśli zakupimy drugi samochód, więc będziemy mogli jakby większą ilość osób tutaj zabezpieczyć. Jest zainteresowanie, my będziemy początkiem lipca ogłaszać informację, że będzie to początkiem września, bo wstępnie planowaliśmy, że będzie to od lipca, no ale niestety dostawa samochodów wiąże się z tym, że one są produkowane za granicą i trafiają do nas, więc to wszystko jest czas.
1: Wszystkie informacje o programach realizowanych przez Centrum Usług Społecznych są dostępne na stronie internetowej cus.tarnow.pl. Jest laureatem blisko 30 konkursów. Chodzi o dziewczęcy chór katedralny Pueblo Orantes z Tarnowa. Jak podkreśla dyrygent ksiądz Władysław Pachota, początki działalności były skromne. Z kolei kierownik artystyczny chóru Aleksandra Topor zaznacza, że zespół może pochwalić się ciekawą historią.
2: No, początki chóru były bardzo takie, można powiedzieć, prozaiczne. W 1985 roku zostałem przyporządkowany do posługi kapłańskiej i katechetycznej przy tarnowskiej katedrze. Zostałem również poproszony o poprowadzenie scholi dziewczęcej, to była schola liturgiczna, która z czasem, z latami coraz bardziej zaczęła się rozwijać, iść w kierunku ambitnego programu, no a finał jest taki, jak choćby wskazuje ostatni konkurs.
3: A jak właśnie na przestrzeni lat zmieniał się ten chór, tutaj ten repertuar?
2: Oczywiście początkowo był to repertuar bardzo pusty, a z biegiem czasu, w momencie kiedy jednak doszliśmy do wniosku, że ta schola liturgiczna powinna przerodzić się w chór wielogłosowy, bo wcześniej była dwugłosową scholą, wówczas musieliśmy poszukiwać repertuaru. Początkowo poszukiwaliśmy repertuar ten, który był dostępny na rynku muzycznym w Polsce, a później sami zaczęliśmy zamawiać również kompozycje, czy też opracowania utworów. Musimy z dumą powiedzieć, że dla Pueblo Orantes zostało skomponowanych lub zaaranżowanych ponad 100 utworów, które są taką, no można powiedzieć, wielkim skarbem w muzycznym świecie, jeżeli chodzi o chóry jednorodne. I być może kiedyś, kiedy nas nie będzie, gdzie te utwory będą ciągle wykonywane i one ciągle będą żyły.
4: Jeszcze jeżeli mogę dopowiedzieć, to muszę to powiedzieć, że nasza droga jest drogą absolutnie niespotykaną. I ja osobiście nie spotkałam chóru na tym poziomie, światowym poziomie, który by powstał jako schola. Zawsze to my spotykamy się na konkursach z chórami, które są chórami narodowymi, które wszystkie powstawały jako chóry, które mają ogromne zaplecze i organizacyjne, i finansowe. A my powstaliśmy właśnie ze scholi, parafialnej scholi. I to jest naprawdę absolutnie niesamowita droga artystyczna, bo naprawdę nie było łatwo zmienić nie tylko sposób pracy, znaleźć swój cel, ale też konsekwentnie zmieniać mentalność i osób, które należały do zespołu i wszystkich wokół tego zespołu. Dużo łatwiej jest

0: konstruować świetny zespół i budować go od początku, jeżeli założenie jest takie, że stworzymy świetny chór, który oczywiście i tak potrzebuje wielu lat pracy, żeby osiągnąć odpowiednie brzmienie, dokładnie tak samo jak w orkiestrze. Ale jeżeli się zaczyna z pułapu, z holi, a kończy się na poziomie światowym, no to faktycznie jest to absolutny ewenement. Myślę, że ewenement naprawdę na skalę światową.
1: No właśnie, a co było takim kamieniem milowym, jeżeli chodzi o rozwój chóru? Jakiś sukces konkretny, czy tutaj ta zmiana podejścia, zmiana repertuaru?
0: Oto wiele rzeczy na to się złożyło i tych kamieni milowych było bardzo, bardzo wiele. Najpierw to faktycznie to, że w ogóle zaczęliśmy sięgać po muzykę wielogłosową, jeździć na konkursy ogólnopolskie. Później stawianie się sobie coraz wyżej poprzeczek. Pamiętam taki moment bardzo, bardzo dawno temu, bo to były jeszcze lata 90., kiedy po raz pierwszy pojechaliśmy na konkurs do Nerpelt. I to był taki moment, kiedy nieżyjący profesor Siedlik, ówczesny wtedy dyrektor szkoły muzycznej w Tarnowie, zasugerował, żebyśmy pojechali na ten konkurs, bo tam są dwie możliwości. Można wystąpić w kategorii chórów zaawansowanych i niezaawansowanych. To był taki konkurs dla chórów szkolnych. I my wtedy podjęliśmy po raz pierwszy taką decyzję, że jeżeli już jedziemy, to próbujmy w tych chórach zaawansowanych. Zobaczymy, prawda? I przygotowywaliśmy się do tego na tyle, na ile wtedy potrafiliśmy. I wówczas przywieźliśmy właśnie z tego konkursu w kategorii chórów zaawansowanych pierwszą nagrodę, jeszcze cum laude, czyli z takim wyróżnieniem.
2: 91 punktów zdobył chór na 100 możliwych, to było bardzo. I gdyby był jeszcze jeden punkt zdobył, to była suma cum laude, czyli najwyższa punktacja, jaką można sobie wymarzyć, ale wtedy to było dla nas, to był kosmos.
0: Tak, no oczywiście to należy brać to pod uwagę, że konkurs konkursowi nie jest równy i to był po prostu konkurs dla chórów szkolnych. Oczywiście szkół muzycznych, orkiestr również, ale dla nas na tamtym etapie to naprawdę był niewiarygodny sukces. Ale czemu to mówię? Mówię to dlatego, że to stało się dla nas takim mottem, że stawiamy sobie poprzeczkę tak wysoko, jak się da. I to sprawiło tak naprawdę, że jesteśmy w tym momencie, w tej chwili. Plus zawsze poszukiwanie ludzi, poszukiwanie zespołów, takich, od których można było się dużo nauczyć, które były dla nas inspiracją. My ciągle staraliśmy się uczyć. Ja jako osoba, która sama jest śpiewaczką i jest trenerem wokalnym, cały czas staram się rozwijać, staram się znajdować różne ścieżki do tego, żeby jak najwięcej z organizmu dziewcząt wyciągnąć, żeby ten dźwięk był coraz bardziej piękny, plastyczny i żeby mogły jak najwięcej potem zaprezentować w utworach. Ale ten proces naszej przemiany, naszego rozwoju był naprawdę niesamowity, nietypowy, niecodzienny i dlatego też jesteśmy bardzo dumni, że do tego momentu udało nam się dotrzeć, a to nie jest absolutnie kres i ciągle na szczęście znajdujemy sobie kolejne wyzwania, kolejne poprzeczki, które chcemy pokonywać i też ludzi, od których chcemy się ciągle uczyć.
2: Ja jeszcze chciałbym tutaj dodać, że my od 40 lat swoją taki główny cel realizujemy. Jesteśmy chórem liturgicznym. Bardzo dużo w różnych uroczystościach religijnych bierzemy udział. Mieliśmy to wielkie szczęście śpiewać, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II był w Tarnowie, kiedy był w Starym Sączu. Mieliśmy okazję śpiewać również na placu Świętego Piotra, w Bazylice Świętego Piotra. I to wszystko kontynuujemy. To jest nasz główny cel. Ale wyszliśmy w pewnym momencie poza tą muzykę liturgiczną, poszukując innego repertuaru. Właśnie szukając tego repertuaru na różne konkursy. I chciałbym to zaznaczyć, że w bardzo wielu konkursach, w których bierzemy udział, jesteśmy jedynym chórem liturgicznym. Jedynym. To są wszystko chóry, tak jak pani Aleksandra powiedziała, które od samego początku mają swój cel, mają ludzi, którzy go tworzą i mają zaplecze. Nam tego zaplecza czasem brakuje, bo my ćwiczymy w sali katechetycznej, więc prawdopodobnie gdyby ci, którzy nas oceniają, wiedzieli, jakim chórem jesteśmy, to by jeszcze większym podziwem na to patrzyli, bo to jest coś, co jest nieosiągalne dla chórów liturgicznych. Proszę mi uwierzyć, to jest coś, co jest nieosiągalne. Nam się to udało. I myślę, tutaj chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo wielka zasługa pani Aleksandry, która jest odpowiedzialna

to jest coś, co jest nieosiągalne dla chórów liturgicznych. Proszę mi uwierzyć, to jest coś, co jest nieosiągalne. Nam się to udało. I myślę, tutaj chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo wielka zasługa pani Aleksandry, która jest odpowiedzialna

0: uszczęśliwy, bardzo, bardzo jesteśmy z tego szczęśliwi, że realizując swoją tą rolę taką podstawową, jednocześnie potrafiliśmy obok tego wypracować takie brzmienie zespołu i tak po taki repertuar sięgać, że to nam pozwala wjeżdżać na najlepsze konkursy i przywodzi zawsze wspaniałe nagrody.
1: Żeby się rozwijać, to trzeba faktycznie szukać różnorodności. Im większa różnorodność, tym bardziej muzyk się rozwija. To jest oczywiste i dlatego też podglądając chociażby Azjatów, też wprowadziliśmy ruch. I z jednej strony ten ruch to jest dodatkowe obciążenie, bo trzeba myśleć o tym, jak synchronizować, jak śpiewać. Wszystko śpiewamy na pamięć, wszystko dziewczęta śpiewają na pamięć. Wszystkie koncerty, które wykonujemy, śpiewają z pamięci i do tego jeszcze muszą pamiętać sekwencje ruchów, ale jednocześnie ten ruch niesamowicie też otwiera, bo nie można, mając ściśnięte mięśnie, plastycznie poruszać się na scenie. Więc to jest ta kolejna rzecz, którą odglądnęliśmy i która wpływa na to, że mogliśmy się tak rozwinąć. Ale teraz, żeby taki ruch wprowadzić, to trzeba mieć do tego właśnie chociażby zaplecze sali koncertowej, gdzie można ćwiczyć, gdzie można tą choreografię przygotować, gdzie można faktycznie popracować nad ciałem globalnie, ponieważ my takich możliwości nie mamy, więc musimy wynajmować różne sale, różne miejsca, gdzie możemy ćwiczyć, co jest dodatkowym dla nas problemem, obciążeniem też finansowym, czego nie mają właśnie chóry, z którymi zderzamy się na wielkich konkursach, które funkcjonują przy ośrodkach mających swoje sale koncertowe, mając ogromne zaplecza.
0: Swoje siedziby.
1: Tak jest. Więc jest to kolejna taka rzecz, która sprawia, że musimy dużo więcej pracy w to włożyć, żeby osiągnąć efekt taki, jak inne fenomenalne zespoły, które spotykamy.
0: Choćby przykład tego chóru z Indonezji, który zdobył Grand Prix. To jest szkoła chóralna, szkoła wokalna, więc oni tam kształcą nie tylko głosy, które później w chórze śpiewają, ale również wokalistów. To są dwa różne światy, że my potrafiliśmy do tego świata wielkich, naprawdę wspaniałych chórów dołączyć. To jest ogromny sukces. To jest ogromny sukces, z którego nie do końca sobie sami czasem zdajemy sprawę, jaką perełkę w Tarnowie mamy.
1: Ale to też często tak jest, proszę zauważyć, że wielcy sportowcy czasami naprawdę ćwiczą w tragicznych warunkach i dopiero wtedy, kiedy osiągają jakieś spektakularne efekty, to ktoś dochodzi do tego, że faktycznie musi sobie tam ktoś sam budować jakąś przestrzeń do treningu. Ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że póki mamy siłę, póki mamy zdrowie, to po prostu te poprzeczki podnosić trzeba i nie ma rzeczy niemożliwych.
2: No właśnie, a jak znajdować motywację? No bo jednak tutaj niektórzy już pewnie by dawno spoczęli na laurach, patrząc na te wszystkie sukcesy.
0: Trzeba mieć pasję. Od tego trzeba zacząć. Pasja. Pasja. Pasja. Jeszcze raz. Pasja. My akurat mamy pasję. Pasja do muzyki towarzyszyła mi od samego dzieciństwa. Od kiedy pamiętam. Zawsze kochałem śpiewać. Zawsze muzyka mnie przyciągała. Pan Bóg dał mi wielki dar, że mam taką muzyczną wrażliwość i staram się ten dar wykorzystywać. Na ile to jest w moim przypadku możliwe. Do tego jeszcze, jeżeli człowiek uświadomi sobie, że to jest też pewne takie posłannictwo, żeby przez muzykę ukazywać piękno świata, żeby ludzi też do Boga prowadzić, bo przecież na chór liturgiczny, który śpiewa często w katedrze, w innych kościołach, to taki jest cel, żebyśmy ludziom pomagali się przez muzykę uświęcać, bardziej tę liturgię uroczyście przeżywać, ale oprócz tego to takie posłannictwo jest, żeby pokazywać też piękną naszą polską kulturę, żeby nasz kraj promować również, nasz region i staramy się zawsze o tym pamiętać, dziewczęta na to bardzo uwrażliwiać, żeby swoją postawą, swoim zachowaniem, swoją kulturą osobistą i pięknym śpiewem pokazywali, jak piękny jest również nasz kraj.
1: Znaczy, na pewno trzeba muzykę kochać, trzeba fascynować się nią, ale też trzeba kochać ludzi, trzeba mieć w sobie dużo energii, radości, żeby faktycznie właśnie nie spoczywać na laurach. I ta pasja, o której ksiądz wspomniał, jest absolutnie clue chyba całej tej kwestii, ale ja muszę powiedzieć, że my naprawdę tworzymy świetny zespół ludzi, którzy się po prostu lubią. My za sobą tęsknimy, jak się przez jakiś czas nie widzimy. I pomimo tego, że oczywiście są różne sytuacje, raz jest łatwiej, raz jest trudniej. Grupa dziewcząt, która się składa od 12 lat, powiedzmy, ten skład koncertowy do 20 kilku, to jest naprawdę przedział wiekowy olbrzymi. I sprawić, żeby ta grupa była grupą zgraną, prostym zadaniem nie jest. Niemniej jednak my naprawdę ten zespół, który już jeździ, koncertuje, który ze sobą dużo przebywa, to jest naprawdę rodzina i nas to niesamowicie wszystkich razem, powiem tak kolokwialnie, nakręca, że mamy kolejne przed sobą wyzwania. Ja sobie nie wyobrażam, nie

0: mieć takich wyzwań przed sobą. I jeżeli bym miała osobiście spocząć na laurach, to bym odeszła, gdybym nie miała jakichś kolejnych wyzwań przed sobą, które by mnie ekscytowały.
1: Jakie cechy tutaj trzeba posiadać, aby móc dołączyć do chóru?
0: Przede wszystkim słuch muzyczny. Niemniej jednak jest to całe spektrum takich cech, które dla mnie, bo ja zaczynam z nimi pracować, są istotne. Oczywiście trzeba być osobą zdyscyplinowaną, która potrafi zaangażować się, która jest temperamentna, ale tego oczywiście na samym początku podczas przesłuchań nie słychać. Pierwszym takim parametrem, który ja sprawdzam przesłuchując dziewczęta, to jest słuch muzyczny, ale też jeżeli którakolwiek mnie zachwyci raz swoim dźwiękiem, bo ten dźwięk jest w jakiś sposób wyjątkowy, czy swoją osobowością, to już jest to mój taki punkt honoru, żeby od tej osoby wyciągnąć jak najwięcej i stworzyć takie możliwości, takie warunki, żeby ta osoba mogła faktycznie się rozwinąć i pokazać, co tam w niej drzemie. Uwielbiam osoby temperamentne, bo w śpiewie temperament jest niesamowicie potrzebny, na scenie temperament jest niesamowicie potrzebny i z takimi osobami też się fantastycznie pracuje. Takimi, które są otwarte, które kochają pokazywać na zewnątrz swoje możliwości, które się bawią śpiewaniem. I tutaj też muszę powiedzieć, że są takie szkoły, w których nauczyciele naprawdę potrafią zarażać też pasją dzieci. I to od razu słychać, jak dzieci przychodzą, one nie muszą perfekcyjnie słyszeć, ale to są dzieci, które już są rozśpiewane i widać, że coś w szkołach się robi w tej kwestii, więc ja absolutnie chylę czoła przed tymi nauczycielami, którzy w klasach 1-3 i w przedszkolach dzieci umuzykalniają, a to jest szalenie ważne do ich dalszego rozwoju. Inaczej się mózg kształtuje, inaczej się człowiek rozwija, więc im więcej tak naprawdę muzykujemy, im więcej śpiewamy, im więcej słuchamy dobrej muzyki, tym lepiej to potem wpływa na rozwój, a przede wszystkim rozwój dzieci.
2: No trzeba dodać, że my to obserwujemy, bo co takie nabory robimy w szkołach i u nas również w sali prób, że coraz mniej dzieci słyszy muzycznie. Dlatego tak trudno jest też pozyskać te talenty, które później w chórze zostają. Poza tym, no powiedzmy sobie tak bardzo szczerze, Tarnów jest małym ośrodkiem. Wygrał ostatni konkurs w Singapurze, wygrał chór z Dżakarty, która liczy 11,5 miliona mieszkańców, a Tarnów 100 tysięcy, więc to jest przepaść pomiędzy możliwościami takich dużych ośrodków, a takiego małego. Ale jesteśmy bardzo szczęśliwi, że te dzieci przychodzą, że chcą śpiewać w chórze, że możemy ciągle ich rozwijać i chór może się dzięki temu rozwijać.
1: Powiedział ojciec, że coraz więcej dzieci ma problemy ze słuchem. Nawet jeżeli są te problemy z tym słuchem muzycznym, można jakoś to wypracować, poprawić to, czy jeżeli ktoś już nie urodzi się z tym talentem, z tym uchem, już nic się nie da.
0: Dużo można zrobić, oczywiście, że słuch się też rozwija, ale jeżeli ktoś z reguły, z założenia nie jest w stanie powtórzyć prostych dźwięków, no to nie będzie, nie poradzi sobie, nie ma takiej możliwości. Druga rzecz to jest kwestia słuchu harmonicznego i może się tak zdarzyć, bo zdarzają się takie osoby, które świetnie poradzą sobie solowo, jeszcze jeżeli mają podkład jakiś instrumentalny, to sobie świetnie poradzą. Natomiast już jak w grę wchodzi śpiewanie wielogłosowe, kilku głosów jednocześnie, no to wtedy już sobie takie osoby też nie radzą. To jest dla mnie naprawdę szalenie bolesne, bo czasami zdarzają się osoby takie, które mają z założenia ładną barwę, fajny, ciekawy głos i nawet są w stanie naprawdę swoją linię melodyczną dobrze śpiewać, ale już jak w grę wchodzi śpiewanie wielogłosowe, no to wtedy koniec. Przechodzi na jakiś inny głos, śpiewa inne dźwięki, no i w śpiewie chóralnym to absolutnie dyskwalifikuje.
1: A jak wygląda samo przesłuchanie?
0: Podczas przesłuchania dziewczynki śpiewają najpierw jakiś krótki urywek, jakiś fragment piosenki, którą znają i wtedy już mogę zobaczyć, czy faktycznie to dziecko w ogóle śpiewa, jaką ma barwę, jak sobie radzi, jaką ma dykcję, a później już gram albo śpiewam jakąś prostą melodię, którą po mnie powtarzają.
1: I same zajęcia, jak ogólnie to wyglądają? Jak często dziewczyny się spotykają?
0: W pierwszym roku kandydatki spotykają się tylko ze mną raz w tygodniu i podczas tych zajęć uczą się tylko i wyłącznie techniki wokalnej. I to jest takie ABC, bardzo podstawowe zajęcie. Po pierwszym roku te osoby, które przejdą tą pierwszą selekcję, wyjeżdżają na warsztaty muzyczne. To jest taki pierwszy moment, kiedy spotykają się z chórem. Sprawdzamy podczas tych warsztatów, czy faktycznie wychowawczo sobie te dziewczynki radzą, czy są w stanie pracować w zespole. To jest taka weryfikacja, powiedzmy, bardziej wychowawcza. Po warsztatach ostatecznie przyjmujemy takie dziewczynki do chóru. Natomiast chór pracuje 3 razy w tygodniu. Jedne zajęcia to jest emisja głosu, czyli technika wokalna. Drugie to jest

0: Praca w sekcji, a więc w swoim głosie dziewczęta uczą się swojej linii melodycznej. I trzecia to jest już próba w całości, wszystkie głosy, składamy utwory i oczywiście szlifujemy.
1: A jak pogodzić te wszystkie charaktery, bo tutaj przedział wiekowy jest dosyć sporo, od 12 do 20.
0: Tak, tak. No, dziewczynki, które przychodzą w ogóle do chóru, kandydatki, mają 10 lat, więc to faktycznie jest... Tak, dokładnie. Muszę powiedzieć, że jest to bardzo duże wyzwanie, trudne i kształtowanie tych charakterów wymaga czasami naprawdę dużo cierpliwości, dużo wysiłku, dużo uważności, no ale udaje się nam to.
2: Od początku swojego istnienia przez chór przewinęło się ponad 700 dziewcząt.
3: SK Tarnów News.
2: Nie spać, zwiedzać. Muzeum Drogownictwa w Szczucinie po raz 9 zaprasza na nocne atrakcje. Placówka przygotowała grę terenową dla wszystkich chętnych.
4: Katarzyna Bochenek-Kolano, główny specjalista Muzeum Drogownictwa w Szczucinie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Panie Kasiu, powiedzenie nie spać, zwiedzać w przypadku Państwa muzeum nabiera zupełnie innego znaczenia. Już po raz 9 zapraszacie mieszkańców do tego, żeby zechcieli właśnie wieczorową porą przyjechać do Muzeum Drogownictwa w Szczucinie i skorzystać z propozycji wspólnej zabawy. To się sprawdza?
4: Oczywiście, że się sprawdza. Z roku na rok są coraz ciekawsze zabawy, czasami trudniejsze, czasami łatwiejsze, ale sprawdza się, bo ten czas jest bardzo obfity w spotkania najróżniejsze, uroczystości, gdzie są skakańce, dmuchańce, malowania twarzy, koncerty.

Czasami trudniejsze, czasami łatwiejsze, ale sprawdza się, bo ten czas jest bardzo obfity w spotkania najróżniejsze, uroczystości, gdzie są skakańce, kuchańce, malowania twarzy, koncerty.

0: spędzenie czasu z rodziną, ze znajomymi w grupie w sposób przemyślany i niekoniecznie w wysokiej rozrywce, ale w takiej mądrej rozrywce.
1: No właśnie, może fakt, że jest inaczej niż gdzie indziej, to jest taki największy magnes, który powoduje, że co roku odwiedzają Was tłumy. To powiedzmy w takim razie, na jakie atrakcje zapraszamy tym razem?
0: Ten rok przeznaczyliśmy na gry planszowe. Oprócz tego, że Dąbrowski Klub Gier wraz z instruktorami udostępni wiele gier związanych z drogami, z budową dróg, no w ogóle z historią też dróg, to nasza ekspozycja zewnętrzna zamieni się w taką planszę do gry, gdzie można zabrać swoje kostki lub dostać u nas. Będziemy rzucać kostką i grać.
1: Poruszać się po planszy.
0: Tak, każde pole ma swoje zadanie. Są też czarne pola, gdzie trzeba się wrócić, gdzieś przejść dalej. Jest to, myślę, ciekawa alternatywa dla poznania historii drogownictwa.
1: Czy trzeba będzie się jakoś do tej gry, do udziału w tej grze przygotować? Trzeba coś poczytać, poszukać?
0: Myślę, że formuła gry pozwala na skorzystanie z wiedzy, która będzie nas otaczać, bądź będzie ona opisana w planszy do gry. Mhm. Wiedza ta, która jest to wiedza podstawowa i będzie się też opierała na naszym doświadczeniu jako użytkowników dróg.
1: Czyli warto jest przyjechać i nastawić się na to, żeby uważnie słuchać tego, co pracownicy muzeum będą nam mieli do powiedzenia, bo można później z tego skorzystać.
0: I tak, i nie. Można oczywiście, znaczy należy nas słuchać oczywiście, ale będzie to też czas do samodzielnego spędzenia czasu i dostosowania prędkości, czy też formy zwiedzania niekoniecznie przez grę do własnych potrzeb i chęci. Mhm. Wiadomo, będzie to inaczej przy osobach bardzo młodych, które są wyrywne i szybkie, a będzie inaczej, kiedy mamy starsze osoby, które chciałyby coś więcej jednak zobaczyć, poczuć chwilę, a czas nie jest tak do końca ograniczony, bo tylko do 22.
1: Mhm. Tutaj mówimy o tym, że Państwa teren muzeum zamieni się w plenerową planszę do gry, tak. Ale jak rozumiem, cały teren muzeum będzie tak czy inaczej dostępny. Wszystkie eksponaty będzie można zobaczyć.
0: Tak, oczywiście. To nie jest obowiązek zagrać w tą grę. Jest to dodatkowa atrakcja, czy też ciekawa forma spędzenia czasu. Ponadto będziemy uruchamiać część sprzętów, które są sprawne, po to, by zaciekawić myślą techniczną, jak to się dawniej pracowało, jak sprzęty

0: Ale przede wszystkim jest to dostępny czas, bo jest to sobota i niedziela, więc sobotę i niedzielę zawsze można wygospodarować tę godzinę, dwie na miłe spędzenie czasu. Pogoda ma być cudowna, więc trochę chłodu od lasu u nas można też zażyć.
1: To jak opowiadamy o tych atrakcjach, z których będzie można skorzystać na terenie muzeum, co wzbudza zazwyczaj największe zainteresowanie odwiedzających?
0: To jest tak trudne pytanie. To wszystko zależy od wieku, bo dla mniejszych na pewno atrakcyjne są kolorowe, duże walce i maszyny drogowe, które na co dzień można zobaczyć gdzieś z daleka, a u nas można oglądnąć dogłębnie, pokręcić kierownicą, usiąść, poczuć się jak operator walca. Myślę, że dla trochę starszych osób będzie to taka historia może regionu, może dokumenty osobiste i historia ludzi, bo mówimy o człowieku, o jego pracy, o tym, że nic nie zostaje w próżni, tylko gdzieś to wszystko jest zapisane i ktoś o nas pamięta w mniejszej lub większej formie. Staramy się opowiedzieć o historii dróg tak, by i to młodsze pokolenie, i to starsze znalazło wspólną ścieżkę i oby dwie szalki na tej wadze się wyrównały. I też w związku z tym zaproponowaliśmy w tym roku na naszym nocnym zwiedzaniu wystawę fotograficzną Rafała Kościenia pod tytułem Nexus, która coś więcej powie o historii drogi, ale nie tylko o infrastrukturze, o drodze, po której idziemy, ściśle takiej technicznej, ale o tym, że każdy z nas zostawia fragment swojej historii pod stopą. Każdy kamień na drodze ma czyjąś historię, czyjś ból, czyjś uśmiech. Kiedyś drogi biegły przez centra miast i wokół nich kręciło się całe życie. Tam były zakładane osiedla, tam były restauracje, tam byli grajkowie, tam ludzie się spotykali, nie mieli telefonu, więc pogadali, jak się spotkali, idąc tą drogą. I często zapominamy, zwłaszcza w tym momencie, gdy drogi nasze są bardziej kojarzone z wyprowadzonymi poza centra miast obwodnicami, drogami szybkiego ruchu, autostradami. To chcieliśmy przypomnieć, jaką funkcję kiedyś też droga pełniła, trochę odmienną niż tylko techniczną.
1: Bardzo mi się podoba ta metafora, z tego względu chociażby, że jak już wielokrotnie tutaj w tym studiu rozmawiałyśmy o tym, te drogi tak naprawdę mają w naszym życiu przeogromne znaczenie. One nas prowadzą w różne miejsca, czasem znane, a czasami w zupełnie zaskakujące destynacje.
0: Od pierwszej do ostatniej,
1: prawda? Więc sam fakt poznawania, obcowania z tą historią powstawania dróg, to jest coś, co nie zdarza się codziennie.
0: Zdarza się codziennie, bo niewiele osób mówi o tych ludziach, którzy tworzą tą infrastrukturę, którzy tworzyli tą infrastrukturę na przestrzeni lat, z jakimi trudnościami oni się spotykali, jakie odkrycia, które dla nas dziś są tak oczywiste, jakie to było nowoczesne. Rozwiązania na całym świecie nie wzięły się znikąd, tam zawsze był człowiek i historia tych ludzi jest dość ciekawa. I chcielibyśmy się z tym podzielić, nie tylko wyglądem nawierzchni, materiałami, z których droga jest zrobiona, urządzeniami, ale człowiekiem i jego pracą, jego historią, bo bez człowieka nic nie ma i dla człowieka się tworzy.
1: I z tym wszystkim będzie się można zapoznać, będzie można się nawdychać trochę tej atmosfery.
0: Myślę, że zapach smoły też tam gdzieś się pojawi.
1: No właśnie, o tym mówię. Zapraszamy w takim razie Muzeum Drogownictwa w Szczucinie. Dwa niesamowite dni, podczas których będzie można się naprawdę dobrze bawić.
0: 27-28 czerwca od godziny 14 do godziny 22.
2: A nocne zwiedzanie Muzeum Drogownictwa w Szczucinie 27 i 28 czerwca.
3: SK Tarnów.
2: Można poznać Tarnów od nowej strony. Już 10 lipca odbędzie się specjalny spacer tematyczny Zielone Mościce, miasto prawie idealne. Wycieczkę poprowadzi przewodnik Kacper Szymański.
4: Tarnów to nie tylko sucha historia, suche fakty. To również interesujące anegdotki. To również wiedza ogólna, która w Tarnów jest wpleciona, więc zapraszam zarówno młodzież, która może się wielu interesujących rzeczy i przydatnych w szkole dowiedzieć, ale także nieco starszych, którzy spojrzą na miasto nieco innej perspektywy.
5: Jak długo potrwa ten spacer?
4: Spacerek potrwa około 2 godzin. Akurat podczas tego spacerku nie przewiduję żadnych nieprzewidzianych trudności i myślę, żeby ubrać się po prostu wygodnie. Należy ubiór dostosować do pogody i do dobrego samopoczucia.
5: No jak tutaj właśnie mieszkańcy reagują?
4: Mieszkańcy są zwykle zachwyceni, że w ogóle w danym miejscu się zatrzymujemy. Niejednokrotnie pojawiają się uwagi, czy tutaj codziennie przechodzę i nie zwracam uwagi. No właśnie, codziennie przechodzą i nie zwracam uwagi. To jest dla nas chleb powszedni. Natomiast jak uczą nas, przewodników turyści. W Tarnowie mamy wiele miejsc, które jest zupełnie pięknych, a jednocześnie zupełnie

0: nieobecnych w świadomości mieszkańców. Na przykład warto spojrzeć na sypiący się niestety dzisiaj budynek starostwa powiatowego, dawniej, co niewiele osób wie, Pałac Sanguszków. Tu już się kryje kilka fenomenalnych historii. Podobnie naprzeciwko, vis-a-vis, mamy dawny hotel krakowski, taki turkusowy budynek. Tutaj mamy z kolei historię powstania styczniowego, więc wiele kamienic kryje takie perełki, cymesiki. Osoba, która nie interesuje się Tarnowie, po prostu nie zna, choć warto byłoby je na przykład znajomym spoza miasta przybliżyć.
1: Myślisz, że dzięki tego typu spacerom tutaj uczestnicy mogą później inaczej spojrzeć na miasto, inaczej tutaj podczas chociażby zwykłej przechadzki spojrzą na jakąś ścianę i pomyślą, że to miało kiedyś inną historię? Bo tak jak mówisz, tutaj mieszkańcy są bardzo zaskoczeni. Mówią, po co się zatrzymujemy przed tym czy przed tym.
0: Myślę, że te spacerki przede wszystkim mają właśnie na celu uświadomienie Tarnowian o bogactwie dziedzictwa historycznego, jakie w Tarnowie tutaj mamy. Należy pamiętać, że to miasto wielu kultur. Kultur polskiej, kultury żydowskiej, ale też kultury węgierskiej, kultury romskiej, czy nawet kultury szkockiej. Także tych zaszłości historycznych w Tarnowie jest wiele i warto zobaczyć, że Tarnów nie jest zamkniętą bańką w ostatnich latach, gdzie spacerujemy tylko, nazwijmy to turystycznie, po tym rynku. Trzeba odkryć to, co się zawieruszyło i na przykład wyruszyć sobie na spacer choćby ulicą Piłsudskiego spod Wałowej do parku. Już tutaj znajdziemy pełno historii. W takich miejscach myślę, że jest największa szansa, żeby tych mieszkańców zaskoczyć.
1: A według ciebie właśnie, gdzie są w Tarnowie takie najciekawsze miejsca, które są na co dzień niedoceniane, a kryją za sobą jakąś niesamowitą historię?
0: Jeśli chodzi o Starówkę, to będą to zaułki ulicy Wałowej oraz zaułki dawnego kwartału żydowskiego. Uliczka Kręta na przykład. Tam warto się wybrać, czy to żeby poczuć klimat tego starego miasta, czy nawet żeby zrobić jakieś ciekawe zdjęcia. Natomiast jeśli chodzi o całe miasto, o cały Tarnów, to takim miejscem zdecydowanie są Mościce. Mościce, dzielnica przemysłowa, notabene siedziba właśnie oddziału PTTK Grupa Azoty, gdzie nawet turyści z zorganizowanych wycieczek się nie wybierają. A szkoda, ponieważ Mościce to jest wspaniała koncepcja. Idealne miasto-ogród, zgodnie z konwencją przemyślaną przez Ebenezera Howarda, która miała być wspaniałym miejscem do życia dla pracowników fabryki związków azotowych. Więc tam, zanurzając się w uliczki nazwane od poszczególnych gatunków drzew, zobaczymy świat potęgi Tarnowa przedwojennego, a zarazem Tarnowa, który był w okresie zarówno międzywojennym, jak i jeszcze galicyjskim w swoich złotych czasach. W Mościcach znajdziemy też interesujące rzeźby autorstwa pana architekta Guszaka, czy też możemy odpocząć w parkowym założeniu, ponieważ Mościce, tak jak już wspominałem, miały być tym miastem ogrodem, miastem, które miało się wypoczywać i oddychać pełną piersią.
1: A podczas tych wcześniejszych spacerów, jeżeli chodzi tutaj o przedział wiekowy, jak to wygląda?
0: Zdarzają się ludzie młodzi, natomiast tutaj niestety bardzo ubolewam, że jest to niewielka liczba. Najwięcej jest osób doświadczonych wiekowo, jak to mówimy, młodzieży 40, młodzieży 50+, ponieważ są to ludzie doświadczeni, ludzie, którzy mają swoje określone zainteresowania, ale rzeczywiście mają czas, żeby dowiedzieć się czegoś nowego. I dla nich pójście na spacer, pójście na wycieczkę krajoznawczą, czy po Tarnowie, czy gdziekolwiek indziej, nie jest kolejnym przykrym obowiązkiem, a bo szkoła mi tutaj narzuciła, a bo rodzice mnie gdzieś zabrali, tylko oni tego po prostu chcą, są głodni wiedzy. Więc większość osób jest w tym przedziale wiekowym nieco starszym, natomiast to nie wyklucza absolutnie osób młodszych z udziału w spacerku. Nawet byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby ta tendencja się odwróciła, gdyby tych młodych było więcej, ponieważ to młodzi najczęściej tego Tarnowa w ogóle nie znają. Chodzą do szkoły albo przyjeżdżają z innych miejscowości do Tarnowa z okolicy, do szkoły uczęszczają, chodzą tymi ulicami, ale o Tarnowie jako mieście nie wiedzą zupełnie nic.
1: No właśnie, a jak ich do tego zachęcić? Bo tak naprawdę historia może być ciekawa.
0: Historia może być ciekawa, ale nie będzie to historia wykładana w sposób szkolny, czyli z podręcznika nauczcie się formułki, że ulica Wałowa powstała w roku entym i takim i mamy tutaj trzy takie kamienice, które są wybitnie ważne. Absolutnie nie. Historia, żeby była interesująca, musi być przedstawiona z humorem. Przedstawiona za pomocą anegdotek, za pomocą również archiwalnych zdjęć. Młodzież bardzo takie rzeczy lubi. Lubi, kiedy widzi na przykład, że coś się zmienia, albo że coś nie wyglądało jeszcze 30 lat temu, dajmy na to, tak jak dzisiaj. I takie historie, z pozoru przyziemne, szczególnie dla osób w nieco starszym wieku, są właśnie tym punktem wyjścia do opowieści historycznej dla młodzieży.
1: Czyli można się spodziewać, że tutaj będzie nieco luźniej, mniej typowo akademicko.
0: Nie lubię spacerków, nie lubię oprowadzania typowo akademickiego, ponieważ, nie oszukujmy się, lubimy słuchać, ale lubimy słuchać do pewnego momentu. Dowiedziane jest, że człowiek zachowuje uwagę tylko przez kilka pierwszych minut, więc wykorzystajmy to, że siłą rzeczy, mimowolnie, możemy się skupić przez kilka tylko chwil i zauważmy to, co jest najciekawsze.
1: Jakbyś zachęcił jeszcze osoby, które mają takie podejście, no nie wiem, a nie chce mi się...
0: Myślę, że zdecydowanie bardziej wartościowym spędzeniem wolnego czasu będzie przespacerowanie się właśnie po swoim rodzinnym mieście, zamiast siedzenie kolejną niedzielę czy kolejną sobotę na kanapie, oglądanie tego

0: danego serialu czy filmu. Dzięki temu, po pierwsze, ruszymy się, co samo w sobie już jest dla nas dobre, mimo jakiejkolwiek by pogody jakaby nie była, a przy tym dowiemy się czegoś nowego. Może nas to jakoś specjalnie nie zainteresuje, ale zawsze z tego przekazu coś zostanie i kiedy przyjadą nasi znajomi, albo będziemy chcieli coś pokazać dzieciom, wnukom, rodzeństwu, to będziemy mieli już pewną podkładkę, żeby te informacje sobie uzupełnić i przedstawić Tarnów w sposób nieoczywisty.
1: I pewnie zawsze też można poznać jakichś tutaj innych sympatyków historii.
0: Zgadza się. Na naszych spacerkach pojawia się bardzo wiele osób, które w tą historię Tarnowa są zaangażowane, które prowadzą grupę na Facebooku dość znaną, gdzie przybliżane są różne anegdotki historyczne z Tarnowa, które działają na rzecz popularyzacji tej historii, więc jeżeli ktoś chciałby spotkać się ze środowiskiem historyków czy pasjonatów miasta, to taki spacerek jest idealnym rozwiązaniem. Zawsze kontakt do kogoś takiego się znajdzie.
2: Zbiórka o godzinie 17 przed budynkiem Centrum Sztuki Mościce.
3: SK Tarnów News.
2: Tomek Piszczek, zapraszam na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dzisiaj powiemy o prokuratorskim postępowaniu po śmierci tarnowskiego przedsiębiorcy i sponsora żużla. Poznamy historię dawnego domu wycieczkowego przy ulicy Żydowskiej oraz opowiemy o sukcesach

Tomek Piszczek, zapraszam na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dzisiaj powiemy o prokuratorskim postępowaniu po śmierci tarnowskiego przedsiębiorcy i sponsora żużla. Poznamy historię dawnego domu wycieczkowego przy ulicy Żydowskiej oraz opowiemy o sukcesach

0: Przepis ten stanowi, że kto na mową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Do tej pory ustalono, że zwłoki Waldemara J. w dniu wczorajszym w godzinach południowych odkryła w łazience osoba najbliższa, która wspólnie z nim zamieszkiwała i która przebywała w tym czasie w domu. Powiadomiona została policja. Na miejsce udał się prokurator, który przy udziale funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, a także przy wsparciu policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przeprowadził oględziny. W oględzinach tych uczestniczył również biegły lekarz sądowy. Zwłoki zostały zabezpieczone w dniu dzisiejszym w Zakładzie Medycyny Sądowej Kolegium Medicum w Krakowie. Przeprowadzona zostanie sekcja, w której będzie uczestniczył również prokurator. Zabezpieczono również telefony komórkowe używane przez Waldemara J. W toku śledztwa badane będą wszelkie okoliczności zdarzenia, choć zastrzec należy, że poczynione na chwilę obecną ustalenia nie sugerują, nie wskazują na udział osób trzecich właśnie w tym zdarzeniu. To tyle, co na chwilę obecną można powiedzieć.
1: Czy jakiś list, jakąś informację zostawił zmarły?
0: Prokuratura nie ujawnia szczegółów tej sprawy, ponieważ postępowanie jest na wstępnym etapie i właściwie jeszcze nie upłynęła doba od tego czynu.
2: Waldemar Jasiński miał 51 lat. Więcej na tarnow.sk.pl. Kultowy budynek PTTK w Tarnowie nadal szuka nowego właściciela. Chodzi o dawny dom wycieczkowy przy ulicy Żydowskiej. Pozyskane środki mają wesprzeć remont zabytkowego domu florenckiego, w którym dziś mieści się siedziba tarnowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
3: Dzień dobry, Paweł Łępa, prezes zarządu PTTK oddział w Tarnowie. W budynku, który jest wystawiony na sprzedaż, w poprzednich latach najpierw mieścił się dom wycieczkowy, w którym można było dość w miarę tanio spędzić czas. Po tych dosyć udanych latach dla turystyki, niestety przyszły gorszy okres i agent, który prowadził, najpierw to PTTK prowadził, a później był wdzierżawiony ten budynek, niestety zrezygnował z prowadzenia domu wycieczkowego. I zaczęły się wtedy zmieniać firmy, które wynajmowały od nas ten obiekt. Przede wszystkim były tam zlokalizowane restauracje. Były to w branży wszystko gastronomicznej firmy. Wydawało nam się, że w okresie przedpandemicznym, że trafiliśmy na dobrego dzierżawcę, który miał bardzo fajne plany związane z tym budynkiem. Już było tam wszystko przygotowane do otwarcia restauracji, ale niestety przyszła pandemia. Firma nie przetrwała tego okresu zamknięcia. I mieliśmy później problem, żeby od tego dzierżawcy odzyskać nasz budynek. Po długim czasie przejęliśmy z powrotem ten budynek. Stanęliśmy przed problemem, co dalej. Szukaliśmy różnych rozwiązań, próbowaliśmy zainteresować władze samorządowe, władze wojewódzkie, prywatnych przedsiębiorców do wynajęcia tego obiektu. Niestety z niepowodzeniem. A ponieważ naszego stowarzyszenia nie stać na jednak to są dosyć duże koszty utrzymywania pustego budynku. Decyzją zarządu, za aprobatą zarządu głównego podjęliśmy decyzję, że ten budynek

0: obiekt.
1: Wie pan co, no wszędzie żeśmy się zderzali z informacją, że no nie stać w tej chwili czy miasta, czy władz wojewódzkich na przejęcie tego budynku. Też za bardzo chyba też nikt nie ma pomysłu, co by można było tam zlokalizować. Także oczywiście władze tutaj, no nie mogę narzekać, bo nam pomagają z każdej strony, żeby zainteresować potencjalnych nabywców. Tutaj mamy kontakt czy z Urzędem Miasta, czy z panem posłem Górnikiewiczem. Także jest zainteresowanie. Też władzom zależy, żeby to zostało w rękach tutaj lokalnych, tarnowskich, a jeszcze tak powiem obcych. No z takim trochę rezerwą do tego wszystkiego podchodzę. To długi okres, zanim chyba sprzedamy ten budynek. Trzeba też powiedzieć uczciwie, że ten budynek też wymaga nakładów finansowych. Trzeba na już wyremontować dach tego budynku. No i każdy nowy nabywca na pewno musi trochę funduszy w to zainwestować.
2: W środku też jest dużo do zrobienia?
1: Środek wygląda całkiem przyzwoicie. Są poprzedni dzierżawca, wyremontował podłogi, są wymalowane, zrobione ściany, także jest nowa instalacja centralnego ogrzewania, jest instalacja elektryczna. Tam było wszystko przygotowane pod otwarcie restauracji, także to naprawdę zabrakło parę dni, żeby się tam otworzyła restauracja. Także wiadomo, jest to duży obiekt, w zależności jeszcze kto ma jaki pomysł na to, no to jest uzależnione, ile pieniędzy trzeba w to zainwestować.
2: No właśnie, tutaj lokalizacja, samo serce Tarnowa, obiekt bardzo duży, pewnie tutaj kwota też dosyć wyższa raczej, jeżeli chodzi o zakup.
1: Znaczy powiem tak, mamy wartość rynkową wycenioną przez rzeczoznawcę. Jeśli pozwoli pan, że nie będę ujawniał tych kwot, jeśli się zgłoszą do nas osoby zainteresowane kupnem tego budynku, no to będziemy rozmawiać. Jesteśmy naprawdę otwarci na różnego typu propozycje. Wiemy w okolicy

no pozwoli pan, że nie będę ujawniał tych kwot. Jeśli się zgłoszą do nas osoby zainteresowane kupnem tego budynku, no to będziemy rozmawiać. Jesteśmy naprawdę otwarci na różnego typu propozycje. Wiemy w okolicy

0: 20. Jest to budynek zabytkowy, który no też wymaga pilnego remontu.
1: A co zostanie tutaj przeprowadzone? To już tak na zakończenie tylko pytam, jeżeli chodzi o ten budynek przy Żydowskiej 20.
0: Znaczy tak, tutaj żeśmy w tym roku zrobiliśmy od podstaw, bo w całym budynku nie było jeszcze zrobionej instalacji centralnego ogrzewania. Zrobiliśmy elektrykę. No teraz przed nami najdroższe wyzwania, czyli remont kapitalny dachu, remont elewacji. To jest taki już bardzo wymiana okien, bo tu są stare drewniane okna. Także no, jest tutaj bardzo dużo inwestycji do zrobienia na już i na pewno środki ze sprzedaży tamtego budynku bardzo by nam ułatwiły sprawę. Również będziemy się starać o dotacje, ponieważ to jest budynek wpisany do rejestru zabytków. Będziemy szukać różnych rozwiązań, aby pozyskać dotacje na remont tego budynku.
2: Dodajmy, że kamienica, która trafiła na sprzedaż, jest wpisana do rejestru zabytków, a to oznacza konieczność uzyskania szeregu pozwoleń na planowane prace. Mogą się pochwalić wieloma sukcesami. Chodzi o tarnowskich łuczników z brygady Wrichet. Od kilku lat rywalizują nie tylko w Polsce, ale też na prestiżowych turniejach za granicą, skąd regularnie przywożą nagrody. Pomysłodawcą i twórcą drużyny jest Paweł Szura, który podkreśla, że jego miłość do łucznictwa narodziła się zupełnie przypadkiem.
3: Poznałem kolegę, który strzelał z łuku tutaj w Tarnowie na weselu. No i się tak rozkręciło. Potem w 2019 roku wziąłem pierwszy raz łuk do ręki. W 2021 trenowałem pod okiem Piotrka Goneta. Można powiedzieć, że gdzieś tam ostatnim jego tak naprawdę uczniem, może przedostatnim. Potem zdarzyło się, co się zdarzyło. Piotrek zmarł i tak naprawdę jakoś to się wszystko powoli zaczęło rozkręcać. Ja po tym jednym treningu nagle okazało się, że gdzieś tam mam całkiem niezłe umiejętności. No i potem to już poszło lawinowo. Najpierw grupa przyjaciół, która wspólnie trenowała i nieoficjalnie założyła zespół, który nazywał się Brygada Wrichet. Potem już troszkę inna grupa osób założyła stowarzyszenie, które rosło dynamicznie i przekształciło się w stowarzyszenie KRS-owe. Też już oczywiście w trochę zmienionym składzie, a następnie, no, mam nadzieję, że w przyszłych latach będziemy coraz bardziej profesjonalnie szli do przodu, żeby zdobywać i zwiększać możliwości treningowe tutaj naszej tej ekipy.
1: A skąd ta nazwa?
3: No, tutaj na pewno.
1: Bo googlowałem, ale nie jestem pewny, czy...
3: Wiedźmin i Andrzej Sawkowski zdecydowanie, dlatego, że myśmy tworząc wtedy jeszcze wśród tych naszych kolegów, którzy żadna z tych osób nie strzela z nami, tworzyliśmy to dlatego, że Brygada Wrichet, Wiedźmin i u Sawkowskiego to była taka grupa elfów, których nigdy nie lubiał, oni tam atakowali i byli też nielubiani z tego powodu. Więc nam trochę w głowach było to, że dobrze strzelamy, więc możemy tutaj mocno namieszać na tej arenie łuczniczej i tak też było. Zaczęliśmy wygrywać nawet z takimi świetnymi zespołami czy świetnymi drużynami, które wcześniej nie miały żadnych konkurentów. My pomyśleliśmy, tworząc stowarzyszenie, że to dobrze do nas pasuje i chyba tak zostało.
1: I na początku na pewno nie spodziewaliście się, że to odniesie wszystko też taki sukces tak naprawdę, bo zaczęło się od hobby i pewnie dalej jest hobby, ale jednak idzie w stronę takiego profesjonalnego sportu tak naprawdę wszystko.
3: Tak, tak. No, powiem szczerze, jakbym sobie wtedy, kiedy gdzieś tam żeśmy próbowali powołać stowarzyszenie nierejestrowe, tylko zwykłe, że będziemy za chwilę na Mistrzostwach Europy, czy planowali start na Mistrzostwach Świata, no to raczej gdzieś tam nawet bym sobie tego nie był w stanie wyobrazić. Natomiast też chodzi o to, że mamy wszyscy, którzy gdzieś tam do nas dotarli, nami trenują i są, i zostali, to mają pasję, tak? Ta pasja jest tak silna, że ona wszystko jest w stanie przezwyciężyć. Jesteśmy w stanie wytrzymać 3 godziny w lodówce w zimie, gdzie tak naprawdę ja wychodzę jak trenowaliśmy tam na tym naszym starym miejscu, wychodziliśmy tak strasznie zmarznięci, że ja nie mogłem palcami nawet ruszyć, bo skostniały po prostu do granic możliwości, a dzieci, które też trenowały, były po prostu zaopatrzone przez rodziców w te podgrzewacze gdzieś tam pod ubraniami, żeby w ogóle dało się przetrwać, no ale nikt nie był w stanie jakby od tego treningu odpuścić do tego stopnia, że mieliśmy już tak dużą grupę, że w pewnym momencie musieliśmy zrobić grafik i było tak, że ledwo jeszcze tamci nie skończyli, a już następne 5 osób czekało, żeby wejść na kolejną godzinę, więc to też jest, pokazuje i hart ducha, i pasję, i to, że jednak ten sport ma coś w sobie, tak, że jednak ci ludzie, którzy przyjdą, spróbują, to chcą dalej walczyć, a jak jeszcze przyjdzie do tego to, że się trafia tam, gdzie się chce, i pokazuje się innym, że można ćwicząc pół roku być naprawdę świetnym i taki, powiedzmy, poziom no, ogólnopolski już prezentować, no to nagle się okazuje, że to jeszcze bardziej wciąga i jeszcze bardziej się chce trenować i tak już później to zostaje. Tak, oczywiście nie wszyscy zostają, nie wszyscy są w stanie jakby się temu sportu

0: tak oddać, żeby to wszystko działało. Te treningi też, jeżeli się je opuszcza, no to później troszeczkę ta nasza skuteczność jest mniejsza. I tak to działa, niestety.
1: A co daje ucznictwo samo w sobie dla osoby, która trenuje?
0: No generalnie ucznictwo daje spokój i takie odprężenie, dlatego że żeby wykonać prawidłowy strzał, musimy przez, no w zależności od tego, ile ten strzał będziemy chcieli jakby utrzymać i mamy siłę, no to albo od 2-3 do 6-7 sekund nie możemy myśleć o niczym. Musimy po prostu mieć pustkę w głowie, skupić się tylko na tym, żeby mięśnie pracowały w powtarzalny sposób, dlatego że my strzelamy tylko i wyłącznie używając pamięci mięśniowej, nie mamy żadnych celowników czy innych takich odniesień, które nam pozwalają strzelać, strzelamy intuicyjnie lub instynktownie i po tym strzale jest spokój w głowie. Wykonujemy tych strzałów 200 i mamy 2 godziny tak totalnie w głowie, która jest pozbawiona jakiegokolwiek stresu, wszystkich jakichś napięć i tak dalej. No i potem człowiek wraca i myśli sobie, kurczę, to jednak jest sympatyczne i fajne, tak? Po pracy gdzieś tam w problemach mogę sobie spokojnie jakby taki relaks przeprowadzić, a inni reagują na przykład na świzlotek, tak? Ten świzlotek jest tak piękny, fajny dla niektórych, że po prostu tylko ten dźwięk powoduje u nich właśnie to, że chcą strzelać. No to jest generalnie bardzo skomplikowane, natomiast to jest potwierdzone też naukowo, że generalnie ucznictwo jest porównywalne do medytacji na takim dość wysokim poziomie.
1: I jeżeli ktoś chciałby zacząć przygodę z ucznictwem, to od czego tutaj właśnie zacząć?
0: Ja popełniłem taki artykuł w internecie, który gdzieś tam sobie wisi nawet na tych grupach uczniczych. Ucznictwo to nie piłka nożna, tak? W ucznictwie troszeczkę to inaczej działa. W piłce nożnej pierwszą rzeczą, jak chcemy kopać w piłkę, to kupujemy piłkę, następnie jakieś buty albo korki, albo halówki. No można, jak ktoś nie ma, no to jakiś tam strój i prawda, szukamy miejsca, gdzie możemy to robić, tak? W ucznictwie absolutnie. To jest ostatnia rzecz, którą powinniśmy robić, czyli nie wybieramy ucznictwa kupując łuk na początku, tylko szukamy grupy, która potrafi nas czegoś nauczyć. I my prowadzimy takie zajęcia za darmo, ale tylko przez 7 zajęć, później już jakieś tam płatności są wdrożone i uczymy się, tak? My mamy sprzęt, my mamy wiedzę, my mamy wszystko, co jest potrzebne, żeby zacząć. Musimy przejść szkolenie przede wszystkim bezpieczeństwa, żebyśmy wiedzieli, jak tym łukiem, jeżeli go już będziemy mieli w rękach, bezpiecznie strzelać i nie zrobić sobie ani nikomu innemu krzywdy. No i potem się uczymy techniki, która daje nam pewność, że sobie nie robimy krzywdy, bo dlatego, że zrobienie sobie krzywdy łukiem to nie jest tylko gdzieś tam, nie wiem, uderzenie się czy niewłaściwe wyciągnięcie strzały, które może spowodować jakiś uraz, tylko też to, żeby nasze mięśnie, nasza szyja, różne inne elementy nie miały później po 2-3 tygodniach czy po miesiącu potrzeby wizyty u fizjoterapeuty, tylko wszystko to ustawiamy na pierwszych zajęciach, potem to szlifujemy, żeby te nawyki jakby się uruchomiły i żeby one działały w sposób taki, powiedzmy, półautomatyczny. I dopiero następnie skupiamy się na tym, żeby w coś w ogóle trafiać, bo najpierw musimy wiedzieć, jak ten łuk używać, żeby było dobrze, bezpiecznie, a dopiero potem się skupiamy na już trafianiu. Potem następnym krokiem jest odpowiednie znalezienie swojego punktu kotwienia, żebyśmy za każdym razem robili ten strzał w sposób powtarzalny, czyli żeby to nie było tak, że my trafiamy, bo nam się udało, tylko dlatego, żeby to odtwarzać w kółko. I dopiero jak jesteśmy na tym etapie, to możemy myśleć o łukach, czy o generalnie innym sprzęcie. Nie możemy kupić strzału przed łukiem, bo zawsze strzały się kupuje jakby do wybranego modelu łuku. No i potem jak już mamy łuk, no to wtedy możemy dobrać sprzęt i zaczyna się zabawa, dlatego że tak naprawdę na sprzęcie treningowym nigdy nie będziemy mieli takiego samego strzelania jak na sprzęcie już swoim, bo jest cały czas ten sam łuk w kółko. No ale z drugiej strony nie my, dopóki gdzieś tam chwilę nie postrzelamy, to nie wiemy, który łuk nam się podoba. Może to być łuk wschodni, może to być łuk typu Hunter, może to być taki longbow jak Robin Hood, prawda, i w Anglii. Może to być łuk bloczkowy, mogą to być łuki olimpijskie. My bloczkowych łuków i łuków olimpijskich jeszcze nie uczymy i chyba nie będziemy. Natomiast łuki takie, które są bardzo podobne do łuków olimpijskich, czyli barebow, no to mamy gdzieś tam już pierwszych ludzi, którzy zaczynają z tych łuków strzelać. Strzela się zupełnie inaczej, ocena odległości jest tutaj kluczowa. No ale kto się chce rozwijać, to gdzieś tam chyba na tym to polega. Co ciekawe, z tych łuków można już strzelać na olimpiadzie, tak? Czyli generalnie dlatego też można się zapytać, dlaczego jeszcze nie pojechaliśmy na olimpiadę. Otóż nie możemy pojechać na olimpiadę, bo my strzelamy w kategoriach i w federacjach, które są nieolimpijskie. Federacja olimpijska to jest World Archery. O, tutaj w Polsce jest reprezentowana przez PZU, czyli taki odpowiednik PZPN, jeżeli chodzi o piłkę nożną. I my w tej federacji nie jesteśmy zrzeszeni, nie uczestniczymy, dlatego że te łuki, których my używamy, nie są po prostu w regulaminie tej federacji uwzględnione. My używamy i strzelamy w federacjach IFA i HDH i AA. To jest federacja, która uwzględnia właśnie nasz model łuków i inne modele łuków, które są w naszym stowarzyszeniu.

0: Zanim zapytam jeszcze o resztę, to dlaczego nie używacie bluszkowych?
1: Nie używamy bluszkowych z dwóch powodów. Pierwszy powód to taki, że nie umiemy strzelać z łuków bluszkowych. Nikt nas tego nie uczy. Nie strzela się z łuków bluszkowych instynktownie, ani w żaden inny sposób tego typu. Tylko to mamy już narzędzia celownicze i nie tak naprawdę proces strzału jest skomplikowany. Pewnie podobnie do tego, który my jakby używamy. Natomiast dużo bardziej skomplikowane jest samo ustawienie łuku. Łuk można naprawdę, ten łuk bloczkowy to można na wiele różnych, powiedzmy, systemów i budować go można, ustawiać na wiele sposobów, a my nie mamy wiedzy. Serwisy czy jakieś takie miejsca, w których można o tym pogadać, są oddalone od nas, gdzieś tam Śląsk, Warszawa, więc tutaj to jest skomplikowane i najważniejszy powód, maty. Praktycznie łuk bloczkowy niszczy, rozszarpuje w kilka chwil. No a w tej chwili nie mamy takiej możliwości, żeby finansowo sprostać łukom bloczkowym. Tak, dlatego że łuk bloczkowy, powiedzmy, z 30-40 metrów jest w stanie trafić w 5 zł kilkanaście razy z rzędu. Ja, strzelając z mojego łuku, nie jestem w stanie trafić, ale raz na jakiś czas, być może rzadziej nawet. I to generuje to, że taka mata, jeżeli otrzyma tyle strzałów w jeden punkt, bardzo mały, bardzo krótkim czasie, no to po prostu szybko przechodzi to strzał na wylot, potem ta mata się już nadaje tylko albo do naprawy, albo do wyrzucenia.
0: Dobra, czyli jeżeli ktoś jest z Tarnowa bądź okolic i chciałby rozpocząć przygodę, to może się do was zgłosić na zajęcia.
1: Tak jest, tak jest. Należy szukać na naszych czy Facebooku, czy stronie www.łucznicystarnowa.pl, oczywiście bez polskich znaków, informacji, gdzie będziemy trenować.
0: A jak ogólnie z zainteresowaniem w Tarnowie, jeżeli chodzi o łucznictwo? Jest wzrost czy poziom stały?
1: Powiem tak, no mamy takie zajęcia, których tam pewnie część osób wie, czy nie. Kiedyś na tych zajęciach bywało 3-4 osoby, w tej chwili jest 14-15. I to nie są osoby, które są cały czas te same. Czyli mamy non-stop praktycznie nowych ludzi, a gdzieś tam cały czas dzwonią rodzice, pytają, czy sami zawodnicy, ludzie dorośli, studenci. Mamy osoby nawet starsze. Także to jest sport dla każdego i w każdym wieku. Całe rodziny przychodzą, czyli dzieci, mama, tata, czy babcia, czy dziadek, wszyscy strzelają. Problem tylko jest taki, żebyśmy tutaj wiedzieli, od 8 roku życia przyjmujemy dzieci. Chodzi o to, żeby dziecko w okresie tego wzrostu, powiedzmy, najbardziej istotnego, ponieważ ucznictwo jest sportem jednostronnym, nie spowodowało, jeżeli bardzo gdzieś tam w domu chciało też trenować i rodzice na to pozwalali, jakiejś dysfunkcji czy wad postawy, które później się mogą ujawnić, więc chcemy, żeby minimum 8-letnie i wtedy też pokazujemy, ale też raczej raz w tygodniu to jest wystarczająca jakby liczba tych zajęć. Oczywiście dzieci też młodsze albo w tym wieku jeżdżą na zawody, natomiast mówię, dwa razy w tygodniu to dziecko, myślę, poradzi sobie. Jego wada postawy raczej nie powinna wynikać z tego, że strzela z łuku, jeżeli by się pojawiła. Natomiast gdyby to dziecko chciało trenować, nie wiem, codziennie, to już bardzo odradzamy, tak? Bo niestety można sobie zrobić krzywdę. Nawet dorosły jest sobie w stanie zrobić krzywdę, jeżeli będzie strzelał cały czas z łuku, dlatego że to jest cały czas jedna strona jakby naciąga, druga strona stabilizuje. W związku z tym zalecamy przy treningach, oprócz tego, że strzela łuku, jakąś ogólnorozwojówkę, siłownię, cardio, nie wiem, coś.
0: Może się wydawać, że łuk, powiedzmy, naciągniesz i tyle, ale tak naprawdę to jednak jest spory ciężar, ten naciąg.
1: Tak, no ja naciągam łuk, który ma albo 42, albo 43 LBS-y, czyli dzielimy to mniej więcej przez 2, czyli to jest około, powiedzmy, 20-19 kilo za każdym strzałem. A muszę to jeszcze przy chwilę przytrzymać, bo nie mogę tylko naciągnąć i od razu puścić, tylko muszę to tak dziwnie, czy czasami dłużej przytrzymać sekund. I teraz wyobraźmy sobie, że strzelam tak 200 razy i to wtedy pokazuje mniej więcej, jaka to jest siła i jakie to jest obciążenie dla organizmu. Oczywiście nie wszyscy muszą i to jest też takie zalecenie, żebyśmy absolutnie nie zaczynali od zbyt mocnych łuków. Bardzo dobrze możemy się nauczyć techniki na łukach o sile 20 LBS-ów czy 25 LBS-ów. Nie ma sensu, to jest taka pierwsza zasada każdego łucznika, że ja sobie kupię łuk pierwszy, żeby on miał przynajmniej 40 LBS-ów, a 35 to tak po prostu
0: minimum.
1: No i to jest oczywiście bardzo duża przesada. Oczywiście jesteśmy w stanie, dorosły człowiek jest w stanie w łuk 35 LBS-ów wejść, powiedzmy, 2-3 tygodnie, ale to nie chodzi o to, bo chodzi o to, że opanowanie techniki jednak wymaga spokoju i tego czasu, kiedy my stoimy z tym łukiem napiętym. I szkoda po prostu sobie no, męczyć się tak, szczególnie, że można jakieś tam urazy, gdy nie robimy tego w sposób odpowiedni, no bo nie zawsze ta osoba, która się gdzieś tam już nauczyła strzelać z łuku, przychodzi na trening i tylko przy trenerze strzela. Czasami sobie po prostu bierze jakieś pudło, idzie do lasu, czy jakieś tam inne miejsce, gdzie jest bezpiecznie i sobie strzela samemu, tak? No i wtedy nie ma tego trenera, który może na to popatrzeć, a czasami można sobie właśnie wytworzyć różnego rodzaju potem problemy,

0: co się robi w nieodpowiedni sposób.
1: A jakie są właśnie takie najczęstsze złe nawyki, z którymi się pan spotyka wśród swoich uczniów?
2: No, na początku to jest kilka złych nawyków. Pierwsza rzecz to jest zadarcie, jeżeli trzymamy łuk w lewej ręce, to zadzieramy lewy bark, tak jakbyśmy próbowali kompensować siłę tego łuku, podnosząc bark lewy, co prowadzi do tego, że mamy źle rozciągniętą siłę i tego strzelania nie wyjdzie nam, tak? Ale to jest jakby nic nowego, nic strasznego, dlatego że cały łuk naciągamy plecami, łopatkami tak naprawdę. W związku z tym większość ludzi nawet tego nie rozumie, jak można łopatkami naciągnąć łuk, tak? No przecież mamy ręce, silne mięśnie, bicepsy, tricepsy i ja chodzę na siłownię jeszcze zazwyczaj i przecież jak ja nie naciągnę tego łuku? To się okazuje, że taki człowiek przychodzi i nie może naciągnąć łuku dla dziecka, tak? Ponieważ nagle się okazuje, że my nie pracujemy tymi mięśniami, które na siłowni gdzieś tam sobie najbardziej jakby obciążamy, tylko zupełnie innymi. Jeżeli by ktoś, nie wiem, podnosił się na drążku, wiosłował, no to wtedy mu będzie łatwiej i to jest pierwsza zasadnicza rzecz. U pań niestety wydaje mi się, że około 80% populacji gdzieś w wieku 20, może tam nawet 25 lat rotuje biodro prawe do środka, czyli naciąga łuk. Powinniśmy stać bokiem do tarczy i tak jak naprawdę przodem do jakiejś ściany czy innego elementu, a panie rotują nam biodra i stoją tak jakby pod kątem 45 stopni i do tarczy, i do tego, co jest naprzeciwko, co powoduje, że ten strzał się już sypie, już biomechanika tego strzału jest kompletnie nieudana. Dodatkowo jeszcze czasami, jeżeli nie mamy tej siły, to łokieć prawy, czyli ten łokieć, który zaciąga, powoduje, że my próbujemy skrócić jakby dystans i jakby ten naciąg, który jest być może dla nas zbyt mocny i jakby próbujemy się wyprzedzić łokciem, czyli łokieć zamiast być w linii, to on sobie idzie i jest zupełnie ułożony tak trochę nie tak jak trzeba, gdzieś tam ten strzał wtedy też nie będzie dobry, a oprócz tego jeszcze możemy sobie zrobić krzywdę. No i taka rzecz, którą wszyscy robią w zasadzie na pierwszych zajęciach, a nawet można powiedzieć na kilku, to jest trzymanie łuku jak młotek, czyli zaciskają go tak pięścią, że już bardziej i mocniej się go nie da, a łuk powinien tutaj po prostu tylko się opierać na dłoni, ale to jest coś, czego nikt nie jest w stanie na początku jakby wyłączyć, dlatego że no jest tak dużo tych zmiennych, a my możemy kontrolować tylko trzy rzeczy podczas takiego strzelania, że ten łuk jest po prostu zaciśnięty, bo się martwimy, że nam wypadnie gdzieś, a to niestety nie jest. No i kolejna rzecz, która jest w sumie też u wszystkich, czyli kaptury, czyli mięśnie kaptury są podniesione, czy mamy te mięśnie ustawione tak, jakbyśmy byli bokserami, próbujemy chronić głowę, one są mocne, więc one nam dają taką pewność, że jak te kaptury są uniesione, my rozciągamy klatkę piersiową, to wtedy one przejmują większość energii tego strzału i to nam daje taką pewność, tak, że my stoimy, wydaje nam się, kurczę, to jest to, tak, to jest ten naciąg, dobrze, my to robimy. No problem jest taki, że niestety kaptury mają duże oddziaływanie na szyję i potem szyja zaczyna sprawiać problemy, gdzieś tam różnego rodzaju dziwne rzeczy się wtedy dzieją, bóle głowy i tutaj niestety cała najważniejsza część tego wszystkiego to jest, musimy się nauczyć tego, że my rozciągamy klatkę piersiową i pracujemy na łopatkach, czyli cała siła jest na plecach i te łopatki powinny się schodzić do siebie. Oczywiście to wszystko jest łatwe, proste, ale już nie takie oczywiste, jak się z tego łuku zaczyna strzelać. No i też kolejna rzecz, która myślę jest u wszystkich, to znaczy, że my próbujemy, dochodząc do jakichś tam momentów w tym ucznictwie, bo to musimy czuć te mięśnie, czyli czujemy te mięśnie na siłę. Czyli jeżeli ja mówię, że ma być taka pozycja, to my te mięśnie tak ściskamy, że aż nam drgają ręce, plecy, także aż po prostu to jest skrajna jakby już możliwość, że bardziej się nie da napiąć tych mięśni. Tutaj niestety to jest też spory błąd. Ucznictwo polega na tym, żeby być spiętym, napiętym, ale nie przepiętym, czyli byśmy byli napięci, ale tylko delikatnie to czuli. I wtedy ten strzał będzie płynny, spokojny. Musimy być płynni, musimy strzelać bardzo tak delikatnie z tego łuku. Każde jakieś takie zbyt mocne spięcie mięśni powoduje, że ten strzał może być urwany, gdzieś tam ręka, czy prawa, czy lewa, może nam uciec. I wtedy ta strzała zamiast trafić tam, gdzie chcemy, może niestety nie trafić. Więc taki wniosek, że jeżeli jesteśmy zbyt na przykład denerwowani na zawodach klasy, nie wiem, mistrzostw świata, no to ten strzał może się okazać, że my go na treningu możemy zrobić 30 razy powtarzalnie i będzie to idealny strzał w sam środek tarczy, a na zawodach, gdzie powinniśmy pokazać tę klasę, może się okazać, że z powodu nerwów nasze mięśnie są tak spięte, że jakiś błąd krótki, mały powoduje, że zamiast trafiać tam, gdzie chcemy, coś się dzieje niedobrego, a to nakręca nas jeszcze bardziej, no bo myślimy, kurczę, co się dzieje, przecież ja to przecież wiem, jak to się robi, tak? No i tutaj też są kłopoty czasami takie właśnie, dlatego praca nad, wiadomo, techniką, ale też psychiką jest istotna.
1: A czy są jakieś cechy, które dyskwalifikują albo łucznik musi posiadać? No bo zgaduję, że dyskwalifikują pewnie jakieś tutaj wady postawy, mogą albo jakieś inne takie problemy

0: chciałem, że tak powiem.
1: To wszystko jest bardzo skomplikowane. Jeżeli są jakieś takie wady, które dyskwalifikują, no to rzeczywiście, jeżeli byśmy mieli jakieś duże uszkodzenia albo problemy w zakresie barków, czy nie wiem, bioder, no to tutaj faktycznie ta praca tego barku jest niemożliwa, albo gdzieś jest bolesna, no to tutaj faktycznie może być to problemem, ale też nie do końca, dlatego że możemy zastosować słaby łuk, możemy spróbować, jeżeli na przykład prawa ręka jest gdzieś uszkodzona, albo nie wiem, nie mamy palca, to możemy zmienić strzelanie z jednej strony na drugą, jakby to jest bezproblemowe, więc tak naprawdę, żebyśmy mieli takie jakieś super historie, które nas od tego łucznictwa są w stanie odciągnąć, to nie, bo są łucznicy, którzy strzelają nie mając rąk, tak, są moja koleżanka właśnie jeździ na wózku inwalidzkim i strzela z łuku, tak, więc jakby dopóki chcemy i dopóki ktoś ewentualnie nam powie jak, albo pokaże, albo spróbuje jakoś do tego podejść, no to możemy, tak, tylko pytanie, czy to gdzieś tam nam sprawia przyjemność i czy jesteśmy w stanie się jakoś ogarnąć. Są ludzie, którzy strzelają zębami, bo nie mają rąk na przykład, tak, strzegają stopami, bo nie mają jakby możliwości, żeby naciągnąć ten łuk. I są nawet łucznicy, którzy nie mają wzroku i też strzelają. Oczywiście mają asystenta swojego i tak dalej, no ale jest to możliwe. W związku z tym tak naprawdę chyba w tym sporcie no, można jakoś sobie poradzić, co nie zawsze oczywiście jest i na początku takie proste, jasne i możliwe, tak? Bo jakby sobie ktoś ocenił, nie mam ręki, no to jak będę strzelał z łuku, tak natomiast to się okazuje, że jest to możliwe, tak? W Stanach jest wiele takich osób i nawet mają świetne wyniki, które mają jakieś tam problemy, protezy czy inne. Na Mistrzostwach Europy był chłopak, który nie miał nogi, strzelał w protezie i też dawał sobie radę, więc jest to
0: sport dla każdego.
1: Tak, no jeżeli to jest każdy sport, powiedzmy, w którym jeżeli chcemy, to się da, no to tak jak, nie wiem, bieganie też jest możliwe. Tutaj raczej, jeżeli bardzo zawodnik chce, to jest w stanie sobie poradzić.
2: To był Paweł Szura, a my przypominamy, że wszystkie osoby zainteresowane nauką łucznictwa mogą skorzystać z zajęć organizowanych przez Brygadę Wrighet. Szczegółów szukajcie na ich facebookowej grupie.
3: SK Tarnów News.
2: Tomek Piszczek, zapraszam na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dzisiaj powiemy o planach remontowych samorządu Tarnowa oraz o wakacyjnych planach tarnowian.
3: SK Tarnów.
2: Ulica Rady Europy w Tarnowie w końcu doczeka się przebudowy. Jest dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jak podkreśla wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek, już wkrótce zostanie ogłoszony przetarg.
4: Tak, tutaj jeżeli chodzi o nasz wniosek, został pozytywnie rozpatrzony. Był on pierwotnie na liście rezerwowej. Po wcześniej przeprowadzonych postępowaniach przetargowych dotyczących naborów tych pierwotnych, nasz projekt znalazł właśnie swój finał. Jest to dofinansowanie blisko 2 milionów złotych. Wynosi ono 50% szacowanych kosztów inwestycji. No mówimy tutaj o pełnej w zasadzie infrastrukturze, jeżeli chodzi o ulicę Rady Europy, czyli nakładka asfaltowa, pełna infrastruktura związana z odwodnieniem, również z oświetleniem. No jest to długo oczekiwany wniosek, który w końcu znalazł swój finał. Postępowanie przetargowe w zasadzie mamy już przygotowane, jeżeli chodzi o wszelkie możliwe warunki i zapisy, także teraz niezwłocznie, jeszcze w czerwcu będziemy to postępowanie przetargowe realizowali, no i mamy nadzieję, że już tutaj wczesną jesienią wykonawca wejdzie na plac budowy.
5: W tym roku raczej no, nie uda się pewnie tego wykonać, prawda?
4: No tutaj szacujemy, że będzie to przełom roku, także tutaj też, jeżeli chodzi o realizację, szacujemy, że będzie to wiosna następnego roku.
5: Jakiś czas temu tutaj niektórych mieszkańców Tarnowa lekko zmroziła informacja, że przy ulicy Komunalnej może powstać spalarnia zwłok. I chciałem się zapytać, na jakim to jest na razie etapie?
4: No tutaj jeżeli chodzi o ten wniosek, aktualnie trwa jego procedowanie. Wnioskodawca, inwestor został wezwany do uzupełnienia dokumentów, także tutaj czekamy na te materiały. No i będziemy go dalej procedowali. Jest to teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a więc dany wniosek musi spełnić wszelkie wymogi, które są określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jak i również szerzej w aktach wyższego rzędu, czyli mówię tutaj o prawie budowlanym.
5: A to prawda, że zgłosiła się kolejna firma, która też chce wybudować spalarnię w mieście, tylko że przy ulicy Przemysłowej?
4: Tak, tutaj też pojawił się taki wniosek. Jest to wniosek dotyczący warunków zabudowy. Na tym terenie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a więc on będzie analizowany bezpośrednio do działalności sąsiedniej. Wiemy, że jest tam działalność usługowa, jest też działalność produkcyjna. Jest to w bardzo wczesnym stadium. Tutaj dopiero

0: ten wniosek też sprawdzamy, analizujemy pod kątem właśnie warunków, które są dookoła, jednak też już tutaj napływają do nas pierwsze wnioski dotyczące objęcia stroną tej inwestycji.
1: A wiadomo, kiedy może to pójść w jedną bądź w drugą stronę?
0: No tutaj no mam nadzieję, że już właśnie bliżej lipca będziemy wiedzieli, w którą stronę to pójdzie, jak ten wniosek jest kompletny, też są pewne terminy ustawowe, też są zawiadomienia stron, także będzie to okres wakacyjny.
2: Plany budowy krematorium budzą dużo emocji nie tylko w Tarnowie. Od kilku miesięcy przeciwko tej inwestycji protestują także mieszkańcy Dębiny Zakrzowskiej w gminie Wojnicz. Bułgaria, Chorwacja, Albania. Te kraje wróciły na listę kierunków, które najczęściej wybierają tarnowianie na cel swoich wakacyjnych wyjazdów. Ale mieszkańcy miasta pod górą Świętego Marcina chętnie spędzają lato również na greckich wyspach, we Włoszech i Hiszpanii. Więcej o wakacyjnych wyjazdach w naszej rozmowie.
3: Liza Hajduk-Rusiniak, jestem kierownikiem biura podróży wakacje.pl Gemini Park Tarnów.
4: I będziemy dzisiaj o tych wakacjach właśnie rozmawiać, bo w kalendarzu mamy już końcówkę czerwca. Dzieci z ogromną niecierpliwością odliczają już do końca roku szkolnego. Rodzice zastanawiają się pewnie, co z tymi wakacjami zrobić, ale dla bardzo wielu z nas ten czas wakacyjnych wyjazdów pewnie zaczął się znacznie wcześniej. Jak to jest, jeżeli chodzi o te wakacyjne wyjazdy tarnowian? Od kiedy wyjeżdżamy?
3: Sprzedaż lata na przyszły sezon zaczyna się już w sierpniu jakby poprzedzającego roku. Natomiast w tym sezonie przez ten konflikt na Bliskim Wschodzie, no to troszkę nam uciekły te miesiące takie wiosenne, dlatego też ta sprzedaż teraz jest bardzo intensywna i faktycznie

przyszły sezon zaczyna się już w sierpniu jakby poprzedzającego roku. Natomiast w tym sezonie przez ten konflikt na Bliskim Wschodzie, no to troszkę nam uciekły te miesiące takie wiosenne. Dlatego też ta sprzedaż teraz jest bardzo intensywna i faktycznie

0: wakacyjne.
1: Poruszyła Pani bardzo ważny temat. Geopolityka trochę miesza nam w planach wakacyjnych. Proszę powiedzieć, jak to wpłynęło, ta sytuacja na świecie, jak wpłynęła na nasze wybory kierunków destynacji naszych wakacji?
0: Zdecydowanie do łask wróciły te nasze najbliższe kierunki, czyli Bułgaria, Chorwacja, Albania, Czarnogóra bardzo dużym powodzeniem się teraz cieszy. Wynika też to z bliskości tego kierunku, czyli mamy do 1,5 godziny lotu. Możemy się też w większości tych kierunków dogadać w języku polskim, co jest dużym ułatwieniem i szczególnie zwracają na to uwagę starsze osoby, które niekoniecznie znają język angielski, ale też myślę, że ta bliskość powoduje to, że czujemy się bezpiecznie, bo w razie W możemy szybko, bezpiecznie wrócić do domu.
1: No właśnie, to bezpieczeństwo podróży i wygoda podróży. Mam takie wrażenie, że to są takie dwa wyznaczniki udanych wakacji. Czy rzeczywiście tak jest? Na co zwracamy uwagę, wykupując sobie wyjazdy?
0: Na pewno na tą odległość, czyli długość lotu. Szczególnie dla rodzin z dziećmi to jest istotne, no bo jednak dzieciaki się bardzo szybko niecierpliwią. Ważne jest odległość od lotniska, no bo to też nam wydłuża tą podróż, więc to jest istotne. No i lokalizacja samego hotelu. No chcemy być jak najbliżej plaży, mieć atrakcje, czyli zjeżdżalnię, dużą strefę basenową, więc to na pewno jest istotne. No i wiadomo budżet, tak? No bo tutaj każdy z nas ma swoje indywidualne potrzeby, ale też te potrzeby musimy do tego budżetu dostosować.
1: A co z tą osławioną opcją all inclusive? Dużo złego się mówi o tych, którzy korzystają z tej opcji, ale takie mam wrażenie, że dla bardzo wielu podróżujących, zwłaszcza tych, którzy liczą się ze swoimi wydatkami, to jest takie zabezpieczenie, że oni mają już wszystko opłacone i nie muszą się martwić jakimiś dodatkowymi wydatkami.
0: To prawda, ale myślę, że przez to, że żyjemy w takim bardzo intensywnym tempie, to ja też rozumiem klientów, którzy potrzebują polecieć na wakacje i niczym się nie przejmować. Czyli mają wszystko, powiedzmy, podane, tak, za to zapłacili, więc tego też oczekują i chcą po prostu wypoczynku. To jest, myślę, że tak z 80% naszych klientów. Oczywiście są też klienci, którzy chcą dużo zobaczyć, więc wtedy ten jakby nacisk na all inclusive nie jest jakiś najbardziej istotny. Natomiast jednak ta Turcja jest numerem jeden w sprzedaży, więc no to się wiąże z tym, że to są wakacje, ultra all inclusive, wszystko mamy, wszystkie udogodnienia, czyli leżaki, serwis plażowy, wszystko mamy w cenie, więc wtedy faktycznie to all inclusive no najlepiej się sprawdza.
1: No właśnie, skoro już jesteśmy przy tym temacie, jak spędzamy te nasze wakacje, jest część osób, które właściwie mogłyby nie wychodzić z hotelu, bo to, co hotel oferuje, to jest coś, co je w zupełności zaspokaja, ale są też osoby, które nawet na tym all inclusive są w stanie wygospodarować sobie czas albo na wycieczki fakultatywne, albo na przykład właśnie na jakieś krótkie zwiedzanie nieopodal. Wszystko zależy od tego, gdzie wylądują.
0: Tak jest. Jeżeli klienci w ogóle chcą cokolwiek zobaczyć, to oprócz takich wycieczek fakultatywnych, z których oczywiście na miejscu mogą skorzystać, to zwracają uwagę na lokalizację, żeby to było gdzieś w pobliżu, nie wiem, jakiegoś deptaka, małego miasteczka, tak żeby może nie wydając jakoś dużo pieniędzy, wyjść poza ten hotel i coś więcej zobaczyć, skorzystać z tej destynacji.
1: Ważna jest bliskość przystanku autobusowego, bo to jest taki najprostszy sposób, żeby się dostać na przykład do pobliskiego miasta.
0: Powiem Pani, że niekoniecznie. W sensie klienci może na to nie zwracają uwagi. Ja staram się to podkreślać, jeżeli to jest dobra lokalizacja. Najczęściej albo klienci korzystają z fakultetów, które oferuje rezydent na miejscu, ewentualnie w tych europejskich kierunkach najczęściej wypożyczają sobie auto i wtedy zwiedzają na własną rękę.
1: Z tym wypożyczaniem auta słyszałam przeróżne sytuacje, zwłaszcza jeżeli ktoś ląduje na przykład w takiej destynacji, jaką jest Grecja, bo tam ten ruch uliczny i to, co się dzieje, ta kultura jazdy wygląda troszkę inaczej niż u nas.
0: Generalnie te południowe kierunki mają to do siebie, że oni są bardzo tacy energetyczni, impulsywni. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to ja też jak najbardziej polecam klientom. Te wypożyczalnie, szczególnie właśnie Grecja, Hiszpania, są dostosowane, mają wysokie ubezpieczenia, więc tutaj pod względem takim organizacyjnym to jak najbardziej jest bardzo bezpiecznie dla klientów.
1: A proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o zasobność portfela, bo to jest myślę jedna z kluczowych kwestii, które bierze się pod uwagę planując wakacje. Czy te sytuacje zawirowań na świecie, one w jakiś sposób wpłynęły na wysokość cen, jakie w tym sezonie mamy, jeżeli chodzi o wyjazdy?
0: Oczywiście, ten ruch turystyczny jest coraz większy. My jako Polacy mamy to szczęście, że naprawdę mamy ogromny wybór destynacji, do których bez problemu możemy wylecieć. I to powoduje, że faktycznie te ceny z roku na rok rosną, nie tylko związane teraz aktualnie z tą sytuacją geopolityczną. Myślę, że po pandemii. To jest widoczne wzrost zainteresowania w ogóle zagranicznymi podróżami. Ceny w tych polskich resortach też są dosyć wysokie, więc to też

0: Czy ja tym wyjazdom zagranicznym, to tak myślę, że 20-30% rok do roku nam wzrastają te ceny. Też trzeba pamiętać o tym, że jednak ten budżet kształtuje nam też ten standard hotelu na miejscu. Mhm. Dlatego, że możemy znaleźć spokojnie jakąś tańszą propozycję, jeżeli ktoś nie ma bardzo wygórowanych potrzeb. Natomiast jeżeli są klienci, którzy chcą dużo zapłacić i mieć super standard, to też jak najbardziej taka oferta jest dostępna.
1: Na ile jest istotne przed wyborem hotelu, przed wyborem destynacji zapoznawanie się na przykład z opiniami innych podróżujących, którzy już w danym miejscu byli? Bo przyznam szczerze, kiedy sama czytam takie opinie, to czasami mam mętlik w głowie i nie dziwię się, że często osoby nie wiedzą właściwie, co myśleć o danej propozycji. Znajdziemy bardzo skrajne opinie, od zachwytów po takie, które mówią, że nie warto tam w ogóle jechać.
0: I to jest właśnie kwestia dobrego wyboru. My bardzo dużo jeździmy, zwiedzamy hotele, dzwonimy, staramy się przynajmniej dzwonić do klientów po sezonie letnim, żeby się dowiedzieć, jakie są aktualne warunki w danych polecanych hotelach, dlatego że co roku zmienia się sam management hotelu, zmienia się wyżywienie, tak, zmienia się właściciel, więc też te hotele, które mamy sprawdzone, staramy się na bieżąco monitorować. Natomiast uważam, że każdy hotel ma swojego klienta. Mhm. Tylko kwestia jest konkretnie określonych naszych potrzeb, bo jeżeli mamy bardzo wysokie wymagania i kupimy hotel w rewelacyjnie niskiej cenie, no to myślę, że będziemy się oszukiwać, jeżeli pomyślimy o tym, że to będzie super hotel, zgodny z naszymi potrzebami w dużo niższym budżecie.
1: Ja też myślę sobie o tym, że my dzisiaj spotykamy się u progu tego najwyższego sezonu wakacyjnego, turystycznego, a tak naprawdę na tą cenę pewnie wpływa też moment w ciągu roku, w którym decydujemy się
0: oczywiście
1: na wycieczkę.
0: Oczywiście, im szybciej zakupujemy w czasy, ja w ogóle jestem fanką First Minute, wtedy mamy największy wybór, mamy też przynajmniej ten pierwszy miesiąc, to jest taki czas, kiedy te ceny aż tak nie wzrastają, więc mamy czas na zastanowienie się, jest możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, bo to jest bardzo istotne dla klientów i często to jest argument taki na ten zakup w ostatniej chwili, bo nie wiem, co my będziemy robić za rok. Natomiast są różne zabezpieczenia i myślę, że też podając w styczniu, powiedzmy, te terminy urlopów, no to jesteśmy w stanie już dopasować do urlopu, który zakupiliśmy, załóżmy, we wrześniu, te kilka miesięcy wcześniej. Więc raczej w ten sposób do końca stycznia, no to są takie najlepsze oferty, największy wybór i te ceny faktycznie są sporo niższe. Przychodząc dzisiaj do biura podróży, często spotykamy się z tym, że mamy dwa ostatnie miejsca w samolocie, jeden ostatni pokój, więc jak mamy dwie, trzy pary lub dwie, trzy rodziny, no to jest nam ciężko w ogóle coś zaproponować, żebyśmy mieli aż tyle miejsc w samolotach.
1: Zastanawiam się nad taką tendencją, bo dawniej mówiło się, że na takie wyjazdy zagraniczne decydują się już osoby w wieku średnim, takie, które już mają stabilną sytuację finansową. Jak to dzisiaj wygląda z dzisiejszej perspektywy? Czy faktycznie coraz młodsi ludzie mogą sobie na takie wyjazdy pozwolić?
0: Tak jest. I to jest też dużo wyższy budżet niż te kilkanaście lat temu. Jak ja zaczynałam pracę 11 lat temu, no to przychodziły rodziny z dziećmi, a teraz te dzieciaki samodzielnie tak już wyjeżdżają ze swoimi znajomymi albo ze swoimi rodzinami na wczasy. I owszem, myślę, że najwięcej naszych klientów to jednak są rodziny z dziećmi, czyli ten średni wiek. Bardzo dużo starszych osób zaczyna podróżować, nawet bez znajomości tego języka angielskiego. Natomiast młodzież tak i wbrew pozorom dużo osób jednak młodych korzysta z pomocy biur podróży. Niekoniecznie na własną rękę sobie organizują przeloty tanimi liniami, tylko chcą już mieć wszystko zorganizowane i ten ich budżet jest całkiem taki wystarczający.
1: Mhm. Jak już jesteśmy przy dzieciach, zastanawiam się, bo wspomniała Pani o tym, że każdy znajdzie hotel dla siebie. Teraz trochę jak grzyby po deszczu wyrastają nam takie oferty, gdzie hotele są na przykład tylko 16+, prawda? Są chętni do tego, żeby w takie miejsca jechać?
0: Tak, jak najbardziej. Dużo osób przychodzi z takimi potrzebami, natomiast te hotele 16+, często są dużo droższe niż standardowa oferta taka dla wszystkich, powiedzmy, tak, że i znajdzie się strefa tylko dla dorosłych i znajdzie się też oczywiście ta strefa z aquaparkiem. Te hotele 16+ są o tyle fajne, że nawet rodziny ze starszymi dziećmi korzystają z takiej oferty, bo chcą mieć ciszę, nie chcą mieć głośnych animacji, więc jak najbardziej to jest taki produkt, który znajdzie swojego klienta.
1: To spróbujmy teraz zrobić takie wademekum i podpowiedzmy, na co zwrócić uwagę, jeżeli ktoś rozważałby w tym momencie jeszcze wykupienie wyjazd na jakieś wakacje. Jak wybrać ten dobry hotel?
0: Myślę, że musimy na pewno określić

konkretnie to, co potrzebujemy na wczasach, i ten budżet jest bardzo istotny, dlatego że na początku mojej pracy bałam się trochę zapytać, no bo to zawsze jest takie krępujące, jeżeli chodzi o ten budżet. Teraz zaczynam praktycznie rozmowę od tego pytania, dlatego że to mi od razu nakreśla, czy klient jest świadomy, co

świetny, dlatego że na początku mojej pracy bałam się trochę zapytać, no bo to zawsze jest takie krępujące, jeżeli chodzi o ten budżet. Teraz zaczynam praktycznie rozmowę od tego pytania, dlatego że to mi od razu nakreśla, czy klient jest świadomy,

0: do indywidualnych potrzeb. Natomiast na pewno zwracać uwagę też na te opinie. Natomiast weryfikujmy te opinie, bo tak jak pani wspomniała, te opinie są tak przeróżne. No jeżeli ktoś pisze opinię, nie wiem, że pościel była wymieniana co trzeci dzień, a nie co drugi, no to myślę, że to nie świadczy o klasie jakby tego hotelu, który tutaj sobie bukujemy. I też trochę kierować się tym, co mówimy w biurach podróży, bo tak jak wspomniałam, my naprawdę bardzo dużo tych hoteli widzieliśmy i ja sobie zdaję sprawę, że totalnie inaczej wygląda obieg na zdjęciach, a totalnie wygląda w rzeczywistości, kiedy ten klient przyjeżdża na miejsce i on sobie myśli, a co ta pani Eliza nam opowiadała, tak? Że tak, nasze wyobrażenie, a klienta wyobrażenie to jest totalnie coś innego, natomiast my naprawdę staramy się wybrać hotel, który będzie dostosowany do potrzeb klienta i też nigdy nie oferujemy takich najtańszych propozycji. Jeżeli wiemy, że coś jest naprawdę no, totalnym gniotem, no to staramy się tutaj od razu klienta nakierować, że wystarczy, nie wiem, podnieść odrobinę budżet, tak, albo zrezygnować na przykład z ogromnego akwaparku, zostawić jedną zjeżdżalnię, ale mieć bliżej plażę, więc też wybieramy faktycznie te priorytety.
1: Czy zdarzyło się w tej pani 11-letniej przygodzie taka sytuacja, żeby klient wrócił i powiedział, że jest absolutnie totalnie niezadowolony z wyjazdu na wakacje?
0: Zdarzyło się, może nie aż tak, że totalnie niezadowolony, co prawda to jest taki mały procent, natomiast czasami się zdarzy faktycznie, że są jakieś takie zwrócenie uwagi typu na, nie wiem, na czystość hotelu, tak, na obsługę, albo na obsługę rezydenta, gdzie no to może nie do końca jest jakby naszą winą, tak, bo ja też nie jestem w stanie ocenić na miejscu, jaki to będzie rezydent, jaki to będzie człowiek, a jednak w pracy w ogóle z drugim człowiekiem myślę, że ten czynnik ludzki jest najważniejszy, więc to są raczej takie naprawdę niuanse. Nie było nigdy takiej sytuacji, żeby to była taka, nie wiem, reklamacja, tak, że faktycznie nic nie było zgodne z tym, co tutaj usłyszał od nas biura. To raczej takie niuanse i wynikają raczej z takich, może nie wiem, niedoczytania, gdzieś tam w ofercie, niesprawdzenia. Natomiast to są naprawdę takie bardzo, bardzo sporadyczne sytuacje.
1: Trzeba pamiętać też o tym, że wybierając się do innego kraju, musimy brać pod uwagę inne okoliczności, ale też i inne uwarunkowania kulturowe. Jeżeli chcemy być dobrze potraktowani, to moje doświadczenie mówi, że po prostu powinniśmy być życzliwi, a nie od razu z góry występować z pozycji żądań. Wtedy wydaje mi się, że znacznie łatwiej załatwić dużo spraw.
0: Oczywiście, ale to też czasami są takie na przykład niedopowiedzenia. W krajach arabskich no, nie ma wieprzowiny, tak? Więc no, tutaj musimy się spodziewać tego, że nawet w takich super luksusowych, pięciogwiazdkowych hotelach nie będzie tej wieprzowiny, do której my jako Polacy jesteśmy bardzo przywiązani. Czy wyjeżdżając do Albanii, w bufetach zawsze jest podawane letnie jedzenie. Zresztą w Grecji też bardzo często tak jest podane. Wynika to z tego, że po prostu tak kulturowo zostało to przyjęte. Oni te takie półletnie serwują jedzenie.
1: Zresztą temperatury, które są dookoła,
0: dokładnie,
1: nie pozwalają.
0: Więc tak jak pani wspomniała, też fajnie jest przed samym wyjazdem. Ja też staram się wysyłać klientom takie informacje o tym, co możemy zobaczyć, żeby klient też miał czas na zapoznanie się z tym kierunkiem, z miejscem, do którego podróżuje, żeby zobaczyć, co można tam dodatkowo zrobić, ale też, żeby kulturowo się zapoznać, tak? No też trzeba pamiętać o wszystkich przepisach wjazdowych, tak? O dokumentach, o tym, że nie wszystkie kierunki najbliższe są w Unii Europejskiej, więc też musimy zwracać uwagę, tak, na połączenia telefoniczne chociażby, tak? Bo tutaj internet jest bardzo ważny, także przy wyborze wakacji często klienci na Wi-Fi zwracają uwagę.
1: Tak, i dostępność sieci, i koszty, jakie później w wyniku roamingu można ponieść,
0: tak,
1: nieoczekiwanie.
0: Tak, dokładnie. Nawet będąc w Grecji można złapać zasięg turecki i wtedy już mamy tutaj nieraz problem. Jeszcze jeżeli chodzi o rezydentów, no to też ważne jest to, że bardzo duża tendencja teraz jest do takich przelotów opartych na tanich liniach. No i wtedy już nie mamy takiej obsługi rezydenta, więc tutaj też, jeżeli klient przychodzi do nas i określa konkretnie swoje potrzeby, mówi, że chce skorzystać z tych fakultetów, że chce mieć opiekę na miejscu, to my też jesteśmy w stanie ukierunkować klienta na danego organizatora, gdzie mamy pewność, że będzie normalnie człowiek, który przywita klientów na lotnisku, który właśnie przyjedzie na spotkanie organizacyjne i tak jak pani wspomniała, ja też uważam, że te spotkania są bardzo ważne, bo to są najczęściej ludzie, którzy tam mieszkają, chociażby przez cały ten sezon, także wiedzą na miejscu dokładnie wszystkie takie najbardziej istotne informacje, więc warto na pewno się na takie spotkanie organizacyjne wybrać. Ja wiem, że często klienci mówią, nie, bo to jest w środku dnia, my już chcemy na plażę, natomiast to jest zaledwie 20, powiedzmy pół godzinki z tego całego jednego dnia, więc warto na pewno ten czas poświęcić i coś więcej się dowiedzieć o danej lokalizacji, gdzie się znajdujemy.
1: Ja myślę, że nie warto z tego rezygnować, zwłaszcza, że rezydenci to bardzo często są pasjonaci z tego, co zaobserwowałam. Pamiętam taką sytuację, kiedy pani rezydentka poinformowała

0: A uczestników wycieczki, kiedy widzicie mnie tutaj, bo ja mieszkam w tym hotelu, kiedy widzicie, że jestem w stroju formalnym, znaczy jestem w pracy. Po cywilnemu jestem po pracy, ale jeżeli macie jakieś pytania, zawsze możecie podejść i mnie zapytać.
1: Tak, i to jest właśnie bardzo fajne i tak jak pani wspomniała, też uważam, że większość osób, które pracuje w turystyce, to nie są przypadkowi ludzie. Oczywiście się zdarzają, bo to jest naturalne, myślę, że w każdej pracy, natomiast większość osób to są jednak ludzie, którzy mają tą pasję podróżowania i też mają tą ciekawość świata i dużo mogą takiej bezcennej wiedzy przekazać.
0: A jak my jako tarnowianie podróżujemy? Lubimy jechać w to samo miejsce, które jest sprawdzone i które się nam bardzo podobało, czy lubimy poznawać zupełnie nowe miejsca?
1: To zależy, czy pani pyta o kierunek, bo często się zdarza tak, że klienci wracają na jeden kierunek, owszem, czy do tego samego hotelu? Bardzo rzadko. Także raczej nawet jeżeli wracamy, nie wiem, do Turcji po raz 10 czy do Egiptu po raz 20, to raczej wybierają klienci inne hotele, żeby mieć porównanie.
0: Żeby mieć porównanie.
1: Tak.
0: No wybór jest tak ogromny, że mam wrażenie, że czasami po prostu trudno się zdecydować.
1: Tak jest, dokładnie. Jeżeli też przychodzą klienci, którzy nie są ukierunkowani na dany kierunek i zdają się na nas, jak to mówią, no ten wybór jest spory. Tak jak wspomniałam, no mamy takie możliwości, że oprócz tej Europy, tak, no to tak naprawdę cały świat jest otwarty. Wszystko kwestia jest też konkretnego terminu, tak, no bo tutaj na egzotykę to raczej te zimowe terminy. Natomiast w lecie, no to naprawdę ten wachlarz jest bardzo szeroki i tych kierunków w samej Grecji mamy ponad 2000 wysp. Oczywiście tych takich turystycznych, no to jest kilkanaście, natomiast no można spokojnie przez kilkanaście lat raz w roku do Grecji polecieć i coś totalnie innego zobaczyć, bo każda też wyspa jest inna, tak samo jak inne kierunki w danych krajach.
0: Jeżeli chodzi o pani doświadczenia turystyczne, mam wrażenie, że te 11 lat i to, o czym pani powiedziała, czyli te wyjazdy po to, żeby sprawdzać polecane destynacje, to się już zdążyło uzbierać w całkiem niezły pakiet doświadczeń.
1: Tak, no wyjeżdżamy tak najczęściej dwa razy do roku, czyli wiosną, przed sezonem i po sezonie. I tych kierunków faktycznie jest dużo. No tutaj wspomniałam o tej Grecji. Ja bardzo lubię Grecję, więc w Grecji większość tych kierunków takich najbardziej popularnych widziałam, jeżeli chodzi o bazę hotelową. I też nam jest łatwiej wtedy doradzić, ale cała Hiszpania, no też jeżeli te egzotyczne kierunki się zdarzają, no to też staramy się jak najbardziej tutaj korzystać, bo też klienci potrzebują coraz to nowych kierunków, tak? Bo dużo jest jednak tych nowości i ludzie chcą to weryfikować. No na pewno przynosi to bardzo duży efekt, bo co innego, jeżeli klient przychodzi i widzi jakiś hotel gdzieś na stronie, w katalogu, a co innego, jeżeli ja pokazuję swoje zdjęcia, zwracam uwagę na szczegóły, tak, na to, jak jest urządzony pokój, czy jest funkcjonalny, tak, jak wygląda ta strefa basenowa, czy są zjeżdżalni, jaka jest plaża, tak, bo tutaj w katalogu też może być opisana plaża piaszczysto-żwirowa, a przyjeżdżamy na miejsca, tam same kamienie, więc no tutaj na pewno jest nam dużo, dużo łatwiej i myślę, że też w oczach klientów jesteśmy bardziej wiarygodni. Zdecydowanie, jeżeli mówimy, że my tam byliśmy i to widzieliśmy. Nie, że mieliśmy klientów, bo tak jak rozmawialiśmy, każdy z nas ma troszeczkę inne potrzeby. Ja też rozumiem, skąd wynikają takie przeróżne opinie o danym hotelu. Natomiast no, staramy się jak najbardziej tutaj, dzięki temu, że mamy możliwość zobaczyć te hotele, jak najlepiej doradzić klientowi.
0: To ja jeszcze zapytam o taką rzecz. Gdybyśmy miały doradzić osobom, które dopiero przed sobą mają taki wyjazd, o co warto zadbać, bo często mówimy o tym ubezpieczeniu, prawda, które można wykupić dodatkowo, no bo słyszy się nie raz, nie dwa o tym, że kogoś zaskakują koszty leczenia, a wypadki przecież chodzą po ludziach.
1: Dokładnie.
0: Więc no, to ubezpieczenie, to jest jedna rzecz. Kwestie jakichś szczepień, zależy gdzie się jedzie.
1: Tak, oczywiście. Wszelkie takie dodatkowe restrykcje na miejscu to jest, staram się oczywiście wskazywać, natomiast tutaj to jest bardzo istotne, ale ja myślę, że najważniejsze to jest dokument podróży, czyli dowód osobisty lub paszport, bo często zapominamy o sprawdzeniu ważności, nie zwracamy uwagi na to, że dzieci też muszą mieć swój dokument tożsamości, tak?
0: I to nie musi pojadą być na dowód rodzica.
1: Ani na legitymację szkolną, bo też się zdarzają takie zapytania. Natomiast no, musi być dokument ważny, tak? I też trzeba sobie sprawdzić danej destynacji lub my tutaj weryfikujemy, ile musi być ważny ten dokument, tak? Tożsamości.
0: Więc bo to najlepiej, jest bardzo żeby istotne. Ta ważność nie upłynęła przed momentem powrotu do kraju.
1: Jeżeli mówimy o Europie, to tak, to na czas podróży musi być ważny dokument, natomiast wiele jest kierunków takich nawet bliższych, które wymagają ważności dokumentu tożsamości, więc to jest najbardziej istotne. Oczywiście przepisy wjazdowe jeszcze dodatkowe, tak, jeżeli są wizy, jeżeli są dodatkowe opłaty na miejscu, no to też jest bardzo istotne, żeby

0: wskazać tutaj klientowi. No i to, o czym rozmawialiśmy, czyli te połączenia, tak, że jeżeli to nie są kierunki typowo w Unii Europejskiej, no to też na to musimy zwracać uwagę. Chociażby wspomniana Czarnogóra, tak, no tutaj ani nie jest w Unii, ani nie jest Schengen, a mamy euro na miejscu, więc to też jest trochę mylące. Możemy wjechać na dowodzie osobistym, natomiast też bardzo istotne jest to, że na Bałkanach bardzo ważne jest, żeby mieć jednak też paszport, dlatego że w przypadku jakiegoś zachorowania, no to ten paszport jest takim międzynarodowym dokumentem. I ważna rzecz, o której jeszcze wspomnę, czyli M-Obywatel, nasz słynny. Proszę pamiętać o tym, że to działa tylko i wyłącznie w Polsce, natomiast za granicę no nie możemy na podstawie M-Obywatela tutaj podróżować. Także ważny jest ten dokument. Też bardzo istotne, żeby on był w całości nieuszkodzony, bo też kiedyś miałam taki przypadek, kiedy klient miał po prostu lekko pęknięty dowód osobisty i to już jest niestety problem, bo może nie wylecieć po prostu z kraju.
1: Jak mówimy o M-Obywatelu, to przypomniała mi się jeszcze kwestia Odyseusza. Baza informacji, jednocześnie miejsce, w którym możemy wpisać się w momencie, w którym opuszczamy Polskę, prawda? Po to, tak żeby jest. W razie sytuacji awaryjnej nasz MSZ miał kontakt z obywatelem.
0: Tak jest. Nie jest to oczywiście tak wymagane w 100%, natomiast jak najbardziej to jest bardzo ważne i generalnie jeżeli chodzi o takie podróżowanie, to uważam, że każdy z nas bierze trochę takie ryzyko, tak? Bo ten konflikt na Bliskim Wschodzie, chociażby czy ta wspomniana wcześniej pandemia, która wszystkich zaskoczyła, bo myślę, że jeszcze ten konflikt na Bliskim Wschodzie, już myślę, że byliśmy do takich kryzysowych sytuacji przyzwyczajeni przez ten COVID, więc to, czy wcześniej ta wojna na Ukrainie, no to raczej już nas tak nauczyło, że to jest chwilowe i później jakby wszystko wraca do normy. Natomiast no trzeba pamiętać o tym, że rezerwując też z dużym wyprzedzeniem, nawet zresztą w ostatniej chwili, to bierzemy na siebie takie ryzyko, że coś podczas tej podróży może później tak jak pani wspomniała, to ubezpieczenie jest tak istotne, bo no na wakacjach to tak naprawdę żadne wypadki nie wypoczywają, tylko może się zdarzyć przeróżna sytuacja i te ubezpieczenia naprawdę to nie jest wysoki koszt, patrząc na całkowity koszt rezerwacji, a daje nam ogromne bezpieczeństwo, nie tylko przed wylotem, czyli gdyby się coś wydarzyło tutaj przed samym wyjazdem, ale też podczas podróży, tak? Bo jest centrum alarmowe, najczęściej te centra alarmowe są w języku polskim, więc nie ma absolutnie żadnego problemu z kontaktem. Zgłasza się, przyjeżdża pomoc i wtedy jesteśmy, myślę, że tacy totalnie zaopiekowani.
1: Wiadomo, że możemy liczyć na pomoc w sytuacji kryzysowej, ale warto do walizki wrzucić na przykład apteczkę z podstawowymi lekami, które mogą się okazać potrzebne?
0: Oczywiście, że tak. Jeżeli podróżujemy normalnie przylotem czarterowym, to w bagażu rejestrowanym jak najbardziej możemy mieć takie podstawowe, tak, leki. Nawet jeżeli ktoś potrzebuje specjalistycznych leków przepisanych na receptę, to też nie ma absolutnie żadnego problemu. Wtedy powinien mieć potwierdzenie tutaj od swojego lekarza przetłumaczone na język angielski i absolutnie nie ma problemu. Natomiast no też my znamy się najlepiej, więc wiemy, czego potrzebujemy, tak, ale takie podstawowe leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwwymiotne, takie podstawowe rzeczy, które też są nam czasami potrzebne na co dzień w domu, to jak najbardziej warto zabierać. No i też pamiętajmy o filtrach, bo też często mieliśmy na przykład w tamtym sezonie kilka takich sytuacji oparzeń, gdzie klienci na 1-2 dni trafili do kliniki, więc pamiętajmy o tym, żeby dbać o siebie, bo też temperatury, szczególnie w takim okresie letnim, kiedy klienci wyjeżdżają typowo czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, to są temperatury w Europie około 40 stopni, więc uważajmy na siebie i tak jak pani wspomniała, te podstawowe leki jak najbardziej trzeba przygotować.
1: No właśnie, tak sobie myślę, wspomniała pani o tym słońcu, którym się zachwycamy i po które wyjeżdżamy. To jest też często w ostatnich latach zwłaszcza argument przemawiający za tym, że wybieramy właśnie zagraniczne wyjazdy, a nie polskie morze.
0: Oczywiście, że tak. No ta pogoda u nas w Polsce jest piękna, ale to trwa chwilkę. Natomiast za granicą faktycznie no, te temperatury w lecie, tak jak w Grecji, w Hiszpanii, w Turcji, w tych takich najczęściej kupowanych kierunkach, no to tak, to mamy pewną pogodę, ponad 30 stopni, pełne słońce, 7 dni podczas naszego pobytu, więc no to na pewno jest ogromny plus tych zagranicznych wyjazdów. Jeżeli by Państwo potrzebowali pomocy, to zapraszamy do nas, chętnie pomożemy. Staramy się, tak jak mówię, wybrać najlepszy hotel pod potrzeby klientów, także zapraszamy.
1: Może wakacje życia jeszcze przed nami?
0: Oczywiście, że tak. Tych ofert jest sporo, także nie bać się tego, że ten budżet jest jakiś ogromny. Natomiast myślę, że jak najbardziej coś tam jeszcze jesteśmy w stanie wybrać.
2: A naszą rozmowę o wakacyjnych wyjazdach Tarnowian znajdziecie też na

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Wakacja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.

0: 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Radio SK. The good girl in your tree.